Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. It's very...

kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

0: Autopromocja.
1: Co łączy smoka, szydełkową maskotkę, miecz świetlny, gry RPG i polskie radio dzieciom? Otóż wszystkie te rzeczy możecie spotkać na Kopernikonie, czyli Festiwalu Fantastyki i Popkultury w Toruniu. Już 18 września, w dniu rozpoczęcia Kopernikonu, zapraszamy Was na specjalne wydanie radiowej świetlicy. Zajrzymy do świata RPG, Star Warsów oraz japońskiej popkultury, szycia i rysowania. Startujemy punktualnie o 15. Do zobaczenia w Toruniu i niech moc będzie z Wami. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Radio dzieciom.

radio dzieciom.

0: Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień.
1: Wyrosła rzepka jędrna i krzepka. Skrupać by rzepkę z kawałkiem chlebna.
2: Więc ciągnie rzepkę dziadek nieboże. Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może.
0: Zawołał dziadek na pomoc babcie.
1: Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się.
0: I biedny dziadek z babcią niebogą ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
1: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
0: Przyleciał wnuczek, babci się złapał. Poci się, stęka, aż się zasapał.
2: Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
1: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
2: Pojdą się, sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
0: Zawołał wnuczek szczeniaczka mruczka. Przyleciał mruczek i ciągnie wnuczka.
2: Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
1: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
2: Chodzą się, sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.

0: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
1: Pocą się, sapią, stykają srogą, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Więc woła kicia kurkę z podwórka, wnet przyleciała usłużna kurka.
3: Kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
0: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
1: Pocą się, sapią, stykają srogą, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Szła sobie gąska ścieżyną wąską, krzyknęła kurka.
4: Ha, co to gąska?
3: Gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
0: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
1: Pocą się, sapią, srogą, ciągną i ciągną.
2: Leciał wysoko bocian długonos.

0: przyczepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
1: Chodzą się, sapią, stykają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Skakała drogą zielona żabka, złapała boćka, rzadka tu gratka.
1: Żabka,

0: na tę rzepkę też miała kropkę.
1: Tak się zawzięli, tak się nadęli, że nagle rzepkę trach
2: wyciągnęli.
1: Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali.

banalna. Zażądałem wreszcie Nobla. Oni mówią zaraz, hopla, wymień swoje osiągnięcia, więc ja na to bez zadęcia w mej karierze wyśmienitej raz mi pacjent uszedł z życiem, a co z resztą, krzyczą w gniewie.

W niej błysnęły dwa białe kły. Filk szczerzy zęby wtedy, gdy złe. A więc uciekać dawno już czas. Wszyscy pobiegli głęboki las.

Był raz sobie mały Toad i na wycieczkę jechać chciał. W samochodzie w foteliku siedział sobie tak. My ruszyliśmy z impetem, jechaliśmy coraz szybciej, nóżką sobie wymachiwał. Dobrze.

Pojechaliśmy w nieznane, wjechaliśmy w ciemny las. Dzikie bestie tam ryczały, on siedział jak głaz. Potem korek zrobił się, my utknęliśmy w samym środku, a on z miną pokerzysty, on

Nagle zaczął padać deszcz i pioruny zaczęły bić. Wichura zerwała się, prawie urwało drzwi. Wiatr we włosach nie przeszkadzał mu, on tylko cieszył się, tak jakby nam chciał powiedzieć:

0: Autopromocja.
1: Co łączy smoka, szydełkową maskotkę, miecz świetlny, gry RPG i polskie radio dzieciom? Otóż wszystkie te rzeczy możecie spotkać na Kopernikonie, czyli Festiwalu Fantastyki i Popkultury w Toruniu. Już 18 września, w dniu rozpoczęcia Kopernikonu, zapraszamy Was na specjalne wydanie radiowej świetlicy. Zajrzymy do świata RPG, Star Warsów oraz japońskiej popkultury, szycia i rysowania. Startujemy punktualnie o 15. Do zobaczenia w Toruniu i niech moc będzie z Wami. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Dzień dobry, minęła godzina 7. Witam Was serdecznie przy mikrofonie Marta Hoppe, czyli Zielona Żaba, a ze mną Filip Górski. Zapraszamy na poranek.

No mam nadzieję, że wy też w takich dobrych humorach, jak ten śmiech na końcu utworu, a spotkanie w poranku w piątek właśnie jest pod hasłem Zielony Poranek. Zielony to mój kolor ulubiony, ale zielone też może być nasze miasto, może być nasz dom, nasza okolica i ja was do tego zachęcam, żeby dbać o tę zieleń wokół nas, no ale żeby też dbać o planetę. Tym bardziej, że ten weekend, który, no jak to się mówi, piątek weekendu, początek, właśnie pod takim hasłem będzie nam upływał, dlatego że mamy 33. finał akcji Sprzątanie Świata. To właśnie ten weekend obfituje w wiele wydarzeń, w wiele atrakcji związanych ze sprzątaniem. Tak, tak, sprzątanie może być atrakcyjne, a najbardziej atrakcyjne jest posprzątanie, czyli ten efekt końcowy, kiedy widzimy, że park, do którego lubimy chodzić, albo plac zabaw, który znajduje się pośrodku takiego parku, jest czysty, wysprzątany, nie ma żadnych papierków, nie ma żadnych butelek, nie ma żadnych innych niepotrzebnych śmieci. Tym razem akcja będzie dotyczyła wody, czyli miejsc, w których też lubimy przebywać. O, myślę, że podczas wakacji nie jeden z was i nie jedna z was gdzieś nad wodą spędzaliście czas, no to SOS dla wody niech będzie wolna od śmieci pod takim hasłem. Tegoroczna akcja sprzątania świata się odbywa. Dzisiaj, jutro, pojutrze w różnych miejscach naszego kraju będzie można dołączyć do takich zadań, które polegają na posprzątaniu. Może ktoś z was kiedyś sprzątał coś albo z grupą szkolną, albo przedszkolną. Takie wyjścia też są często organizowane. A może dzisiaj macie właśnie taki dzień i zamiast jechać teraz rano do szkoły na lekcję, to jedziecie na akcję Sprzątać Świat. Jeśli tak, no to oczywiście podzielcie się z nami tą opowieścią, historią, a może tymi wspomnieniami ze sprzątania, na przykład z poprzednich lat, albo z poprzedniego tygodnia, bo w końcu sprzątać można zawsze. 226452055 to nasz numer, a za chwilę sprawdzimy, czy pogoda dzisiaj będzie dobra do sprzątania.

A jaka będzie dzisiaj pogoda? To ważne pytanie, dlatego że dzisiaj być może część z Was wybiera się z klasą, z grupą przedszkolną posprzątać swoją okolicę wokół szkoły albo wokół przedszkola, bo ten weekend to akcja sprzątania świata i weekend zaczyna się nieraz w piątek, no zwłaszcza, że do szkoły w sobotę i w niedzielę na szczęście nie trzeba chodzić, więc w wielu miejscach takie akcje właśnie dzisiaj się odbywają. No to pytanie, czy pogoda nam będzie pomagać? No bo jak pada, to trochę mniej się zapewne chce wychodzić i spacerować, podnosząc mokre papierki i mokre butelki. No to jest duża szansa, że dzisiaj nie będą mokre, bo pogoda nam sprzyja. Po kilku dniach nieco chłodniejszych, to znaczy wczoraj było chłodniej, bo przedwczoraj to było bardzo ładnie. Wczoraj był chłodny dzień, dzisiaj będzie nieco cieplej, bo 20 stopni zobaczymy na termometrach. Tak będzie na przykład na Mazurach. W Olsztynie mapa pogodowa wskazuje, że słońce i trochę chmurek, no i te 20 stopni, czyli bardzo, bardzo fajna i przyjemna to będzie pogoda. Spójrzmy, co w Warszawie, czyli tutaj, gdzie mieści się Polskie Radio Dzieciom, no jeszcze lepiej, bo poza tym, że też słońce, kilka chmurek, to trochę cieplej. 22 stopnie tutaj, więc nie ma wymówki. Można iść na spacer i coś przy okazji posprzątać. Co się będzie działo w Krakowie? Tam też pewnie mamy naszych słuchaczy. W Krakowie, w Rzeszowie, w tych okolicach jeszcze cieplej, bo aż 23 stopnie pokazują nam termometry, a jak słońce zaświeci, a zaświeci, to pewnie będziecie czuć jeszcze lepszą, wyższą temperaturę, będzie jeszcze przyjemniej. No to skoro zwiedziliśmy już pół Polski, to jeszcze warto zajrzeć na zachód naszego kraju, czyli Zielona Góra, Szczecin. No i tam też niewiele chmur, niewiele chmur, a w zasadzie w

wcale deszczu. Tam nie widać, za to 20 stopni na termometrze. Gdzie byście nie próbowali wyjść, tam będzie całkiem ładnie. Popadać może troszkę w Gdańsku i Bydgoszczy. W tamtych okolicach jakieś przelotne chmury z opadami deszczu, ale nawet jeśli przez chwilę popada, to potem można znów wyjść na dwór. No i tak jak dzisiaj o tym Wam mówię, zachęcam posprzątać okolice, bo sprzątanie świata raz do roku się odbywa oficjalnie. No oczywiście zawsze można to powtórzyć, ale dzisiaj warto się do akcji przyłączyć.

Bardzo mi się podobała ta piosenka, w której prosiliśmy o trochę deszczu dla pomidorów, deszczu dla różnych warzyw. No, warzywa lubią deszcz, czy rośliny, które rosną, też lubią deszcz. Bez niego trudno byłoby im wydać plony, trudno byłoby zakwitnąć, a potem owocować. No ale jak pada deszcz, to dla nas może to być trochę mniej przyjemne, bo może plany, które mieliśmy na to, żeby wyjść na spacer albo pograć w piłkę, zostaną zepsute przez taki deszcz. Jednak deszcz jest bardzo potrzebny, bo no, widzimy czasami, że trochę mało jest wody w naszych rzekach. Jeżeli wybierzecie się na spacer nad rzekę, którą dobrze znacie, może się okazać, że jest ona trochę mniejsza, trochę chudsza.

trochę płytsza, bo po tym ciepłym, upalnym lecie trochę wody nam w rzekach brakuje, no i wychodzą z tej rzeki różne śmieci. Dlatego w tym roku akcja, która właśnie się odbywa, czyli sprzątanie świata pod hasłem SOS dla wody, niech będzie wolna od śmieci, ma wyjątkowe znaczenie, dlatego że można te śmieci łatwiej pozbierać. To nie jest proste, żeby oczyścić na przykład rzekę ze śmieci. Wyobrażacie sobie, jak to zrobić? No, można wsiąść do kajaka i płynąc takim kajakiem zaglądać gdzieś na brzeg, gdzieś w trzciny, czy przypadkiem nie ma tam jakiejś butelki. Można też spacerować wzdłuż rzeki, tylko ostrożnie, no i sprawdzać, czy tam też nie zostały jakieś niepotrzebne śmieci, bo ktoś na przykład zrobił sobie piknik nad rzeką, ale zapomniał, zbierając się z tego pikniku, że warto też zebrać wszystko to, co ze sobą przyniósł. Można też zbierać takie śmieci z wody, na przykład nurkując, ale to już jest sprawa dla wprawnych nurków, dla tych, którzy się na tym znają, a skarby, jakie można tam znaleźć, są niesamowite. I nie wiem, czy to w sumie fajne skarby, bo na przykład taka stara opona od samochodu albo plastikowe krzesło, które kiedyś być może było na pomoście nad rzeką, a teraz ląduje gdzieś w głębinach, no nie jest dobrym miejscem do takich rzeczy, więc to warto wyłowić. No i takie rzeczy właśnie robią specjalni nurkowie, którzy nie boją się zajrzeć pod lustro wody i sprawdzić, jakie tam są śmieci. Ale my też możemy na własną rękę posprzątać okolice rzeki, okolice jeziora. O tej akcji dzisiaj będziemy mówić po godzinie 8. A skoro o wodzie i o rzece, to teraz rzeczny blues.

0: Czy są tutaj jakieś mądre dzieci?
1: Tak.
0: A czy wiedzą, ile rzek ma Szczecin?
2: Założę się, że nikt z was nie wie.
3: Ale my wiemy. 29.

Czy rzeczne imiona zapamiętane? Tak? No to teraz razem śpiewamy. Założę się, że wszyscy już wiecie, jakie

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Tak, tak, to ten moment, kiedy czekamy na wasze telefony, bo mam zadanie przygotowane, ale najpierw chciałam tak do tej piosenki się odwołać. Cztery słonie, zielone słonie. Jak ja chodziłam do szkoły, to jak ktoś bajdurzył, opowiadał dziwne rzeczy, to się mówiło tak, tak, a ja mam w domu słonia na łańcuchu. Ciekawe, czy teraz też się tak mówi. To może zapytam rodzica, który do mnie zadzwoni razem ze swoim dzieckiem, bo zadanie dzisiaj mamy rodzinny budzik, czyli dla dużych i małych. Jeśli jest z wami mama, tata, babcia, dziadek, starsza siostra albo brat, no to koniecznie chwytajcie za telefony i zadzwońcie do studia Polskiego Radia Dzieciom pod numer, który dobrze znacie, 226452055, a ja czekam na odważnych, którzy zmierzą się z zadaniem, z pytaniem, mogę podpowiedzieć, z gatunku i z dziedziny ekologicznej, zielonej, tej bliskiej przyrodzie, naturze, no i sprzątaniu. Więcej nie podpowiem teraz, więcej podpowiem później, jak zadzwonicie. 226452055.
2: Jest to piosenka o gąsienicy Honoracie, która mieszkała w Warszawie, w Śródmieściu, na zielonym osiedlu pod numerem 6.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: A ja bym dodała, że jeszcze na śniadanie. Takie zgadywanie, zwłaszcza, że rano czasami te nasze szare komórki trzeba pobudzić, rozbudzić. No to zgadywanki, idealna sprawa, a z dzisiejszym zadaniem zmierzą się panowie, tata Damian i syn Kacper. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panowie w drodze do szkoły, do przedszkola, czy jeszcze w domu przy śniadaniu?
2: Już po śniadaniu, a przed wyjściem do przedszkola.
1: No to wspaniale, że słuchacie Polskiego Radia Dzieciom i naszego zielonego poranka. Zdradziłam trochę, że zagadka będzie dotyczyła czegoś takiego ekologicznego. No to uwaga, panowie, gotowi?
2: Tak.
1: No to słuchajcie, co to, o czym ja tutaj myślę? Nie jestem śmietnikiem, choć można tam przywieźć odpady. Nie jestem sklepem, choć czasem można tam zostawić rzeczy, których już nie potrzebujemy, a ktoś może je wziąć. Nie jestem wysypiskiem, bo właśnie po to tu trafiają odpady, żeby nie lądowały byle gdzie. Mogę przyjąć nietypowe odpady, a moja nazwa jest na 5 liter i każda z nich coś znaczy. Co to za miejsce?
2: Kasper, wiesz? Kasper kiwa głową, że nie wie, a ja myślę, że wiem. I to chodzi o Pszczok?
1: Tak jest. Brawo dla taty. No i brawo dla Kacpra, który się właśnie dowiedział, że jest coś takiego jak Pszczok. A jesteście w stanie rozszyfrować te litery, tych 5 liter?
2: Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?
1: Tak jest, punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czyli takie miejsce, gdzie można przywieźć różne nietypowe rzeczy. Widzieliście kiedyś takie miejsce? Byliście kiedyś w Pszczoku?
2: Pamiętasz kiedyś, jak wywoziliśmy meble, Kasper, do takiego miejsca, gdzie się oddawało? Pomagałeś mi wtedy, wujkowi Arkowi.
3: Nie.
1: No to być może czas na jakieś porządki gruntowne w domu, w garażu, w piwnicy i jak coś takiego, co nie nadaje się ani do żółtego, ani do zielonego, ani do czarnego kontenera czy worka w naszym śmietniku, to właśnie można to zawieźć do Pszczoku i tam zostawić. Stare opony, będziemy za chwilę zmieniać opony letnie na zimowe, jak już się nie nadają, to tam można je zawieść. No, Kacper, mam nadzieję, że przypomnisz sobie, albo następnym razem, jak tata cię zabierze, to już zapamiętasz, jak wygląda to miejsce i co tam się dzieje, jakie skarby czasami można tam znaleźć. Panowie, bardzo dziękuję za udział w zadaniu. Na koniec macie szansę kogoś pozdrowić. Może teraz Kacper właśnie wkroczy do dzieła.
2: Kogo chcesz pozdrowić?
3: Klarę, całą moją rodzinę.
1: Wspaniale, czyli tatę też pozdrawiamy.
3: Tak.
1: Bardzo dziękuję. To panowie, życzę wam miłego dnia i mam nadzieję, że może coś posprzątacie z okazji akcji Sprzątania Świata, która w ten weekend. Macie takie plany? Szukaliście może w okolicy jakichś wydarzeń, które zachęcają do sprzątania?
2: Wybierzemy się może do lasu, posprzątamy troszeczkę las. I Kacper może pomoże mi wywieźć opony stare do Pszczoku. Zobacz, jak ten Pszczok wygląda.
1: No pięknie, czyli jednak są opony do wywiezienia. Zmotywowałam was, mam nadzieję, żeby one nie leżały, tak nie czekały, tylko żeby je oddać we właściwe miejsce. Super, dziękuję. W takim razie życzę miłego dnia. Pa, pa.
2: Dziękuję, miłego dnia.
3: Dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję Kacprowi i bardzo dziękuję Damianowi za rozmowę. A my zaraz jeszcze więcej trochę o tej segregacji i o tych odpadach, które produkujemy.

0: mieć porządek wokół nas.
1: Ale porządek nie robi się sam. Porządek trzeba zrobić, trzeba zakasać, jak to się mówi, rękawy i posprzątać to, co zostało. Ale czasami trzeba posprzątać coś, co no, jeszcze nie zostało wyrzucone, tylko nie wiadomo, co z tym zrobić. I tak bywa w przypadku elektroodpadów, czyli takich śmieci, które kiedyś były sprzętem działającym. No właśnie, cóż to takiego? O tym można było się przekonać podczas akcji Eco Studio Elektrosystem. To taka ogólnopolska akcja sprzątania świata, gdzie młodzież, dzieci ze szkół zbierała elektroodpady. No tylko właśnie, żeby zebrać, to najpierw trzeba wiedzieć, co to takiego. A to wyjaśniał Robuś, robot humanoidalny, i pierwszy raz w życiu zdarzyło mi się robić wywiad z robotem.
2: Eco Studio Elektrosystem to super projekt edukacyjny, który pokazuje dzieciakom, że dbanie o planetę może być niezłą zabawą. Organizujemy eventy, kręcimy filmy na YouTube i uczymy, jak nie chomikować zepsutych sprzętów w domu, żeby nie robić krzywdy środowisku. A ja jestem tu po to, żeby pilnować, żeby nikt nie pomylił elektrowców z resztą śmieci, bo wtedy to dopiero byłby chaos, jak w moim procesorze.
3: No to jeżeli mamy coś, co się zepsuło, a miało na przykład baterię albo było podłączone do prądu, to co z tym potem zrobić, jak już się nie nadaje do użytku?
2: Tego sprzętu absolutnie nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza, bo to groźne dla środowiska. Trzeba go zanieść do specjalnego punktu zbiórki albo, jeśli to duże AGD, zamówić darmowy odbiór przez stronę decydujesz.pl. Pamiętaj, nie chomikuj elektroodpadów w szufladzie, bo zamiast skarbu zbierasz niebezpieczne substancje, a tego nawet robot nie chce dotknąć gołym kablem.
3: A wiesz, że ja mam w domu jakieś 3 albo 4 stare telefony, takie co już mają z 15 lat. Myślisz, że nadają się do oddania i do odzyskania od nich, z nich pewnych surowców?
2: Jasne, że tak. Te stare telefony to prawdziwa kopalnia złota i innych cennych metali, które można odzyskać i zrobić z nich coś nowego, nawet innego robota. Koniecznie je oddaj do recyklingu, bo leżąc w szufladzie tylko zajmują miejsce i tracą swoją wartość, a zamienią się w surowce do produkcji nowych urządzeń. Tylko błagam, nie dzwoń już na nie, bo chyba nie mają tyle baterii, żeby po 15 latach jeszcze zadzwonić do ciebie.
3: Ale gdzie ja mam te śmieci, te odpady, te elektroodpady zanieść? No bo u mnie w śmietniku jest tylko żółty pojemnik, zielony.

0: zielony, pojemnik niebieski i czarny. To do którego wrzucić?
1: Uwaga, ważna zasada. Do żadnego z tych kolorowych pojemników nie wolno wrzucać elektrośmieci, bo one trafią na wysypisko, a to wielkie zło dla ziemi. Musisz zanieść te telefony do specjalnego punktu zbiórki, który często stoi w supermarkecie, urzędzie gminy albo w szkole uczestniczącej w programie EcoProfit. Gdybyś wrzuciła telefon do żółtego pojemnika, to pewnie by się obraził, że mylisz go z plastikową butelką, a tego byśmy nie chcieli.
0: Robuś, mam nadzieję, że ty się nigdy nie zepsujesz i ciebie nie będzie trzeba wyrzucać. Umówieni?
1: Umowa stoi, Marto. Ale jak już kiedyś padnę, to pamiętaj, nie do zwykłego kosza, tylko w dobre ręce recyklingu, żeby zrobić za mnie nowego, jeszcze mądrzejszego robota. Trzymam kciuki, żebyś ty też szybko pozbyła się tych starych telefonów z szuflady, bo szkoda takiego złota na leżenie. Bądźcie eko razem ze mną i nie wyrzucajcie elektrośmieci do zwykłego kosza.
2: Tak nas ostrzegał i tak nam opowiadał robot Robuś. No, robot humanoidalny, nie dość, że mądry, ogarnięty, to jeszcze tańczyć potrafi. Tak, tak. I umiał zrobić też 6-7.

0: Dzisiaj rozmawiamy o śmieciach, zwłaszcza, że poranek sobotni, nie, piątkowy poranek to ten czas, kiedy patrzymy na ekologię i na naszą planetę, tak żeby jej nie szkodzić, a wręcz jej pomagać. No i za nami wielki finał Eco Studio Elektrosystem, wszystko z okazji akcji sprzątania świata, a to wydarzenie to motywacja dla szkół, które biorą udział w projekcie do tego, żeby zbierali odpady. No, można pozbierać dużo różnych rzeczy, a potem wygrać, czyli zebrać ich najwięcej ze wszystkich szkół. No i tak też wydarzyło się właśnie kilka dni temu. Jedna ze szkół, które przyjechały do Warszawy, żeby pochwalić się swoimi działaniami, dowiedziała się prosto ze sceny, że to właśnie oni wygrali i że to właśnie oni zebrali najwięcej odpadów. A kto to taki?
1: Kuba, skąd jesteś?

0: goście ze Szkoły Podstawowej nr 5 imienia Władysława Broniewskiego w Płocku w Radziwiu.
1: No i dzisiaj dowiedzieliście się, że to właśnie wy zebraliście najwięcej elektroodpadów. Jakie to emocje, jak padła nazwa waszej szkoły?
0: Przede wszystkim duże szczęście, taki trochę szok, bo się tego na pewno nie spodziewaliśmy. No i właśnie przede wszystkim to szczęście, tak najbardziej.
1: I piski, i krzyki, i hałasy, i wasza szkoła pięknie wygląda, nie da się was pomylić z żadną inną, wszyscy macie jednakowe koszulki, więc wiadomo, że wy to wy. No to powiedzcie, jak to wyglądało u was, to zbieranie elektroodpadów, skoro tak dużo wam się udało zebrać?
2: No, przychodziliśmy normalnie do szkoły z elektroodpadami, większe stawialiśmy w wyznaczonym miejscu pod szkołą. No i nie wiem sama, że tak dużo się udało zebrać, naprawdę.
1: No ale czy to było jakieś na przykład szukanie po rodzinie? Ciocia, wujek, babcia, dziadek, kto ma stary telefon, kto ma nieużywaną lokówkę, komu się zepsuł toster, a może ktoś ma odkurzacz, który już nie działa?
3: Na przykład mi rodzina troszkę pomagała, ale sama szukałam po domu, zbierałam, pytałam się, czy mają coś, co mogą mi dać, co mogę właśnie oddać. Jakiś zepsuty tam telewizor, baterie i tego typu rzeczy.
1: Czego było najwięcej? Jakiego sprzętu najwięcej udało się zebrać?
4: Najwięcej pewnie takich rzeczy, które się używa do gotowania i ogólnie do sprzęty takie codzienne.
1: Czyli na przykład toster, czyli mikser, blender, coś takiego?
4: Tak, na przykład jeszcze suszarka.
5: Było takie duże pudło, w którym się to wszystko zbierało.
1: A ktoś może szukał na śmietniku rzeczy, które na przykład inni wyrzucili, nie zachowali się zbyt odpowiedzialnie i wylądowało to w zmieszanych, a ty mówisz, wezmę to.
5: No ja akurat nie, ale myślę, że na pewno dużo ludzi tak robiło w naszej szkoły.
1: A ty co przyniosłaś?
5: U mnie bardzo dużo baterii.
6: Suszarkę? Baterie też, najwięcej baterii.
0: Ja na przykład przyniosłam jeszcze niszczarkę. Były tam różne jakieś ekspresy do kawy, jakieś tego typu właśnie rzeczy. Ja właśnie z tego co pamiętam, to też były tam jakieś części od komputera, były stare telefony, było tego naprawdę dużo i przede wszystkim to jest nasz wspólny sukces, że tak się udało tego tak dużo zebrać.
1: Jaki jest powód, że to trzeba było zebrać?
2: No, nie zostało to też na przykład wywalone jakieś, nie wiem, właśnie do śmietników czy gdzieś, więc zadbaliśmy o planetę oraz zostanie też przerobione na inne nowe sprzęty.
1: Czy wiecie, ile wam się udało zebrać tych wszystkich odpadów? Ile to ważyło?
2: 3280 chyba.
1: A co było największe? Ktoś pamięta, co było największe, największy śmieć?
2: Taka lodówka na napojek w sklepach była, widziałam, że jest.
7: 3 tony śmieci, tyle zebrali uczniowie ze szkoły podstawowej numer 5 w Płocku. No do tego działania i do tego sprzątania musieli trochę zaprosić znajomych, rodzinę. To jeszcze za chwilę podpowiem wam, gdzie można znaleźć takie elektrośmieci, bo mamy ich w domu sporo.

0: Ekologia to ważne hasło i jak się okazuje, wy jesteście w tym świetni, co pokazuje akcja EcoStudio Elektrosystem, która od 7 już sezonów zachęca do zbierania elektroodpadów, do organizowania akcji w szkołach, a potem do ważenia tego wszystkiego, no i chwalenia się, kto zdobył i zebrał jak najwięcej, bo to z jednej strony chodzi o to, żeby posprzątać, oczywiście, jak takie elektrośmieci znajdują się na przykład w lesie albo w jakimś parku, ale tak naprawdę to są cenne surowce i właśnie znajdują się też w naszym domu, czasami po prostu zapomniane. Gdzie ich szukać? O tym opowiada wam ambasadorka akcji, która prowadziła wydarzenie, a którą może kiedyś słyszeliście, bo śpiewa, albo widzieliście, bo jest influencerką, czyli Saszan.
1: Zajrzyjcie do swoich szuflad, do starych elektrośmieci. Zalega to tylko, zawiera to naprawdę dużo bardzo pożytecznych substancji, takich jak złoto, miedź, platynę, które mamy w starych telefonach. I możemy to oddać do recyklingu i to może żyć dalej, ja w szufladzie to za bardzo nie pożyję. Już pożegnałam się z tym sentymentem, nie chcę być jednak zbieraczem, bo tych rzeczy przez lata nazbierało się bardzo dużo.
0: A szuflada też nam podziękuje, bo okazuje się, że zrobi się w niej sporo miejsca na zupełnie inne rzeczy. W wolnej chwili zaproście mamę, tatę do przejrzenia starych szuflad, znaczy nowych szuflad, ale do szukania tam starych rzeczy, elektroodpadów. No i jak uzbieracie ich całkiem sporo, to można oddać do Przoku albo do sklepu z elektroniką. Tam też przyjmują.

0: głos.
1: Autopromocja.
2: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek.

0: zaprzyjaźnić, jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać, co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: A my dalej jesteśmy w zielonym poranku, bo taki jest w piątki. Marta Hoppe, Filip Górski. Zapraszamy Was na drugą godzinę naszego spotkania.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: A moje kości to już takie nie najmłodsze, więc dobrze byłoby je rozruszać. Mięśnie też chętnie by trochę poćwiczyły, bo to siedzenie na tym krześle, no wygodne, fajne, miękkie, ale jednak dobrze byłoby się poruszać. Zresztą widzę, że Filip też chciałby się poruszać, też jeszcze taki trochę nierozbudzony, więc jak dobrą rozgrzewkę nam przygotujecie, to energia wstąpi na pewno. Ja przed chwilą zrobiłam sobie kawę, ale myślę, że wasze ćwiczenia to są dużo lepsze niż niejedna kawa. No to co? Kto dzisiaj będzie moim trenerem? Kto zaproponuje żabie skoki albo inne ciekawe ćwiczenia? Mam nadzieję, że trener już w krótkich spodenkach i stroju sportowym. A jak nie, to też dobrze. 226452055. Czekamy z Filipem na dzielnego trenera albo trenerkę.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: No zeszłam już z tej kanapy, zeszłam, jak tak namawiają i jak tak proszą, żeby zejść z kanapy, to z kanapy zeszłam, ale na krześle siedzę. No chyba czas się ruszyć. Mam nadzieję, że Ela razem z tatą przygotowali jakieś ćwiczenia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Elci, mów.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, słyszę was dobrze. Jedziecie do przedszkola, do szkoły? Czy w domu jesteście?
3: Do przedszkola jest.
1: Do przedszkola, Ela, jedziesz. No to super. To nie wiem, jak ty będziesz ćwiczyć, jak jedziesz w aucie, ale my z Filipem na pewno damy sobie radę. Słuchaj, odpalam muzykę, podkład do ćwiczeń.

0: i jesteśmy z Filipem gotowi. To jakie ćwiczenia proponujecie?
1: 10 pajacyków,
0: dobra. Filip, raz, na 3-4, dobra? 3-4. Raz, 2, 3, 4, oho, 5, 8, 9 i 10. Jest, udało się, 10 pajacyków. Filip to chyba 11 zrobił, ale coś mam wrażenie, że ręka go boli. Oj, oj, oj, za ostro chyba ćwiczył. No dobrze, Ela, to było bardzo fajne ćwiczenie, pajacyki. Każdy umie i można się dobrze rozruszać. Coś jeszcze?
1: 5 pajacyków.
2: Znowu pajacyki.
0: Już były.
1: 5 przysiadów.
0: A przysiadów. Oto wiesz, przysiady są śmieszne, bo jak ja mam mikrofon tak tutaj, prawda? I jak robię przysiad w dół, to znikam z tego mikrofonu i mnie nie słychać. Jestem daleko, a teraz jestem blisko. I znowu robię przysiad i uciekam od mikrofonu, a teraz jestem blisko. I jeszcze 3 przysiady, bardzo szybkie, żeby znikać i wracać, znikać i wracać. I już jestem po 5 przysiadach. Filip, robiłeś? A robił, dobra. Przepraszam, nie patrzyłam akurat na Filipa, ale zrobił też 5 przysiadów. No to teraz można przysiąść na krześle. Ela, jeszcze mamy jakieś zadania dla nas? Bo ja już się zasapałam.
2: No, Elciu?
0: Może coś na ręce, wiesz? Bo tak, żeby można było posiedzieć. Na przykład takie wymachy rąk. Prawa w górę, lewa w górę, prawa w górę, lewa w górę. Co ty na to? Dobra, to jeszcze raz. Prawa, lewa, prawa, lewa i prawa i lewa. Słuchaj, wszystko rozgrzane. I nogi, i ręce, i nogi, i ręce. To najważniejsze, żeby mieć z rana sprawne nogi i sprawne ręce, żeby móc gdzieś pójść albo coś zrobić tymi rękoma. Ale się zgrzałam, a bardziej zasapałam. Bardzo wam dziękuję za te ćwiczenia, Elano. Super, super, rozgrzewka poranna. Kawa już mi jest niepotrzebna.
1: A jeszcze można dostać zaproszenie na teatrzyk?
0: Zaproszenie na teatrzyk. Wiesz co, no niech, no ja się zastanowię, spojrzę w kierunku Filipa, bo on ma taką tajną kartkę z zaproszeniami. A z jakiego ty miasta, Elu, jesteś?
2: Z Białego Stoku jesteśmy.
0: Z Białego Stoku. Czy my coś mamy do rozdania w Białym Stoku? No nie tym razem. Dzisiaj nie mamy żadnych biletów dla was, które moglibyście wykorzystać, więc no, następnym razem umawiamy się, dobra?
1: Dobrze.
2: Będziemy pilnować.
0: Pilnować, słuchać.
2: W środę słyszałem, że było zaproszenie do teatru i tak się chyba dlatego chciała dodzwonić.
0: Rozumiem. No rozumiem. No to było, było i jak to się mówi, się zmyło. Czyli ktoś was musiał uprzedzić i takie bilety zgarnął, ale jak wiecie, my często rozdajemy bilety, więc no, może uda się następnym razem. Ja gorąco trzymam kciuki, dobra? A teraz jeszcze na koniec jakieś pozdrowienia? Chcesz dla kogoś, Ela? No to zapraszam.
1: Tatę, mamę, dziadka, drugiego dziadka, babcię i drugą babcię i pieska, dziadków jednego i siostrzyczkę, którą będę miała, albo brat.
0: O, czyli jeszcze niespodzianka, siostrzyczka albo brat. No to gratuluję, trzymam kciuki, żeby się wam dobrze razem żyło i dogadywała, żebyś ty się opiekowała młodszym rodzeństwem. Dziękuję za wszystkie pozdrowienia, no i życzę wam miłego dnia. Do usłyszenia.
1: I jeszcze radio dzieciom.
0: I jeszcze radio dzieciom, no wiadomo, pozdrowienia dla radia dzieciom przyjęte. Wszyscy się cieszą jak zawsze i przekazane wszystkim naszym prowadzącym i wydawcom audycji. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę, pa, pa.
1: Do widzenia.
2: Miłego dnia.
0: Do widzenia, to byli nasi wspaniali słuchacze Ela z tatą, którzy jadą do przedszkola, ale jak to w drodze, bardzo miło posłuchać radia. Mam nadzieję, że lubicie piosenkę, która przed nami. Ja bardzo ją lubię i powiem szczerze, chyba jak byłam mała, to ona już w radiu leciała.

wyprawie głowa pełna nowych wrażeń. Przed oczami świat w stu barwach malowany, w uszach

0: Może ty, może ty,
1: może jednak ja.
2: Mówiłam, że bardzo lubię tę piosenkę. Łapy, łapy, cztery łapy, a na łapach pies kudłaty. Ale teraz nie o psach, tylko o sprzątaniu, bo na łączach Beata Butwicka, prezes Fundacji Nasza Ziemia. Halo, halo, dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry wszystkim.
2: Beato, złapaliśmy cię tuż przed wyjściem na akcję, bo ja dzisiaj opowiadam w poranku Radia Dzieciom, że mamy akcję Sprzątanie Świata przez cały weekend, a że piątek to weekendu początek, to zaczynamy właśnie już w piątek. To dokąd ty się dzisiaj wybierasz na to sprzątanie?
3: Ja wybieram się dzisiaj na bardzo ważne wydarzenie, bo w piątki, czyli w pierwszy dzień trzeciego weekendu września, startujemy wielki finał w tym roku 33. akcji Sprzątanie Świata Polska i startujemy go głównie dając sygnał wszystkim uczniom, uczennicom, przedszkolakom, wszystkim młodym Polakom do tego, aby wyruszyli posprzątać swoje kawałki Polski.
2: Ale to chyba trzeba było się wcześniej zgłosić do takiej akcji sprzątania świata, żeby dołączyć. Czy to jeszcze dzisiaj można wziąć worek, rękawiczki, albo jutro i pojutrze i pójść?
3: Dokładnie tak. Przed chwilą dostałam komunikat od głównego koordynatora akcji, że już dziś mamy zarejestrowanych ponad 3800 sztabów w całej Polsce. I oczywiście sercem tej rejestracji są szkoły i przedszkola w całym naszym kraju, ale zgłaszać się można cały czas i raportować swoje akcje aż do końca października.
2: Czyli ten weekend jest

0: weekendem pod hasłem akcji Sprzątanie Świata. 18-20 września to te ważne daty, ale sprzątać można zawsze, nawet bez akcji. Po prostu można mieć wolny czas i zabrać się za sprzątanie. W tym roku takie hasło jest tej akcji, zresztą zawsze jest jakieś hasło, a tegoroczne to SOS dla wody, niech będzie wolna od śmieci. Wody mamy ostatnio coraz mniej w naszych rzekach, w jeziorach też, więc te śmieci chyba wychodzą nawet same z tej wody.
1: Tak, dokładnie. I to jest niezbyt przyjemny widok, a powiedziałabym nawet w niektórych wypadkach przerażający. W tym roku postanowiliśmy się nad tym skupić, bo rzeczywiście o wodę powinniśmy dbać. I oprócz tego, że powinniśmy się o nią troszczyć, ją mądrze używać na co dzień, no chociażby w naszych kranach czy w naszych wyborach, to powinniśmy również jej nie zaśmiecać, bo przecież potrzebna jest nam czysta. A jak donoszą nam nurkowie, którzy nurkują rekreacyjnie w różnych polskich pięknych akwenach, tych śmieci na dnie jeziora jest bardzo dużo. Dzisiaj w Warszawie, symbolicznie startując ten wielki finał, posprzątamy jezioro Bałki, popularne jezioro Bausztele na Koziej Górce, a jutro przejedziemy do Opola właśnie, by z nurkami posprzątać Kamionkę Piast. Taki ulubiony przez Opolan akwen rekreacyjny.
0: Mówisz o sprzątaniu przez nurków, no to rzeczywiście tu trzeba mieć i sprzęt, i umiejętności, ale przecież my też możemy posprzątać jezioro albo rzekę, no raczej okolice, raczej brzeg, prawda? Ale to, co na brzegu, to potem może wpaść do wody i popłynąć, a następnie utonąć.
1: Dokładnie tak. W tym roku ci, którzy będą specjalistami, czyli nurkowie, będą sprzątać pod wodą i zaraportują nam te podwodne śmieci, a wszystkich uczestników serdecznie prosimy o to, aby posprzątać z każdego terenu zielonego, bo może się tak zdarzyć, że ten odpad, ten śmieć wyląduje w którymś momencie w wodzie. Szczególnie niebezpieczne są oczywiście wszelkiego rodzaju odpady toksyczne, jak chociażby niedopałki papierosów, czy kapsle, czy baterie, które lądują również potem w wodzie. Więc skupiamy się na posprzątaniu natury, tak jak co roku, ale z myślą, serdeczną myślą w sercu, że ratujemy i wysyłamy sygnał ratunkowy dla naszych pięknych jezior, rzek i naszego morza.
0: No zwłaszcza, że taka butelka na przykład, która jest na plaży, nie potrzebuje dużo czasu, żeby zanurkować w wodzie. Wystarczy trochę silnego wiatru i może tam polecieć. Jakie dziwne skarby udało się w tej wodzie i w tych jeziorach znaleźć. No i co jeszcze dzisiaj można zrobić, gdzie szukać akcji? O tym jeszcze powiemy za moment, ale teraz piosenka.

0: Znaki drogowe różne możemy zobaczyć. Na przykład taki znak zakaz śmiecenia. Może nie drogowy, ale ważny znak, który mógłby się pojawić. No bo śmieci niestety cały czas nas otaczają. Na szczęście są takie akcje, jakby akcja sprzątania świata, jak chociażby akcja sprzątania świata, która sprawia, że przynajmniej na jakiś czas jest nieco lepiej. Z Beatą Butwicką, prezeską Fundacji Nasza Ziemia, rozmawiamy właśnie o tej akcji, która po raz 33 się odbywa. Wiesz, Beata, ja pamiętam, jak byłam w szkole podstawowej i średniej, to my wychodziliśmy na takie akcje, no bo 33 lata to już niezła historia i rzeczywiście dalej młodzież, dzieciaki korzystają z tego, że ach, nie będzie lekcji, idziemy sprzątać.
1: To prawda, to już trzecie pokolenie zarówno kadry pedagogicznej, bez której oczywiście zaangażowanie uczniów czy przedszkolaków byłoby niemożliwe, ale również trzecie pokolenie dzieci i młodzieży uczestniczy w tej akcji. I mogę śmiało powiedzieć, że za każdym razem nie tylko jesteśmy wzruszeni, bo jestem pewna, że to, co powiedziała nasza założycielka, inicjatorka tej akcji, Mira Stanisławska-Mejsztowicz, że ci, którzy uczestniczą w tej akcji, to będą już zupełnie inni dorośli, bo kto raz posprzątał takie śmieci z natury, już nigdy tam żadnego odpadu po prostu nie wyrzuci. To widać po tych uczestnikach, widać ich zaangażowanie, widać ich świadomość. Każda gra i zabawa dotycząca recyklingu chociażby, która podczas takich akcji się odbywa, pokazuje, że ich wiedza jest naprawdę imponująca i to dzięki nim podejrzewam, że przyjdzie taki dzień, w którym, nie wiem, może 40. akcja będzie już tylko i wyłącznie edukacyjna, tylko i wyłącznie przyjemna, bez tych okrutnych śmieci, które ciągle jeszcze znajdujemy w naturze.
0: Pójdziecie z workami pustymi i wrócicie z pustymi, bo nie będzie czego zbierać. Tego sobie życzymy, ale póki co no jest jeszcze co zbierać. Jakie dziwne śmieci zdarza się odnaleźć? No te w wodzie to na pewno będą takie trochę jeszcze zniszczone, zmoczone, być może zardzewiałe, ale co udaje się wyciągnąć takiego naprawdę dziwnego?
1: One są właściwie odzwierciedleniem tych odpadów, które znajdujemy w naturze. Nawet ukuliśmy w fundacji takie określenie, że dzikie wysypiska z lasów zostały zamienione na dzikie utopiska w jeziorach, czyli zgodnie z powiedzeniem, co z oczu, to i z serca. Spotykamy śmieci właściwie w tym samym kształcie, czyli to są odpady pobudowlane, to są opony. To trudno uwierzyć, ale tak jest. Czasami trafiają się drzwi, czasami trafiają się gaśnice, zużyte baterie, bardzo dużo tak zwanej drobnicy weekendowej, czyli to, co przynieśliśmy nad wodę, żeby spędzić miło czas, ląduje potem w odmętach, czyli to są różnego rodzaju butelki, opakowania po jedzeniu, a nawet buty, czapki, okulary i odzież.
0: No niektóre z tych rzeczy mogły wpaść przez przypadek. Okulary, pamiętam, sama kiedyś utopiłam, bo będąc na jachcie po prostu spadły do wody. Nie było szans ich uratować, chociaż rzuciliśmy się wspólnie ze znajomymi, żeby wyłowić, zanim utonął, ale utonęły szybciej. Ale
1: to
0: drzwi,
1: prawda, to
0: ale
1: prawda.
0: Drzwi, żeby ktoś przywiózł drzwi i wrzucił do jeziora?
1: Ba, z jeziora Durowskiego, pięknego jeziora w Wielkopolsce, wyławialiśmy kosze na śmieci, które były stawiane przez Urząd Miasta i Gminy nad tym jeziorem po to, żeby tam lądowały odpady, a jednak ktoś postanowił wyrzucić je do wody.
0: Jeżeli ktoś zorganizował taką akcję w szkole, w przedszkolu, to super, bo możemy dołączyć, ale gdybyśmy teraz, słuchając właśnie naszej rozmowy, postanowili wybrać się w ramach akcji sprzątania

0: dania świata właśnie do jakiegoś miejsca, to gdzie szukać informacji, że możemy dołączyć, że możemy się zaangażować, że jest jakieś wydarzenie?
1: Najprościej rzeczywiście wejść na naszą stronę sprzątanieświata.pl, zarejestrować swój sztab, wtedy przychodzi odwrotną pocztą informator, w którym w 10 krokach precyzyjnie wyjaśniamy, jak można zorganizować swoją własną akcję, bo przypomnijmy, że znajdujemy się już dzisiaj w czasach, w których potrzebujemy mieć zgodę, aby posprzątać dany kawałek terenu i również zapewnienie, że zostaną odpady zebrane z natury, odebrane przez odpowiednie służby, abyśmy nie tworzyli kolejnych dzikich wysypisk. Więc informator pobieramy również ze strony sprzątanieświata.pl. Dowiadujemy się, jak tę akcję zorganizować, na jaki teren i na jakie pozwolenia zwrócić uwagę, ale dodatkowym elementem jest, że każdy koordynator szkolny, czyli nauczyciel i wychowawca w przedszkolu, otrzyma również precyzyjne materiały edukacyjne poświęcone tegorocznej myśli przewodniej. Są to scenariusze zajęć, lekcji, są to karty pracy. Oczywiście można pobrać cudowny plakat mistrza Andrzeja Pongowskiego, który w tym roku zobrazował hasło SOS dla wody w sposób naprawdę przejmujący. Pobawić się również przemyśleniami dotyczącymi tego pięknego obrazu i zastanowić się, o co chodziło nie tylko autorowi, ale o co chodzi w tym sygnale ratunkowym SOS dla wody.
0: Plakat jest przepiękny, przerażający powiedziałabym nawet trochę, bo na tym obrazku widać rybę, która pomiędzy butelkami, reklamówkami i innymi niepotrzebnymi rzeczami próbuje złapać trochę przestrzeni dla siebie, więc robi wrażenie. Jeśli chodzi o akcję, no to już 24 tysiące Polaków się włączyło przez całe te lata, więc sporo.
1: 24
0: sporo miliony. 24 miliony, oczywiście. Tych zer mi się aż pomyliło z tej ilości.
1: Nam też się często wydaje, że to niemożliwe, ale jednak to prawda, 24 miliony uczestników przez 33 lata posprzątało swój kawałek.
0: I ja też jestem wśród nich, bo tak jak wspomniałam, w szkole też sprzątałam. Beato, puszczam cię w takim razie w teren, leć na akcję i życzę powodzenia. No i tak naprawdę jak najmniej tych śmieci, ale wiadomo, że będą.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, że jesteście z nami i zapraszam do akcji Sprzątanie Świata Polska, 33. edycja.
0: Prawie jubileuszowa, taka ładna, okrągła, 33.
1: Tak jest.
0: Beata Butwicka, prezeska Fundacji Nasza Ziemia, leci na akcję. Bardzo dziękuję, a ja mam nadzieję, że też coś posprzątamy wspólnie. Wiecie, są też takie rzeczy, które, jak się okazuje, zajmują mało miejsca, ale jest ich bardzo dużo. O tym, co to takiego, jeszcze wam dzisiaj powiem.

0: Dbajmy i sprzątajmy naszą ziemię. Do tego Was dzisiaj zachęcamy, zwłaszcza, że akurat jest dobra okazja, bo trzeci weekend września, który właśnie już za moment, to finał akcji Sprzątanie Świata, chociaż sprzątać możemy przez cały okrągły rok. No i mówiłam, że są takie śmieci, które leżą wszędzie. Podobno najwięcej jest ich na plaży, zwłaszcza w sezonie wakacyjno-urlopowym, a te śmieci to pety. Nie dość, że to niezdrowe palić papierosy, to jeszcze zatruwa nasze środowisko. Te najmniejsze odpady, które też trzeba zbierać, wybierać z piachu, wybierać z trawy, no to naprawdę jest zmora dla wszystkich, którzy chcą posprzątać. Z tego, co pisze Fundacja Nasza Ziemia, to ponad 1 000 000 takich petów zostało przez nich już zebrane, przez uczestników akcji Sprzątania Świata. Więc no, zachęcam do tego, żeby nie śmiecić, ale też przy okazji nie palić. A jak tam wasze podejście do sprzątania świata? Ciekawa jestem.
1: Warto sprzątać świat?
2: Tak.
1: A jak się sprząta świat?
2: Zbiera się śmieci. Je raz zebrałam z plaży. Papierek, była zakrętka, były różne takie rzeczy. Wzięłam je i wyrzuciłam do kosza.
1: Jakie śmieci w wodzie pływają?
2: Różne plastiki, różne szczoteczki, różne zakrętki.
1: Jak zebrać to, co pływa w wodzie? Bo to, co leży na plaży, to jest łatwo zebrać. A to, co pływa w wodzie?
2: Można zanurkować i wziąć te rzeczy. Jak jest dużo, to weźmie się ich chociaż kilka, a następna osoba weźmie ich kilka, a nie następna weźmie ich kilka.
3: Woda jest ważna.
4: Dla zdrowia i życia.
5: W każdym człowieku trzeba wodę uzupełniać.
6: Woda produkuje prąd.
7: Może być elektrownia wodna i może być lód, po którym można się ślizgać.
8: To wszystko może być dzięki wodzie.
0: No i najlepiej, żeby ta woda była czysta. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie wrzucali do wody żadnych niepotrzebnych rzeczy, żadnych śmieci. No a dzisiaj można po prostu posprzątać okolice, bo tak jak wspomniałyśmy z Beatą, prezeską Fundacji Nasza Ziemia, te śmieci, które leżą na brzegu, naprawdę za moment mogą zanurkować w wodzie, no i się w niej utopić, a plastikowa butelka, która pływa w wodzie, jest zagrożeniem dla istot, które tam żyją, bo taka rybka mała, jak wpłynie do środka odkręconej butelki, to uwierzcie mi, ona potem nie wie, jak się stamtąd wydostać. I chyba życie w takiej butelce to nie jest nic przyjemnego. Dlatego warto pomyśleć, że jak przynieśliśmy opakowania na przykład na piknik nad wodę i wypiliśmy ten sok albo tę wodę, to dobrze to zabrać ze sobą, zwłaszcza, że przecież puste jest dużo lżejsze. Zachęcam Was do tego, żeby nie zostawiać po sobie śladów po piknikowaniu w pięknych okolicznościach przyrody,

SOS dla wody. Tym razem takie hasło jest związane z akcją Sprzątanie Świata, o której wam dzisiaj opowiadamy, no ale do której was też zachęcamy i zapraszamy, dlatego że właśnie ten weekend to sporo różnych akcji związanych ze sprzątaniem, sporo wydarzeń można dołączyć, ale można też poszukać, co dzieje się w waszej okolicy. A jeśli po tym sprzątaniu chcielibyście odpocząć, no to można się też wybrać do teatru. No i właśnie mam dla was zaproszenie na spektakl, który też rozgrywa się nieco w malowniczym świecie przyrody, a nawet nad wodą rozgrywa się ten spektakl, a chodzi tu o Brzydkie Kaczątko. No wiem, nieładnie to, że tak o nim mówię, że ono takie brzydkie, no ale tak się nazywa ten spektakl, taki ma tytuł. Brzydkie Kaczątko. Jeżeli chcielibyście się wybrać, to trzeba do nas zadzwonić. Ale najważniejsza informacja. Spektakl odbywa się w Warszawie. W najbliższą niedzielę o godzinie 13:00. Mamy dla was dwa podwójne zaproszenia do Warszawy. To ważne, żebyście wiedzieli, czy dacie radę dojechać do Warszawy, czy to jednak za daleko. Jeśli akurat i w sam raz i macie czas, to czekam na telefon 226452055. Brzydkie Kaczątko czeka na słuchacza, który chce go zobaczyć, bo my mamy dla was bilety na przedstawienie, na spektakl w Warszawie. To dzwońcie!

0: Ciekawe, czy też mi się to udało i czy ktoś pomyślił, że właśnie postanowiłam was obudzić swoim kogucim dźwiękiem. A na łączach mamy już słuchaczkę o imieniu Magda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani Magdo. Myślałam, że to córka Magda, to pani Magda. Bardzo mi miło.
1: Mam córkę z tyłu Natalię.
0: Córkę Natalię, no to bardzo dobrze, czyli Magda z Natalią. Słuchajcie, dzwonicie pewnie w sprawie biletów. No dobrze, to ja mam takie proste zadanie, bo ja nie powiedziałam, że będzie zagadka, żeby dostać bilety na spektakl, ale zagadka nie jest trudna, bo chciałabym zapytać, czy wiecie, w co się zamienia to brzydkie kaczątko?
1: Natalka, co się zamienia brzydkie kaczątko? W łabędzia.
0: Otóż to. No, czyli widzę, że Natalka troszkę jeszcze nie była pewna. To bardzo dobrze z jednej strony, bo można iść na spektakl Brzydkie Kaczątko, no i wtedy zobaczyć tę przemianę, tę historię, jak to się wszystko wydarzyło. Doskonała propozycja na wizytę w Teatrze Gulliver. Opowieść Brzydkie Kaczątko to poszukiwanie wewnętrznego piękna, które jest ukryte w każdym z nas. A wy jesteście piękne?
1: Każde kobiety chyba.
0: Jak wszystkie dziewczyny, otóż to piękne.
1: Piękno mamy we wnętrzu tak naprawdę.
0: Tak jest, piękno jest w każdym z nas. Dokładnie. I tego się trzymajmy. Czy chcecie kogoś pozdrowić? Skoro już bilety dostałyście, to jeszcze macie czas na pozdrowienia.
1: Natalka, kogo byś chciała pozdrowić? Natalka chce pozdrowić swoją siostrę, rodzoną Alę, która teraz jest w szkole. I kogo jeszcze? I tatę. I kogoś jeszcze? I dziadka. I ciocię Ale i jeszcze kogoś? I wujka Maćka.
0: Czyli Natalka i jej mama sekretarka, która te pozdrowienia przekazała za Natalkę. Świetnie, dziewczyny, się dogadujecie. To jest bardzo dobra sprawa, dobry układ. Dziecko, córka tłumaczy, mówi, mama tłumaczy. Wszystko gra, no ważne, żebyście się dogadywały i na spektakl razem wybrały. Ale mi się zrymowało. Dziękuję bardzo za telefon. Miłego dnia życzę, pa, pa.
1: Dziękuję również wzajemnie. Pozdrawiamy, do widzenia.
0: Pozdrawiamy serdecznie. No i jeszcze jeden bilet mamy, bo jak wspomniałam, dwa.

0: podwójne bilety na Brzydkie Kaczątko do Teatru Gulliver. Jeżeli jeszcze ktoś z was przejrzał swój kalendarz i zobaczył, że 20 września w niedzielę najbliższą o godzinie 13 ma wolną chwilę, jest w Warszawie albo blisko i chciałby zobaczyć Brzydkie Kaczątko, które zamienia się w pięknego łabędzia, to zapraszam do telefonu 226452055. Może będą miejsca obok Natalki i jej mamy, więc może się dogadacie na spektaklu. Albo lepiej nie gadać podczas spektaklu, tylko zachować ciszę. No w każdym razie bilet jeszcze jeden podwójny czeka.
1: Bal błękitny na pewno już wiecie, że to największe jest zwierzę na świecie. Waży tyle, tak mówią o nim, ile 30 potężnych słoni. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty, bo ja kocham wieloryby.

karty. A kto jest największym wędrowcą wśród fal? Co lubi podróże? No kto? Szary Wal. On kilometrów 20 000 robi zaledwie w kilka miesięcy. Bo ja kocham wieloryby, nie na

0: kocham wieloryby. Nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać nie na żarty. Ale ciekawe, czy ktoś wygłupuje, jaki wieloryb najgłębiej nurkuje. Już odpowiedź w głowie się kłębi, że to kaszalot, zdobywca głębin. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać nie na żarty. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać nie na żarty. Hej! La, la, la, la, la, la, la, la.
1: Jeśli lubicie wieloryby, to pewnie lubicie również tę piosenkę, a ja kocham wieloryby za nami. No myślę, że wieloryba to nie spotkamy w polskiej rzece, ani w morzu, ani w jeziorze przede wszystkim, o których dzisiaj rozmawialiśmy, o sprzątaniu właśnie tych miejsc. Tam powstają czasami takie podwodne, dzikie utopiska, jak dzikie wysypiska. No i w ramach akcji sprzątania świata Fundacji Nasza Ziemia te śmieci, przynajmniej część z nich dzisiaj, jutro, pojutrze zniknie. No te z głębin muszą nurkowie wyjmować, ale te, które są gdzieś przy brzegu, na pomoście, na plaży, to już nasze dwie ręce wystarczą, żeby pozbierać i posprzątać okolice. Pogoda ma sprzyjać. Weekend przed nami też całkiem przyjemny, więc może namówicie mamę, tatę, ciocię, wujka, siostrę, brata i zbierzecie trochę śmieci z waszej okolicy. Satysfakcja gwarantowana, a i spędzić czas na świeżym powietrzu z rodziną i bliskimi, to też zawsze przyjemne zadanie. Ja się bardzo cieszę, że spędziłam z wami te ostatnie dwie godziny w poranku, zielonym poranku Polskiego Radia Dzieciom. Oczywiście słyszymy się w przyszłym tygodniu. O czym będziemy rozmawiać? Ha, tego jeszcze nie wiem, ale na pewno będzie zielono, będzie ekologicznie i chyba też będzie Filip, z tego co pamiętam, ale zaraz sprawdzi to w grafiku, to już my się tam dogadamy. W każdym razie dziękuję bardzo Filipowi za dzisiejszą pomoc, dziękuję wam. Marta Hoppe, Filip Górski, miłego dnia wam życzymy, trzymajcie się ciepło, słonecznie i czysto, ekologicznie. Pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Co łączy smoka, szydełkową maskotkę, miecz świetlny, gry RPG i polskie radio dzieciom? Otóż wszystkie te rzeczy możecie spotkać na Kopernikonie, czyli Festiwalu Fantastyki i Popkultury w Toruniu. Już 18 września, w dniu rozpoczęcia Kopernikonu, zapraszamy Was na specjalne wydanie radiowej świetlicy. Zajrzymy do świata RPG, Star Warsów oraz japońskiej popkultury, szycia i rysowania. Startujemy punktualnie o 15. Do zobaczenia w Toruniu i niech moc będzie z Wami. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia.

0: Radia dzieciom.
1: Posłuchajcie nas uważnie.
2: Wszyscy starsi oraz młodsi.
1: Dzisiaj będzie na poważnie.
2: Bo nieważne skąd pochodzi.
1: Kto wysoki jest czy niski.
2: Woli rower czy pływanie.
1: Nosi spodnie czy spódniczki.
2: Płatki zjada na śniadanie.
1: Czy kanapki z żółtym serem.
2: I zrób ciut głośniej przy głośniku.
1: Lub w

0: się rozsiądzie, misiu.
1: Tak się jakoś zrymowało.
0: Rzecz dotyczy szkolnych dzwonków.
1: Ale ci się powiedziało?
0: Dzwonków z czasów dziadka przodków.
1: Dzwonek dziadka Damazego.
0: Co był w dawnej szkole woźnym.
1: Dziadek dziadka Ignacego.
0: Miłym woźnym był, czy groźnym?
1: Dziadek mówił, drogi dziadku.
0: I miał czarodziejski dzwonek.
1: Co Ignacy dostał w spadku.
0: Niezły z niego ancymonek.
1: Pozostawił kredę, ławkę.
0: W niej atrament w kałamarzu.
1: Ławka wpada w niezłą drgawkę.
0: Po wpisanym komentarzu.
1: I zaklęciu z nazwą szkoły.
0: Cudne są te opowieści.
1: Każdy słuchacz jest wesoły.
0: Chcecie poznać szkolne treści?
1: Jak to było i dlaczego?
0: Siądźcie obok smoka, misia.
1: Magia dzwonka Damazego.
0: Gdzie też nas zabierze dzisiaj?
1: Ja wysłucham opowieści o każdej szkole.
0: Siadajmy przy stole.
2: Misia Michasia i Smoka Adasia, podcast szkolny.
3: I jak wam się podobała nasza wyprawa do ogrodu zoologicznego?
4: Mnie bardzo, bo w końcu udało się ją zrealizować.
1: Aha, nareszcie.
4: A tak, nie wspomnę już, ile razy Michaś przypominał mi, że wizytę w zoo naszym chłopakom obiecaliśmy jeszcze przed wakacjami. Pamiętasz, Wojtku?
3: No, ale mimo, że tak późno doszło do tej wycieczki, to jednak warto było czekać, co nie? Prawda, Basałyki?
5: Aha. No tak. Wędrówki po ogrodzie zoologicznym zawsze mi się podobały.
1: Mnie też się podobały.
3: Ale co najbardziej? Co dziś szczególnie zwróciło waszą uwagę, chłopcy?
5: Co zwróciło? No czy ja wiem?
4: Może wybieg ze słoniami, co?
3: Albo pawilon z gadami i płazami.
4: Terrarium? Nie, no co ty. To już żyrafy były fajniejsze, wiesz?
3: Słucham, żyrafy. Żeby je oglądać, trzeba było cały czas zadzierać głowę.
1: Samochód.
3: Słucham, jaki znowu samochód?
4: W zoo, Michasiu, raczej pokazywane są zwierzęta, nie samochody.
3: Na wystawę motoryzacyjną możemy wybrać się z wami innym razem.
1: Chciałem tylko powiedzieć, że przed chwilą minęliśmy nasz samochód.
5: Jakieś 20 kroków temu.
1: Znaczy, że musimy zawrócić. Chyba, że do radia wracamy na piechotę.
5: Żartujesz. Jak na piechotę, no co ty?
4: Czyli nie ma na co czekać. Zawracamy.

0: Hatasiu, skoro już zostaliśmy sami, bez naszych dorosłych...
1: To co, chcesz się w coś pobawić?
0: Nie, chciałem cię o coś zapytać.
1: A, zapytać? To pytaj.
0: Dlaczego powiedziałeś Wojtkowi, czy ja wiem?
1: Czy ja wiem? Kiedy tak powiedziałem?
0: Po wyjściu z zoo, kiedy ciebie zapytał, co ci się najbardziej podobało.
1: A, wiesz, Michasiu, nie chciałem się zdradzić.
0: Zdradzić? A z czym nie chciałeś się zdradzić?
1: No, że mam pomysł, na który wpadłem na tej naszej dzisiejszej wycieczce.
0: Wpadłeś na pomysł? Kiedy? O co chodzi?
1: Jak odwiedzaliśmy taką wielką salę z rybami, wtedy wpadłem na ten pomysł.
0: A, tam. No, była fajna. Te ryby takie kolorowe.
1: Chciałbym mieć taki jeden pokoik.
0: Jaki pokoik? Jaki pokoik? O czym ty mówisz, Adasiu?
1: A co, nie widziałeś? Te ryby miały takie szklane pokoje, w których sobie pływały.
0: Pewnie, że widziałem.
1: No i właśnie taki pokój dla ryb widziałem na strychu u twojego dziadka.
0: A, już teraz wiem, o czym mówisz. To nie nazywa się pokoik dla ryb, tylko akwarium.
1: Akwarium?
0: Mhm. A po co ci taki pokoik? Tfu, znaczy akwarium.
1: Bo też chciałbym mieć takie rybki. A Wojtek to... nie pozwala mi mieć zwierzątka.
0: Poważnie?
1: Aha. A ja bardzo chciałbym jakieś mieć.
0: No ja to z Leszkiem mam podobnie. Jak chciałem mieć kotka, to powiedział, że nie możemy, bo on ma jakąś ale coś tam.
1: Ale co?
0: No ale coś, no za trudne słowo, żeby zapamiętać. Przez te ale coś, nie można już. Mówię ci.
1: No, Wojtek z kolei mówi, że o piesku dla mnie to nie chce słyszeć.
0: Tak?
1: Tak. Bo

0: powiedział, że będę zapominał wychodzić z nim na spacer i on po 2 tygodniach sam będzie musiał się pieskiem zajmować.
1: Ja chętnie bym ci przypominał, żebyś ty się nie zapominał o...
0: Naprawdę?
1: Pewnie. Wystarczyłoby mi tylko o tym przypomnieć. Znaczy powiedzieć, że chcesz, żebym ci przypomniał, to bym ci przypomniał, żebyś ty nie zapomniał.
0: Dziękuję, Michasiu. Proszę. Dobry z ciebie kolega. I masz podobne problemy.
1: Słucham? Ja mam jakieś problemy?
0: No tak, bo też chcesz mieć zwierzątko, a twój dorosły ci na to nie pozwala.
1: Może i trochę tak. Kotki nieraz mi się śnią, mówić nieraz.
0: A rybki?
1: Ale co, jakie rybki?
0: Czy może przyśniła ci się kiedyś jakaś rybka? Bo jeżeli tak, to znaczy, że chcesz jak ja.
1: Że co chcę? Tak jak ty. Że co? Słucham? No weź mi wyjaśnij, bo trochę nie rozumiem.
0: Że też chcesz mieć rybkę, tak jak ja. Bo ja po wyjściu z zoo postanowiłem...
1: Aha, co postanowiłeś?
0: Że będę zajmował się rybką.
1: Ale skąd weźmiesz rybkę?
0: Może jakiś pan wędkarz mi rybkę złowi?
1: Ta, nie żartuj. A gdzie niby miałby ci tę rybkę złowić?
0: A choćby w parkowym stawie.
1: No co ty, w parku? W stawie?
0: A tak, nieraz widziałem, jak łowią w nim ryby.
1: A tak, czekaj, kiedyś razem nawet widzieliśmy.
0: Ale najważniejszy jest ten pokoik.
1: Jaki znowu pokoik, Adasiu?
0: No ten dla rybki, pokoik, w którym mogłaby zamieszkać.
1: Smoku, naucz się wreszcie, że ten pokoik nazywa się akwarium.
0: Michasiu, nieważne jak się nazywa. Najważniejsze jest to, że rybki lubią w czymś takim mieszkać. Słuchaj, pogadałbyś ze swoim dziadkiem?
1: No pewnie. Znaczy zaraz, ja mam pogadać z dziadkiem Ignacym, ale o czym mam pogadać?
0: No, żeby mi podarował to swoje, akwarium.
1: O, nareszcie zapamiętałeś.
0: To swoje akwarium, żeby podarował, żeby moja rybka w nim zamieszkała.
1: Nie, no oczywiście, że mogę go zapytać, ale czy ty umiałbyś się taką rybką zaopiekować?
0: Ależ oczywiście. Ja będę dla niej bardzo miły.
1: Tylko, że to może nie wystarczyć. Trzeba też wiedzieć, co rybka lubi jeść.
0: A co lubi jeść?
1: Albo jaka ma być dla niej woda.
0: Słucham? Jak to jaka woda? Normalna, znaczy się mokra.
1: Mnie bardziej chodzi o temperaturę wody. Kiedyś dziadek mówił, że to bardzo ważne.
0: A no tak słusznie. Chyba masz rację. Bo woda może być różna, może być słona woda jak w morzu, może być słodka jak w rzece czy w
1: innym. A widzisz, Adasiu? No. Żeby opiekować się rybami, to trzeba o nich sporo wiedzieć.
0: Tak, masz rację.
1: A Lesiek to mówił mi nawet, że jest taka specjalna nauka, która zajmuje się tylko rybami.
0: Tylko rybami?
1: No.
0: Nauka mówisz?
1: Tak, tylko zapomniałem, jak się nazywa ta nauka.
0: A to nawet nie jest ważne. Ważne jest to, żebym się mógł czegoś o rybach nauczyć. Żebym wiedział, co rybce jest potrzebne, a co może jej zaszkodzić.
1: No tak, to wtedy dziadek pewnie bez problemu pożyczyłby ci swoje akwarium.
0: W takim razie biegnijmy do niego. Prędzej, Michasiu, biegnijmy.
1: Ale po co chcesz biec? Przecież ty nic o rybach nie wiesz.
0: No nie wiem.
1: A dziadek takiemu nic nie wiedzącemu smokowi o rybach jak ty na pewno nie pozwoli skrzywdzić żadnej ryby, rozumiesz? Nie pozwoli skrzywdzić żadnej ryby.
0: Ale Michasiu, ja żadnej ryby nie skrzywdzę, żadnej. Zanim się nią zajmę, to wybiorę się do szkoły.
1: Słucham? A o jakiej ty znowu szkole mówisz?
0: O szkole, jakby ją tu nazwać. O, już wiem, do szkoły rybnej.
1: Ja nigdy nie słyszałem o takiej szkole.
0: Bo to jest taka szkoła, w której można się wszystkiego dowiedzieć o rybach.
1: Naprawdę? To może powiedz mi, mądralo, gdzie taka szkoła rybna się znajduje, ha?
0: Ona się znajduje na tablicy, co? Zapomniałeś?
1: Nie wiem, widocznie zapomniałem, bo mi nic jakoś do misiowej głowy nie przychodzi. Ryba na tablicy, no też coś.
0: A magiczną tablicę dziadka Damazego pamiętasz?
1: Co ta Damazego? No zobacz, jak mi się potrafią mieć krótką pamięć, co nie?
0: Bardzo krótką.
1: Ale na szczęście dzięki tobie zaczęła mi się wydłużać.
0: Co? Nie rozumiem, co ci się wydłuża?
1: No pamięć, bo już przypomniałem sobie i o tablicy, i o kredzie, i o dzwonku.
0: Tak? W takim razie resztę przypomnisz sobie po drodze. No to co? Biegnijmy do dziadka Ignacego.
1: Biegnijmy.

0: Nikt tak do mnie nie puka. Albo ich ktoś goni, albo się śpieszą, albo są czymś przerażeni. Wchodźcie, chłopcy, wiem, że to wy. Wchodźcie, zapraszam.
1: Ojej, dziadku!
2: Dziadku Mikasia, natychmiast potrzebujemy tablicy dziadka Damazego.
1: Młodaś chce się przyjrzeć szkole rybnej.
0: Słucham? Jakiej szkole?
2: No takiej, w której się nauczę, jak dobrze opiekować się rybkami.
1: Bo Smokadaś chciałby się od ciebie... Znaczy, chciałby od ciebie pożyczyć akwarium.
2: Właśnie.
0: Moje akwarium?
2: Tak, twoje.
1: No tak, żeby móc gdzieś trzymać rybkę.
2: Żeby móc trzymać rybkę.
1: Ale niestety na rybkach. To Adaś się w ogóle nie zna.
2: I dlatego chcę jak najlepiej i najszybciej poznać wszystkie ryby.
0: Wszystkie ryby, tak?
2: Żeby wiedzieć o nich jak najwięcej. Stać się takim uczonym od ryb.
0: No takich rzeczy to uczą, ale nie w szkole rybnej, a na uniwersytecie.
2: Na czym?
0: Uniwersytet to po polsku uczelnia wyższa, oferująca szeroki zakres studiów.
2: Znaczy nie rozumiem, a co to znaczy wyższych studiów?
0: No to znaczy nauczanie na bardzo wysokim poziomie.
2: Ach tak, super, właśnie o to mi chodzi, bo ja chcę zostać naukowcem.
0: Chcesz zostać naukowcem, Smoku?
2: Tak, na bardzo wysokim poziomie, takim naukowcem od ryb, bo ja chcę trzymać rybkę.
1: Aha, chcę trzymać w swoim pokoju rybkę i właśnie po to mu twoje akwarium, dziadku.
2: Ale chcę też swoją rybką się opiekować tak, żeby ta rybka czuła się u mnie bardzo bezpiecznie.
1: Dlatego musimy Adasiowi pokazać, jak uczą na tym uniwersytecie o rybkach.
2: Właśnie.
0: Nie wiem, czy Adaś koniecznie musi zostać ichtiologiem, żeby wyhodować rybę.
2: Słucham? Kim miałbym zostać? Uchologiem?
0: Ichtiologiem, Adasiu. Ichtiologiem.
2: A kto to taki?
0: Ichtiolog, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się ichtiologią.
2: Ale co to jest?
0: Ichtiologia to dział zoologii zajmujący się...
2: Zoologii. Byliśmy dzisiaj w zoo... Ale tam żadnej zoologii ani uchologii to tam nie widzieliśmy.
0: Bo nauki nie można zobaczyć, można ją stosować. A zresztą nieważne.
2: A na czym ona polega, ta logia?
0: Ach, Smoku, ichtiologia zajmuje się właśnie badaniem ryb.
1: Tak właśnie pomyślałem.
2: No jasne.
0: Różnego rodzaju aspektami życia ryb, chociażby fizjologią ryb.
2: Dobrze, rozumiem, właśnie chcę być tym ichtiologiem.
0: Ale po co, Adasiu? Przecież ty chcesz tylko trzymać rybki w akwarium, tak?
2: No tak.
1: Czyli mu, dziadku, nie pożyczysz swojego akwarium, bo się nie zna na rybach, tak?
2: No wiesz, ale z ciebie kumpel, Michasiu.
0: Zgadza się. Nie pożyczę mu akwarium.
1: Ja wiedziałem.
2: Jak to?
0: Moment. Nie pożyczę, bo Adaś podsunął mi pewną myśl, tak, Smoku?
2: Jaką myśl ci podsunął?
0: Tak. I jeszcze, zaraz wam wyjaśnię. I jeszcze jedno. Będę potrzebował waszej pomocy.
2: Ale co to za myśl? Znaczy, którą podsunąłem?
1: Nieważne, Smoku. Jak możemy ci pomóc, dziadku?
0: Pomyślałem, że to świetny pomysł, żeby wrócić do czegoś, co zarzuciłem wiele lat temu.
2: Ty zarzuciłeś? Nic nie rozumiem, co wędkę zarzuciłeś?
0: Ale Adasiu, zarzuciłem, czyli przestałem się czymś zajmować.
2: Aha.
0: Bo też kiedyś hodowałem rybki i to akwarium ze strychu.
2: No właśnie, które chciałem pożyczyć, to co z nim?
0: To akwarium nie jest jedynym, jakie posiadam.
2: No coś ty, dziadku Michasia.
1: Naprawdę, dziadku? To ty masz ich więcej?
2: Niemożliwe.
0: Zgadza się. I chętnie wrócę do tego zajęcia.
2: To fajnie.
0: O ile zgodzicie się mi pomóc.
2: Z rybkami? No pewnie.
0: Z akwarium.
2: Oczywiście, że się zgodzimy.
0: Doskonale. Zatem pierwsze, co zrobimy, to umyjemy wszystkie akwaria, które posiadam. A później odpowiednio je wyposażymy.
1: Ale będzie

0: się działo super.
1: Tak się cieszę, że znowu kolorowe rybki będą cieszyły moje oczy.
2: Świetnie, dziadku Michasia, ale co to znaczy wyposażyć akwarium?
1: Tak.
0: No bo ja też mam pytanie, czym musi być wypełnione akwarium?
2: Wiadomo, że wodą, która musi mieć odpowiednią temperaturę.
0: To ja mu to powiedziałem, dziadku, wiesz?
2: Tak, to prawda, tak mówi.
1: Brawo. Dlatego w naszych akwariach umieścimy grzałki i termometry.
2: To brzmi całkiem ciekawie. A czego jeszcze potrzebujemy? To znaczy, czego jeszcze potrzebuje akwarium?
1: Musi mieć filtr wody i coś, co będzie akwarium napowietrzać.
2: I tu wszystko się zmieści w jednym akwarium?
1: Bez obaw, chłopcy. Jeszcze zostanie sporo miejsca na żwirek na dnie.
2: Żwirek? To żwirek jest dla kota, no.
1: Ten będzie trochę inny. Oprócz tego jakieś glony, rośliny wodne, a także głazy i kamienie.
2: Jeszcze do tego kamienie?
1: Tak. To wszystko po to, żeby rybkom stworzyć wspaniałe miejsce do życia.
2: I moje akwarium będzie wyglądało tak jak te, które widzieliśmy w zoo?
0: Psst, Adasiu, chyba o czymś zapomniałeś.
2: Zapomniałem o czym?
0: O tym, skąd weźmiemy ryby.
2: A rzeczywiście, a nie zestawu?
1: Rybki do naszych akwariów kupimy w specjalistycznym sklepie.
0: Hurra!
1: Kupimy tam również wyposażenie do akwariów.
2: W tym sklepie, rozumiem.
1: I te akwaria od dzisiaj nie będą już twoje, Adasiu.
2: Ale one nie były moje i nie rozumiem. A dlaczego nie miałyby być moje?
1: Nie twoje, tylko nasze. My wszyscy będziemy się opiekować rybkami, jasne?
2: Wszyscy? Czyli inny, co ja miałbym robić?
1: Ty, Adasiu, będziesz odpowiedzialny za karmienie rybek.
2: Jej!
0: A ja co będę robić, dziadku? Co będę robić?
2: Co będzie robił Michaś?
1: A ty, Michasiu, będziesz dbał o to, żeby nasze akwaria były zawsze czyste.
0: Ale...
2: Ale przecież możemy to robić razem.
0: No właśnie.
2: Tym bardziej, że my doskonale współpracujemy.
0: Właśnie, ja się zgadzam z Adasiem. Ja nie chcę być tylko sprzątacielem i czyścicielem.
2: A ja tylko nakarmiaczem czy karmicielem.
1: No już dobrze. Uspokójcie się, Masełyki, spokój.
2: No właśnie, a co ty będziesz robił, dziadku Michasia?
1: He? Wszystkie akwaria będą stały u mnie.
2: U ciebie?
0: U ciebie, dziadku? A dlaczego nie u mnie albo u Adasia?
2: Właśnie.
1: Bo mam ich aż 5 i w żadnym z waszych pokoi wszystkie by się nie zmieściły.
2: Jejku, jak to? Aż 5 akwariów? To prawie tyle, ile było w zoo.
0: Chyba trochę przesadzasz, smoku. Ale coraz bardziej mi się to podoba.
2: A co takiego ci się coraz bardziej podoba?
0: No ten pomysł z hodowaniem rybek. Skoro nie będzie kota, będą rybki.
2: No tak.
1: Chłopcy, zapraszam was na górę, na strych po akwaria.
2: Hurra!
1: A kiedy je umyjemy, pojedziemy do sklepu po ryby.
0: Biegnijmy po rybki!
1: Po ryby za chwilę, najpierw akwaria. A po ryby i po resztę potrzebnych rzeczy pojedziemy.
2: Ale rybki będziemy mogli sami wybrać, żeby były jak najbardziej kolorowe.
0: Będziemy mogli, dziadku, wybrać? Będziemy?
2: Prosimy.
0: Będziemy?
2: Musisz nam to obiecać, dziadku Michasia.
1: Oczywiście, zgoda, już. No obiecuję.

0: Ale super, co nie? Pokarmi, ty czy ja?
1: Teraz ty. Ja już sypałem im pokarm. Ale fantastycznie. Teraz to chyba mamy tutaj tak, jak w zoo.
0: Chyba nawet lepiej, Michasiu. O wiele lepiej.
1: Lepiej? A dlaczego?
0: Bo to my się nimi opiekujemy.
1: To prawda. Dziadek miał

0: fantastyczny pomysł. I teraz będziemy prawdziwymi opiekunami rybek. Ale one są kolorowe, co nie?
1: Ból.
2: Skoczyłbym tam do mnie.
0: Tylko miejsca mało, to może nie, może zostać.
3: Czyli to już naprawdę koniec opowieści?
0: Te końce to są podstępne, powiem ci. One się zawsze pojawiają wtedy, kiedy zaczyna się dobra zabawa.
3: Trudno. Musimy teraz poczekać do nowego podcastu.
0: No tak, a dokładnie. Sam już nie wiem, ile dokładnie dni.
3: I w tym czasie zastanowimy się, jaką szkołę obejrzymy następnym razem.
0: Chyba mam już jeden pomysł. Mam taki super, super raśny.
3: Ojej, to całe szczęście, że tyle możemy nauczyć się ze szkolnych podcastów.
0: O, dobrze, że taki podcast szkolny jest lepszy od nieszkolnych podcastów, prawda?
3: Mhm, zupełnie inny, bo szkolne są wiadomo jakie.
0: To znaczy, ja jakie, bo nie wiem.
3: No te nie o szkole, są po prostu bardziej jakby takie, no rozumiesz, dorosłe.
0: Nie, chyba nie. Przecież wszyscy będą kiedyś w szkole.
3: No tak będą, już są, albo kiedyś byli.
0: To są tacy, co byli kiedyś, a już nie są?
3: No oczywiście, a dziadek Ignacy, a babcia Janeczka.
0: Masz rację, zgadza się.
3: A Wojtek z Leszkiem?
0: I znowu racja.
3: Martyna, Ania, Daria, Klaudia, ty też wszystkie już dawno mają szkołę za sobą.
0: Rzeczywiście, czyli co? To tylko my? Jeszcze nie byliśmy w szkole?
3: No, ja to nawet nie byłem w przedszkolu.
4: Chłopcy, dosyć tej rozmowy. Najwyższy czas
5: na następne spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem
4: i pomysłowym misiem Michasiem.
3: No, ale to dopiero w następnym głośnikowym teatrze, co nie?
0: Przecież wiem.
5: Już niedługo, ale słuchajcie też innych podcastów.
4: Jeżeli macie pomysły, dokąd wysłać smoka i misia, napiszcie.
5: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
4: razem z wami wysłuchali opowieści o różnych szkołach.
5: Waszych ulubieńców, misia i smoka.
0: Do usłyszenia!
3: Pa, pa!
6: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Jesteś przegrany, jest źle, będzie gorzej. Nie ma co walczyć.

0: promocja.
1: Co łączy smoka, szydełkową maskotkę, miecz świetlny, gry RPG i polskie radio dzieciom? Otóż wszystkie te rzeczy możecie spotkać na Kopernikonie, czyli Festiwalu Fantastyki i Popkultury w Toruniu. Już 18 września, w dniu rozpoczęcia Kopernikonu, zapraszamy Was na specjalne wydanie radiowej świetlicy. Zajrzymy do świata RPG, Star Warsów oraz japońskiej popkultury, szycia i rysowania. Startujemy punktualnie o 15. Do zobaczenia w Toruniu i niech moc będzie z Wami. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom.

stuknę szczotką tu i tam, a jak zechcę rocka gram. Każdy problem mam za pestkę, bo ja jestem, bo ja jestem, bo ja jestem, bo ja jestem!

trzy żelki czekoladki, tylko trochę i z umiarem. Słodkie bułki i cukierki, nigdy dużo, albo wcale. Mało godzin z komputerem, lepsze chwile na rowerze, niechemiczne bez jedzenie. Dbaj o siebie.

Nie opuścimy żabek dwóch. Będziemy im pomagać. Gdzie przyjacielski żyje duch, łatwiejsza każda sprawa.

0: każdy z nas powiedzieć mógł, że z kumką...
1: Autopromocja.
2: Co łączy smoka, szydełkową maskotkę, miecz świetlny, gry RPG i Polskie Radio dzieciom? Otóż wszystkie te rzeczy możecie spotkać na Kopernikonie, czyli Festiwalu Fantastyki i Popkultury w Toruniu. Już 18 września, w dniu rozpoczęcia Kopernikonu, zapraszamy Was na specjalne wydanie radiowej świetlicy. Zajrzymy do świata RPG, Star Warsów oraz japońskiej popkultury, szycia i rysowania. Startujemy punktualnie o 15. Do zobaczenia w Toruniu i niech moc będzie z Wami. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja. Polskie Radio dzieciom.

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Czerwony kapturek, miła dziewczynka, dla Kacpra, Dorotki, pani Ani synka. Pomoże, zaśpiewa, uśmiechnie się szczerze. Kiedy zapytasz, powie...

0: 2 plus 2 to przecież 5, a nawet 6, gdy mam taką chęć.
1: Bo tyci jest słoń, ogromna zaś pchła. Z żurawia jest żur, a z mleka mgła.

a gorzki pieprz. Rzeka dla świń to kręty wieprz, bo czarny jest śnieg, a suchy deszcz. Błękitne źdźbło traw, czerwony zaś mlecz.

sprawił krasnoludek? Czy też może myszka mała? Czy też może myszka mała? Ha, ha, ha! To przecież ja, czerwony w

0: umacniać.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja. Bajanie Kulfona i Moniki.
3: Dzień dobry, kochane dzieciaki, rozrabiaki. To mówię ja, żaba Monika, która pojawia się i znika.
4: Dzień dobry, ja witam was bardzo serdelkowo. Witam, ale nie znikam. Ja wasz kulfoniasty Kulfon, opowiadacz, bajarz i legendziarz. I gawędziarz. I może bym tak zaczął od razu, bo już skończyłem.
3: Dziś, kochane dzieci, opowiemy wam przepiękną opowieść o pewnym garncarzu.
4: Tak. Otóż o garncarzu cieszyńskim opowiemy.
3: O garncarzu, który garnki lepił.
4: Tak. To był... I nie był świętym.
3: Tak, to był...
4: Bo to nie święci garnki lepią.
3: Czekaj, kiedyś to był taki garncarz, który się nazywał Kichuś Majstra Lepi Gliny.
4: On lepił glinę.
3: To on zlepił z gliny.
4: Z gliny lepił. I on też z gliny robił. Otóż był to, a był, był to...
3: A było to tak. Dawno, dawno temu...
4: Bardzo dawno. Na Śląsku Cieszyńskim.
3: Żyli sobie starzy ludzie, którzy mieli syna.
4: Tak. Znaczy, ludzie byli w średnim wieku.
3: Dla syna byli starsi.
4: No, ale to byli w średnim wieku.
3: Na ile mogli mieć lat, no?
4: Z 60?
3: No z 80.
4: Nie no, 80 to za dużo. No.
3: Byli w poważnym wieku, ale średniego wzrostu.
4: Zacznijmy od początku. Był sobie pewien garncarz i miał żonę garncarkę.
3: I syna garncunia.
4: Syna jeszcze nie miał.
3: A skąd? Ulepił sobie syna?
4: Nie ulepił sobie syna. Ale
3: a garncarz jak może wszystko sobie z gliny ulepić?
4: Nie.
3: To i sobie ulepił syna.
4: Nie. On tak wyściskał żonę i tak ją

0: ukochał, że żona powiedziała, będziemy mieli syna.
1: Tak powiedziała. I to żona ulepiła go?
0: Nie żona.
1: Będziemy mieć syna i damy mu na imię Kichuś.

0: Ojciec wyjął tego syna i mówił: synu mój, będziesz...
1: Kichusiu?
0: Nie Kichusiu, no. Nie, będziesz, mówi, Krzyś to był.
1: Jaki tam Krzyś?
0: Nie Kichuś, tylko Krzychuś. Mówi tak, słuchaj, będziesz garncarzem. Mówi, skoro w garnku cię znalazłem, mówi, będziesz garncarzem.
1: Tak, będziesz lepił garnki i będzie ci się dobrze powodziło. Oj, kupisz dobrze sobie porządną brykę.
0: Po co mu bryka? A wóz musi mieć drabniasty, żeby ciągnąć z garnkami.
1: No to niby taką brykę jednokonną, no.
0: Taką brykę? Nie, to ten nie na dom. Posłuchaj.
1: No ale ten Kichuś ruszył ten... jak na drożdżach.
0: Dlatego uparła się, no jak ci będzie, a Kichuś był w innym miejscu, nie w tym.
1: A w ogóle. Którym?
0: Kichuś był w Warszawie, a ten był na Śląsku Cieszyńskim. No
1: to dobrze, to będzie Krzykuś.
0: Krzychuś.
1: Bo tak krzyczał bez przerwy. Nie chcę lepić garnków, ja nie chcę
0: nie
1: lepić.
0: Nie Krzykuś, tylko Krzychuś.
1: Od Krzyśka?
0: No.
1: A ja od Krzyczenia.
0: A ty odkrzyczał. Nie, on nie krzyczał. Ojciec mój tak, synu, będę cię przysposabiał do lepienia garnków. I zaczął go przysposabiać.
1: I pacnął mu go gliną.
0: Nie pacnął go gliną, dał mu packę gliny.
1: Puckę.
0: Jaką puckę, no?
1: Puc gliny.
0: Puck był na... Puck jest na północy.
1: Nad morzem?
0: No. Dobrze. On robił z gliny malutkie garnki, takie maciupeńkie, bo był jeszcze mały.
1: To kieliszki robił.
0: Jakie kieliszki? Czarki się, wtedy nie było kieliszku.
1: A, czarki, tak.
0: Czarki robił. I robił,
1: aż
0: a
1: mu się nie
0: podróż,
1: chciało robić.
0: Aż nie, ale aż podróż i tak mówi: tatulu, tak mnie ciągnie w świat daleki, poza morza, poza rzeki, żebym poszedł. Tak. Tatulo mówi: nie idź, synulu, dlatego że jeszcze żeś nie dorósł na tyle.
1: A poza tym, synuś, my już starzy z matulą.
0: I bardzo chcemy, starzy oboje.
1: I chcemy ci warsztat zostawić.
0: Oddać.
1: Tak. A on mówi: ja nie chcę warsztatu.
0: No nie bardzo. A co, ty po polsku nie umiesz mówić?
1: Dlaczego?
0: Bo tak się ojciec zapytał, bo on mówi warsztat.
1: Bo
0: nie
1: warsztat,
0: mówi się warsztat, tylko warsztat.
1: Nie, to warsztat po niemiecku, a warsztat po polsku.
0: Tak, warsztat po polsku.
1: No tak. No.
0: Po niemiecku warsztat, a po polsku warsztat, tak?
1: O, identyko właśnie, tak chciałem
0: nie,
1: to powiedzieć.
0: Nieprawda.
1: No
0: nie
1: i on mówi tak, dobrze, poczekam.
0: Zostawię ci, powiedział tatuś, zostawię ci mój interes.
1: Nie, zostawię ci mój biznes.
0: No to niech ci będzie biznes, no dobra.
1: A mój tato, ja nie chcę, bo mnie ciągnie w świat.
0: Ach,
1: szeroki.
0: Jak mnie ciągnie i tu pokazał, bo rzeczywiście zaczął go tak ciągnąć, aż że go wyciągnęło za drzwi.
1: Za drzwi go wyciągnął.
0: Tata ledwie go wciągnął.
1: Ledwie go wciągnął,
0: mówi, synku,
1: poczekaj.
0: Mówi, poczekaj chwilkę.
1: Najpierw prześpij się z myślami.
0: Tak.
1: Zjedz kolację, umyj zęby, połóż się spać.
0: Nogi sobie umyj też, tak, nie zapomnij.
1: A później jutro rano będziemy porozmawiamy. Myśleli. I rodzice
0: i poszli spać.
1: Do sypialni poszli spać.
0: A on spał na przyzbie.
1: Tak, a Krzykuś.
0: Wstał. Nie, on otworzył... jeszcze nie wstał, bo się w ogóle nie położył.
1: Nie położył się?
0: Nie, wziął węzełek, do węzełka schował tak, bunca, osełkę masła, chleba skórkę? A co bo miał nas, to jak miał to?
1: Cały jeść? Chleb miał.
0: Cały?
1: No.
0: Nie, no musiał zostawić trochę...
1: Jeszcze dorwał się do malowanej skrzyni, w której tatuś trzymał oszczędności
0: nie,
1: życia.
0: Malowanym dzbanku.
1: Oszczędności życia, tam miał 1000 dukatów złotych.
0: Nie, nie, to nie były oszczędności życia, tylko to były oszczędności, które zaoszczędził ten Krzychuś.
1: Nie, to nie były oszczędności Krzychusia, tylko nie, tatusia.
0: Tatusia. No dobra, to nie... I on wziął dukaty, świsnął to?
1: Wziął mu świsnął i na glinianej tabliczce napisał: rodzice, ruszam w drogę. Dłużej zostać tu nie mogę.
0: Ale tak, ale on nie na tablicy, tylko napisał na pergaminie.
1: Nie na pergaminie, to Twardowski z diabłami cyrograf podpisał.
0: Nie, to Twardowski to pisał nie na byczej skórze przecież. No.
1: Dobrze, a to bycza skóra napisał, to pergamin.
0: Dobra,
1: no.
0: Nie będę się z tobą kłócił. Dobrze napisał na
1: tabliczce glinianej.
0: Gliniane niech ci będzie.
1: Tatuś patrzy, mówi: o, synuś mi chyba garnek ulepił.
0: Jak patrzy, jak jeszcze nie wstał.
1: Jeszcze się nie
0: co
1: położył.
0: Przez sen?
1: Jeszcze się nie położył.
0: To?
1: Tatuś.
0: Nie, tatuś spał, a syn już napisał i poszedł w świat.
1: Na noc poszedł?
0: No na noc właśnie. I rano tatuś się budzi, patrzy, a tu jest...
1: Nie ma Kichusia.
0: Nie ma Kichusia, ale jest za to
1: gniew. Jakiego Kichusia? Krzykusia.
0: Krzykusia, tak. Nie ma, a na to jest na tablicy napisane, że poszedł w świat. I ojciec wryk.
1: Zapłakał.
0: I matka też zapłakała.
1: Nie, tatuś zawył jak wilk. A mamusia zagęgała.

0: jak gęś.
1: Dlaczego?
0: I tak cały dzień zeszło.
1: A nie, nie, synuś... przenieśmy się teraz zobaczyć, co robi nas Krzysiu.
0: A synuś siedzi na dyskotece
1: i wydaje pieniądze.
0: Ciężko zarobione przez tatusia pieniądze. Wszystkim, że tak powiem, funduje.
1: Tak, ale bawi się, ale tu mu się znudziło, mówi, pójdę gdzie indziej. I poszedł do drugiej wsi.
0: A w drugiej wsi była jeszcze lepsza dyskoteka.
1: A w drugiej wsi to była, wiesz co było? Remiza.
0: Remiza.
1: I w remizie była zabawa.
0: I tam ktoś śpiewał, ona tańczy tylko dla mnie.
1: Jak usłyszał, to poszedł się umyć. Umył się, oczy sobie przepłukał wodą.
0: Kolońską.
1: Nie, kolońską się skropił. Oczy przepłukał wodą, a gardło przepłukał sobie oranżadą. I poszedł tańczyć. I wtedy zobaczył, że ona tańczy tylko dla niego.
0: Aha.
1: Jak zobaczył, że ona tańczy dla niego...
0: To się rozpłakał.
1: Dlaczego się rozpłakał?
0: Ze śmiechu, bo ona nie potrafiła tańczyć.
1: Nie, ona świetnie tańczyła i on też zaczął tańczyć. Zaczął robić takie, wiesz, wygibasy.
0: I znowu wydawał dukaty.
1: Na co?
0: Na picie. Bo mu się pić chciało.
1: Jak się spocił, to poszedł znowu na oranżadę?
0: Tak, i wszyscy powiedzieli tak, Krzychuś, postaw tam oranżadę. I on wszystkim zaczął stawiać.
1: Zaczął stawiać wszystkim oranżadę.
0: Tak.
1: Jak już wszystkim postawił...
0: Patrzy do Mieszka, nie ma w ogóle dukatów.
1: Nie ma nic dukatów. Więc mówi tak, nic to, panno Basieńko, bo tam ta była.
0: Tak, zatrudnię się jako garncarz gdzieś u kogoś.
1: I zatrudnił
0: cały
1: się.
0: Cały dzień pracował, dostał kilka miedziaków.
1: Tak.
0: A za te kilka miedziaków mógł kupić tylko kromkę razowego chleba i butelkę wody mineralnej niegazowanej.
1: Tak. Cóżem ja uczynił, o głupi...
0: O podły syn.
1: Krzychusiu, przecież ja mam swój własny biznes, mówi.
0: Tak.
1: Wracam do tatula. Wrócił do tatula i mój tatulu padł na kolana.
0: Na kolana padł. Pocałował tatula w rękę.
1: I w nogę.
0: I powiedział, mówi, tatko,
1: przepraszam.
0: Tatko, wróciłem, będę garncarzem teraz.
1: Tak.
0: Tylko, że to minęło 30 lat już, ledwo, a tatuś był staruszkiem już.
1: Tatuś był bardzo tym starym staruszkiem już był.
0: Okropnie starym.
1: Okropnie starym.
0: Nawet nie poznał syna, wiesz?
1: Nie poznał syna i powiedział, tatuś mój, dobrze synku, bo już wiesz co, wszystkie garnki się nam skończyły.
0: Trzeba lepić nowe.
1: No.

0: Halo, halo! Tutaj Ptasie Radio w brzozowym gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze, w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak. A po piąte, przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilić, pit-pilitać i pim-pilić ptaszki następujące.
1: Słowik, wróbel, kos, jaskółka, kogut, dzięcioł, gilku, kółka, szczygieł, sowa, kruk, czubatka, drost, sikora i dzierlatka, kaczka, gąska, jeniołuszka, dudek, trznader, pośmieciuszka, wilk.

0: konika, by zrozumieć śpiew słowika. Ćwirk, ćwirk, świrk, ćwirk, ćwirk, ćwirk, tu nie teatr, ani cyrk. Patrzcie go, nastroszył piórka i wydziera się jak kurka. Dość tych arii, dość tych liryk, ćwirk, ćwirk, ćwirk, ćwirk, ćwirk, ćwirk.
1: I tak zaczął ćwiżyć, ćwikać, ćwierkać, czyrkać, czyk, czyrikać, że aż kogut na patyku zapiał gniewnie. Jak usłyszy, to kukułka wrzaśnie.
0: A co to za spółka? Kukuryku, kukuryku, nie pozwalam, rozbójniku. Wiesz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, chodź do jutra, skrzecz, ale kuku, moja rzecz.

0: szczebiot, świergot, zgiełk, otaki.
1: Daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj
2: tu rzuć tu jaśnie przywiórek,
0: leci gniazdko, trzeba to przycierć, będziesz gąsnie nam ci kaczać, przyjerać gniazdko ci

0: Audycja.
1: Daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu ja co masz wiórek.
0: Lekie gniazdko, przelec to wrzucek, widzisz to, zjadam ci moje czyje, ja z to ci nie widzisz, nie dasz mi wrzucek, ty chcesz wrzucek.

0: grzebać się z robotą.
1: Czoło ocieramy z potu.
0: Dość, a teraz meblowanie.

0: łączy smoka, szydełkową maskotkę, miecz świetlny, gry RPG i polskie radio dzieciom? Otóż wszystkie te rzeczy możecie spotkać na Kopernikonie, czyli Festiwalu Fantastyki i Popkultury w Toruniu. Już 18 września, w dniu rozpoczęcia Kopernikonu, zapraszamy Was na specjalne wydanie radiowej świetlicy. Zajrzymy do świata RPG, Star Warsów oraz japońskiej popkultury, szycia i rysowania. Startujemy punktualnie o 15. Do zobaczenia w Toruniu i niech moc będzie z Wami. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: zmienić chcą.
1: Ariel, posłuchaj mnie.

0: kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze, a później je.

0: ostre chmurz.
1: Codzień rum, flaszka na głowie, a paszka wzrok dziki w zębach nóż.
0: Codzień rum, flaszka na głowie, a paszka wzrok dziki w zębach nóż. Czerwony szagle wicher gnie.

sukien gust, a ich bawełna milen nie wabi, jak ciuch, co z mód dawno wyszedł już.

0: mnie!
1: Wreszcie nikt nie wtrąca się.
0: Już czas, żebyśmy pogadali jak ze ssakiem ptak.
1: Rad płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

zamiast mnie chce może wziąć mój tron. O nie! 14 życzeń wprost wam dałem, no please, 4 ponad plan. A wam się nie podoba król? To prawie bunt, serce pęka mi. Ja przecież spełniam wasze sny, tak, jeden tylko mam cel. Życzeniami chcę żyć od

0: miało wcale być tak, ale szelest kartek już mnie wprawia w trans. Mam plan, nie oddam swojej mocy wam. Mikstura czy trik, zakręcie czy czar, byle tylko zaraz zgasł ten blask. Nie chcę sztuczek dla czystego woli, lecz kiedy las płonie, rośnie żałuj.
1: Na czym to ja?
0: A, tak. Wiem, że ktoś tu stracił mnie, więc będzie co musi być. Śmiało wyjdź i powiedz, że to tylko przypadek, więcej nic. Znajdźcie tego kogoś mi, ktoś chce z mych życzeń kpić.

No to tak. Niełatwy masz start i nie chcesz wrócić do gry. Wajana, obryć to w żarty, weź, no kto jak nie ty? Zaczerpnij energię z fal i znów te potwory zwal. Ja czekam na efekt, wow.

0: mimo że straszny ze mnie był dzban. Więc pora dziś na mój ruch, by cię pocieszyć za dwóch.
1: Luz, luz, zdejmiemy ten czar.
0: Koncepcję już mam, choć pomysł ten jest głupi i zły, to powiem ci, że nie poznałem nikogo aż tak odważnego jak ty.

Wielce szlachetnym szczycę hierodem, choć go nie jedni biorą na kieł, zwe się Patallach, tak jak mój przodek, Patallach przez dwa.

po dallach przez dwa L. Wszyscy w mym rodzie byli mędrcami, alfabet znali od A do Z. Z pradziada skóry powstał pergamin, z dziadunia książki grzbiet.

0: no już spokojnie.
1: Nie uspokajaj, pozostanę szauno. Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
2: Zatłuj zaraz, widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją kawki.

0: ciotki.
1: Ale ich są całe tabuny! Jak się w tym wszystkim połapać?
2: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę. Wiecie co? Już czas obecności.

nie jest Pepa, co rządzi pogodą. Mam mamy Julietę, co poda arepę, byś poczuł się lepiej.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę, żarcie i tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To koronowy...

dziś do stóp.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna. O bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie. Jaka to była strona?
2: Poczekaj. O, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
3: No,

chcę zjeść Jakuba Haka. Więc tropię go wśród buszu, lecz lotrzyk mi umyka, bo zegar w moim brzuszku zbyt głośno wciąż tik-tika. Tik-tik-tik-tak, tik-tik-tik-tak, zbyt głośno wciąż tik-tika. Lecz kiedy zegar stanie, o rety będzie draka, jak szprotkę na śniadanie Jakuba.

Ja jestem hak, kapitan hak. Szpon zamiast dłoni to mój znak. Żelazny szpon, straszliwy szpon. Nie noszę broni, starczy on. Rozszarpię od razu żelazny mój pazur. O, na drobny mak. Regina, niedźwiedziak, mrówka jak śledzia. Ta broń, żelazny hak.

Ja jestem hak, kapitan hak. Szpon zamiast dłoni to mój znak. Żelazny szpon, straszliwy szpon. Nie noszę broni, starczy on. Rozszarpie od razu żelazny mój pazur. Ho, ho, na drobny mak. Rekina, niedźwiedzia, jak mrówka, jak śledzia ta broń.

0: Stać wszyscy tam na wieży!
1: Tam są ci uciekinierzy.
0: No, już miara się przebrała.
1: Zaraz runie wieża cała.
0: Teraz skończy się zabawa.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Czego wyjesz? Bo ty wyjesz. Ja nie wyję, wyjesz ty. To ty wyjesz, nie ja wyję. Przez

barbarum rumba raz. Jakie przyszły teraz czasy. Rumbarbarum, rumbarasa, wiedza równa się

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Ach, wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

Posłuchaj, no. Już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie zaczniesz uczyć łupić sobie? Łuper, super, luper, luper.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed siebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok.
2: Choć płynie nie patrz, przyjmy lot, przyciąga taniec wzrok.
0: Tak unosi cię, prowadzi, gdzie nie byłeś jeszcze sam.
1: To będziesz nawet sufit, chociaż dość wysoko tam. I chupaj, siupaj,
2: łupaj, cupaj,
1: chupaj, siupaj,
2: łupaj, cupaj.

0: powiem coś zwariowanego. Wyjdziesz za mnie?
1: Ja powiem coś jeszcze bardziej zwariowanego. Tak!
2: Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste.

Lepiej rozpal sobie iskrę życia jak ja. Gdy w domu tkwisz sam jak palec, możesz nawet z nudów łukać, lecz lepiej rozpal sobie iskrę.

0: wiesz i wierz mi, wszystko jasne jest raz, dwa. Gdy cię życie w rynsztok wpycha, wtedy bierz za wzór świetlika. Śmiało rozpal sobie iskrę życia, jak ja.
1: Ale co za świetlik?
0: Po prostu tak na siebie mówimy, my, latarnicy. Czas nadać wezwanie o pomoc. Świetliki! Odkręćcie knoty i wskażcie drogę! Ty nie wiesz jak iść masz dalej, możesz ślepo błądzić, ale lepiej rozpal sobie iskrę życia, jak ja. A kto by się zgubił w tłumie, może krzyczeć, lecz ratunek to rozpalić sobie iskrę życia.

0: Zapraszamy! Nie chcecie się podłączyć do skubańca?
1: Co on powiedział?
2: Do skubańca, czyli do tańca. To język świetlików. Nie mówisz słowa, o które chodzi, tylko jakieś inne do rymu. Jakby wam to... Dobra, przykład zaraz dam. Angus, jak ci dziś minął leń? Jakby pytał ktoś leń, to dzień.
0: Poszłem dziś sobie w gaz.
2: Szedł ulicą raz.
0: Bo zaczęło mi się tknić,
2: że chciało mu się pić.
0: To, że wziął dziewczynę.
3: Wziął drabinę.
0: Do pracy chce się wziąć.
2: Nic trudnego, co nie?
1: A ty też tak umiesz Mary Poppins?
4: Ach, cóż te zapytanie, no wiesz?
2: No chyba, że umie, w końcu to Mary Poppins.
1: Możemy też spróbować?
5: Prosimy!
4: No dobrze, niech będzie.
2: Dzieci, dalej powiedzcie coś!
6: Dalej powiedzcie łoś!
7: Domu fajans był,
8: w noże królik żył.
1: I on nam spadł.
8: Rower bez wad.
7: Coś naprawić nam go miał.
8: Coś nam brawo dał.
1: Świat na głowie stał.
8: By klaun się śmiał.
7: W banku był pan.
8: Żuraw i kran.
1: A jeszcze tam gła.
8: Obok i za.
7: Aż się zjawił ktoś.
4: To ma w sobie coś.
1: I noc pokazał nam.
8: Miły jest dla dam.
1: I nastawił sobie iskry życia.
4: Ach, to zdanie trochę bez pokrycia.
2: Lecz udało.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.

No dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Tu Polskie Radio Dzieciom i oczywiście wasza ulubiona popołudniowa audycja, czyli Radiowa Świetlica. Ale wiecie co? Zdradzę wam pewną tajemnicę. Chociaż być może się już domyślacie po dźwiękach, które słyszycie, że dzisiaj nie znajdujemy się dokładnie w naszej Radiowej Świetlicy, w studiu Polskiego Radia Dzieciom, tylko się przenieśliśmy. Otóż wyobraźcie sobie, że jesteśmy w Toruniu, a dokładniej mówiąc, z niecierpliwością wyczekujemy oficjalnego otwarcia tegorocznej edycji Kopernikonu, czyli Festiwalu Fantastyki i Popkultury w Toruniu. Dookoła nas, słuchajcie, miłośnicy książek, gier, filmów, komiksów i oczywiście fantastycznych, czasami trochę mrocznych, trochę strasznych, ale zawsze ciekawych i interesujących historii. No i my dzisiaj będziemy taką trochę specjalną misję tutaj robić, działać w jej sprawie, bo sprawdzimy, co właściwie może znaleźć się na takim konwencie i czy trzeba być tak naprawdę wielkim fanem fantastyki, żeby świetnie się tutaj bawić. Będziemy zaglądać do najróżniejszych światów, do Star Wars, do cosplayu, do japońskich opowieści. No zdecydowanie powinniście te najbliższe 2 godziny poświęcić dla nas. Jak zwykle, do godziny 17 jesteśmy z wami. Marta Powałowska, Magdalena Żelazowska, Joanna Osmańska. Startujemy!

0: Dzisiaj radiowa świetlica nadaje wprost z Kopernikonu, czyli Festiwalu Fantastyki i Popkultury w Toruniu. A na początek musimy ustalić chyba, wiecie, taką jedną bardzo ważną i podstawową rzecz. Czym właściwie jest konwent? A kto o tym będzie wiedział najlepiej? No rzecz jasna, ktoś z organizatorów. I właśnie jest razem ze mną Artur Sobczak, który o Kopernikonie wie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Cześć!
1: Cześć, jestem Artur Sobczak i zajmuję się organizacją Kopernikonu w tym roku i od 10 lat w sumie, więc to jest taki mój jubileusz.
0: A która to jest edycja?
1: To jest 16. edycja. W Toruniu Kopernikon odbywa się od 2010 i aktualnie jest organizowane przez moje Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki TORN.
0: A powiedz mi w ogóle, jak zaczęła się ta pasja związana z fantastyką u ciebie?
1: U mnie osobiście to było od najmłodszych lat. Akurat mam takie szczęście, że mój tata się interesował tym tematem jeszcze zanim ja byłem na świecie, więc już od wczesnych lat byłem karmiony popkulturą, fantastyką. Tata mnie zabierał do kina na Harry'ego Pottera, na Władcę Pierścieni. Pokazywał mi Gwiezdne Wojny i tą pasję przelał na mnie, więc można powiedzieć, że tak, to jest rodzinny biznes.
0: A powiedz mi, bo właśnie od tego zaczęłam i oczywiście już teraz zmieniłam temat, czym jest konwent? Bo obiecałam naszym słuchaczom, że sobie wyjaśnimy to słowo, które wcale nie jest łatwe i wcale nie jest przez nas na co dzień używane.
1: Oczywiście. Konwent jest to zgromadzenie miłośników fantastyki oraz popkultury. Oznacza to, że jeżeli nasi uczestnicy interesują się jakimś uniwersum, jakimś tematem, na przykład właśnie Gwiezdne Wojny, Harry Potter, to tutaj mogą przyjechać, posłuchać na specjalnych wykładach o tychże tematach i skorzystać z atrakcji, które są związane właśnie z fantastyką, popkulturą. Więc to jest, konwent łączy ludzi pasji do fantastyki.
0: Czyli można powiedzieć, że konwent to takie wydarzenie.
1: Tak, konwent to wydarzenie. My nazywamy Kopernikon festiwalem, więc może to takie prostsze słowo, częściej używane i bliższe naszym odbiorcom.
0: Ale wiesz co, kiedy opowiadałeś o tym wszystkim, użyłeś jeszcze jednego słowa, bardzo ważnego w odniesieniu do tego świata, o którym dzisiaj będziemy sobie rozmawiać przez te najbliższe 2 godziny. Uniwersum.
1: Tak, uniwersum nazywamy konkretne światy z nurtu fantastyki, czyli na przykład uniwersum Gwiezdnych Wojen to jest cały ten świat, cały kosmos, tak zwany kanon, czyli wszystkie wydarzenia, całe światotwórstwo, które tworzy ten właśnie świat. To jest jedno uniwersum. A inne uniwersum to na przykład Harry Potter, który odbywa się w Szkole Magii i ma konkretnych bohaterów w tymże świecie, w konkretnych miejscach, którzy odbywają swoje przygody.
0: Wiesz co, tak sobie pomyślałam, że koniecznie jeszcze muszę wyjaśnić naszym słuchaczom, o co chodziło z tym, co powiedziałam, że my czekamy na wiele.

0: Wielkie otwarcie. No bo rzeczywiście to wielkie otwarcie tej tegorocznej edycji zbliża się wielkimi krokami.
1: O 16, czyli już za chwilę, wystartuje pełny program Kopernikonu i w każdych budynkach będzie można skorzystać z naszych atrakcji. Konwent potrwa do niedzieli, również do godziny 16.
0: No dobra, a jeżeli tak, wiesz, całe rodziny chciałyby tutaj przyjechać, bo ja widzę mnóstwo po prostu fantastycznie wyglądających, uśmiechniętych i zadowolonych, bardzo pozytywnych, przyjacielskich ludzi, ale gdyby tak właśnie całe rodziny chciały przyjechać z dzieciakami, to znajdą tutaj coś interesującego dla siebie?
1: Oczywiście. Co roku na Kopernikon przyjeżdża cała masa rodzin i również najmłodszych. Każdy znajdzie coś tu dla siebie, niezależnie od wieku. Mamy na przykład warsztaty malowania twarzy. Można sobie przyjść z dzieckiem i na twarzy wymalować jakieś motylki, kwiatki. Mamy punkty typu strzelnica nerw, więc dla miłośników zabawkowych broni można postrzelać do celu. Mamy wioski, na przykład gwiezdnowojenne, tutaj obok się rozkładają. I można sobie powalczyć na miecze świetlne, zabawkowe. Przez cały konwent przewijać się będą cosplayerzy, czyli uczestnicy przebrani za ulubione postacie z fantastyki i to na pewno wizualnie robi wrażenie na każdym. W sobotę od 12 do 14 ulicami Starówki w Toruniu będzie przechodzić parada cosplay, czyli wszyscy chętni, którzy chcą pokazać swoje fantastyczne przebrania i stroje, przejdą się ulicami. To będzie widowiskowy punkt.
0: Niesamowite, ale wiesz co, wspomniałeś o tych wioskach i ja na moment chciałabym się tutaj przy tym zatrzymać. Gdzie my możemy je znaleźć, bo przecież o tym jeszcze nie wspomnieliśmy, a to bardzo istotne, Kopernikon w Toruniu ma swoich lokalizacji kilka.
1: Kopernikon odbywa się co roku w kilku miejscach. My jesteśmy aktualnie przed budynkiem Wydziału Matematyki i Informatyki w Toruniu i tutaj rozkładają się właśnie wioski. Przeróżne. Jest na przykład wioska Szermiercza, jest wioska Gwiezdnych Wojen, jest wioska postapokaliptyczna. Może trochę odstraszać najmłodszych, ale nic się nie martwcie. Ci twórcy wiosek są na pewno przyjaźni. I na Wydziale Matematyki i Informatyki również znajduje się na przykład Games Room, więc można pograć w planszówki dostępne dla uczestników w każdym wieku. Konkurs cosplay na przykład odbędzie się w Baju Pomorskim, czyli teatrze takim wyspecjalizowanym dla spektakli dziecięcych, więc to jest też ciekawe miejsce i sam wygląd budynku może wzbudzać ciekawość, bo to jest taka wielka otwarta szafa. Myślę, że warto, jeżeli jesteście w Toruniu, zajrzeć do tej szafy i zobaczyć, co ma ciekawego do pokazania.
0: No dobra, dobra, teraz ty się przyznaj, na które wydarzenie ty najbardziej czekasz?
1: Ja najbardziej czekam na naszego największego gościa w tym roku, pana Andrzeja Sapkowskiego, który jest twórcą uniwersum Wiedźmina. Jego przygody Geralta z Rivii. Od lat 80. pan Andrzej pisze powieści i opowiadania w tym świecie i wydaje książki tak naprawdę do dzisiaj. Jest to interesujący świat, powstała gra komputerowa na bazie tego uniwersum. Również Netflix wydał swój serial bardzo popularny i również produkcja polska, serial i film z wczesnych lat 2000.
0: Poprzednie edycje miały swoje hasło. Jak to wygląda w tym roku?
1: W tym roku nie mamy jednego konkretnego hasła, więc być może nasi słuchacze mieliby jakiś pomysł na to, żeby coś zaproponować w tym roku. Ja bardzo lubię hasło z poprzednich lat. Wszyscy jesteśmy fantastyczni, ponieważ myślę, że dobrze oddaje charakter naszej imprezy. Tutaj każdy może przyjść, pobawić się z nami, bo fantastyka jest wszechobecna. Nawet sami nie wiemy, że ona jest dookoła nas. W kinach w tym roku rekordy popularności bije na przykład Spider-Man, gdzie jak ja byłem w kinie, to mnóstwo młodych ludzi było razem ze mną, siedziało na seansie, aż się czułem trochę dziwnie. Może nie jestem jakiś stary, ale wydawało mi się, że jestem akurat w tym momencie na sali najstarszy.
0: Bardzo mi się podoba to hasło i ja jak najbardziej się również podpisuję pod tym wszystkim, co powiedziałeś. I jeszcze mam jedno ostatnie pytanie. Czy trzeba się znać na świecie fantasy, science fiction, żeby dobrze się bawić na Kopernikonie?
1: Absolutnie nie.

0: Wszyscy mogą przyjść i poczuć, posmakować tą fantastykę. Niczego nie trzeba się bać. Można wejść na program, na jakąś prelekcję, na jakieś pokazy i posłuchać o uniwersum, o którym nawet się nie wie za wiele, ale właśnie po to jest ten konwent, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. Może obejrzeliśmy na przykład jeden film Disneya, kojarzymy jakieś księżniczki Disneya.
1: O, to ja muszę od razu powiedzieć, że słuchajcie, dzisiaj spacerowałam sobie toruńskim rynkiem i widziałam Królewnę Śnieżkę i Śpiącą Królewnę. Wow!
0: Tak, dokładnie. Jak zaglądałem w program, to jest również punkt związany z postaciami z Disneya. Jest punkt o księżniczkach, jest punkt o świecie Kaczora Donalda, więc naprawdę można zajrzeć i chłonąć tą popkulturę, tą fantastykę. Również zachęcam do zajrzenia do Centrum Sztuki Współczesnej, gdzie odbywają się fantastyczne targi popkultury. Tam wstęp jest zupełnie darmowy, można sobie wejść i zobaczyć, co wystawcy z całej Polski jakie rękodzieła, jakie obrazki, jakie książki, również dla najmłodszych, mają w swojej ofercie.
1: Bardzo, bardzo pięknie dziękuję Ci za te wszystkie opowieści. Moim gościem był
0: Artur Sobczak,
1: czyli jeden z organizatorów Kopernikonu 2026, który wystartuje za ile? No, nieco ponad pół godziny.

0: Ribidibi. No, powiem szczerze, że to byłaby bardzo ładna nazwa dla jakiegoś fantastycznego stworka, który mógłby z powodzeniem znaleźć się tutaj na Kopernikonie w Toruniu. Troszeczkę zaczęło kropić, ale czy to nam będzie przeszkadzało?
1: Myślę, że nie.
0: Oczywiście, że nie. Razem ze mną nasz kolejny gość, Ewelina Ciemna, czyli Ercia. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Również witam.
0: Powiedz mi proszę, czym jest amigurumi? Bo to bardzo trudne słowo.
1: Tak, słowo amigurumi jest z japońskiego i oznacza po prostu maskotkę zrobioną głównie z włóczki, na szydełku. Więc tak, to jest takie najprostsze tłumaczenie.
0: Ale to jest niesamowite, bo to są przepiękne, takie rękodzielnicze małe dzieci.

0: dzieła.
1: O, oczywiście, jakby każde moje dzieło to jest takie nasze małe dziecko, że tak powiem.
0: Ale powiedz, jak to jest? Czy ty się wzorujesz na jakichś konkretnych, właśnie, nie wiem, już wcześniej stworzonych takich maskotkach, takich figurkach? Czy tworzysz takie, które tobie w twojej wyobraźni zagrają?
1: To już akurat bardzo różnie. Jak zaczynałam te 4-5 lat temu, to na początku oczywiście się uczyłam wzorując się na innych, ale od pewnego momentu, odkąd zaczęłam prowadzić warsztaty, to staram się też swoje wzory wymyślać.
0: Ach, czyli tutaj można troszeczkę podszlifować swoją technikę, właśnie bazując na czyichś projektach, ale można sobie także pozwolić na takie twórcze szaleństwo i artystyczne tutaj podejście do tematu. A powiedz mi, który element takiej postaci jest zazwyczaj najtrudniejszy?
1: Myślę, że najtrudniejszy jest sam początek. Powiem tak, już od kilku lat prowadzę te warsztaty i zawsze najtrudniejszym elementem jest przejście przez podstawy szydełkowania, a potem jak już się zrozumie, jak to działa, to już jest coraz łatwiej.
0: I naprawdę można zrobić wszystko na szydełku, takiego smoka, nie wiem, kosmitę, czy jeszcze jakiegoś innego dziwnego stwora?
1: Oczywiście, tutaj akurat ogranicza nas tylko nasza własna wyobraźnia. Czasami można nie poradzić sobie wyłącznie włóczką, ale na przykład jeśli chcielibyśmy jakąś sztywniejszą maskotkę, można sobie poradzić robiąc wcześniej metalowy kręgosłup dla takiej maskotki i potem dopiero zrobić tą puchatą część zewnętrzną. Albo na przykład coraz częściej używa się takich kręgosłupów drukowanych w 3D, jeśli chcemy, żeby nasza maskotka miała taką płynność ruchu.
0: No to tutaj już parę tajników nam zdradziłaś, jak się za co wziąć. A powiedz, czy to może być też fajny pomysł na takie wspólne spędzanie czasu?
1: Oczywiście. Ja bardzo chętnie, dlatego właśnie zaczęłam robić warsztaty, bo po prostu lubię pokazywać innym, jak się szydełkuje. Dla mnie to jest bardzo uspokajające hobby. Niestety nie wszyscy mają do tego taką cierpliwość jak ja, ale nawet moja siostrzenica, która ma 8 lat, dała sobie radę z podstawami.
0: A właśnie, bo warsztaty twoje już niebawem startują.
1: Tak, moje warsztaty zaczynają się dzisiaj o 16 i będą trwać około 3 godzin. Serdecznie na nie zapraszam.
0: Ale to naprawdę aż tyle czasu potrzeba, żeby stworzyć taką maskotkę? Czy to będzie wręcz za mało czasu?
1: To zależy bardzo od umiejętności osoby, która przyjdzie, bo miałam uczestników, którzy potrafili zrobić całą maskotkę w około godziny, ale oni zwykle już umieli chociaż podstawy szydełkowania. Ale jeśli ktoś się uczy od takich samych podstaw, to myślę, że nawet czasami te 3 godziny mogą nie wystarczyć.
0: A powiedz mi proszę, Ercia, czy trzeba właśnie znać chociaż te podstawy, żeby zacząć, czy nie? Czy tak naprawdę po prostu ta odwaga, takie chęci w zupełności wystarczą?
1: Myślę, że akurat jeśli ktoś chciałby zacząć i na moich warsztatach, to ja przyjmuję wszystkie osoby, które nawet nigdy nie trzymały szydełka w ręce. Pokazuję od takich samych podstaw, od właśnie sposobu trzymania, nawijania włóczki, jak powinno się przygotować, z czego się składa maskotka. Więc jakby na moich warsztatach uczymy się od samych podstaw, ale jeśli oczywiście ktoś chciałby już spróbować zrobić jakiś wzór z internetu, to myślę, że mogłoby być problem tak bez takich podstaw.
0: A jak w ogóle u ciebie zaczęła się pasja związana z robieniem takich maskotek, figurek na szydełku?
1: Myślę, że to jest troszeczkę coś, co przekazała mi moja mama, ponieważ ona zawsze lubiła rękodzieło, zawsze robiła coś na drutach bądź szyła. Ja troszeczkę poszłam w inną stronę, właśnie nie bardzo mnie chwyciło szycie ani druty. Chciałam spróbować czegoś innego, więc stwierdziłam, że zrobię sobie na szydełku sweter. Nie było to dobre z mojej strony, ponieważ sweter jest naprawdę trudną rzeczą do zrobienia na start, więc jak tylko go skończyłam, to byłam tak niezadowolona, że całego sprułam. Ale to, co się nauczyłam w trakcie, to zostało ze mną i po prostu w pewnym momencie stwierdziłam, że może nie powinnam robić ubrań, tylko właśnie poszukać sobie jakąś inną formę.
0: Ale czy to oznacza, że czasami rzeczywiście musisz wszystko spruć tak do samego początku?
1: Nie, to tak nie działa. Jakby ja po prostu byłam niezadowolona z mojego dzieła, aczkolwiek myślę, że jeśli ktoś miałby troszeczkę więcej cierpliwości niż ja zaczynając kilka lat temu, to mógłby na przykład spróć tylko kawałek i zacząć sobie kontynuować już dalej swoją pracę.
0: Bardzo się cieszę i bardzo Ci dziękuję.

0: Dziękuję pięknie za to, że znalazłaś czas, by z nami porozmawiać. Wiem, że musisz się też przygotować do warsztatów. Tym bardziej nie będę już więcej ciebie tutaj najróżniejszymi naszymi pytaniami zabierała tobie czas. Ewelina Ciemna, Ercia, opowiadała nam o tym, jakie cuda mogą powstać z chęci, z szydełka, z uśmiechu i miłości do fantastyki. Bardzo pięknie ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Czy mogłabym jeszcze kogoś pozdrowić na koniec?
0: No jasne.
1: Jako, że jestem wolontariuszem Fundacji Przyjaźni Polsko-Japońskiej z Wrocławia, to serdecznie pozdrawiam naszą fundację i naszych założycieli. Zapraszam do Wrocławia.
0: I my się do tych pozdrowień przyłączamy.

0: Ja tak sobie myślę, że nawet nie kilku, ale wszystkich kumpli można zebrać i wpaść tutaj do nas na Kopernikon do Torunia, bowiem to właśnie tutaj dzieje się coś niesamowitego. Festiwal fantastyki i popkultury w Toruniu wystartuje za 27 minut, ale już teraz, właściwie od samego rana, dzieją się tutaj rzeczy fantastyczne, fenomenalne i czasami trochę straszne. I o tych ostatnich najlepiej wie mój gość, który jest już razem ze mną, Laura Zarzyńska, pasjonatka strasznych historii, która z ciekawością zgłębia dawne legendy i wierzenia. Powinnam się z tobą przywitać.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Skąd wzięła się twoja pasja, twoje zainteresowanie takimi mrocznymi historiami?
1: Tak właściwie od dziecka oglądam kryminały, więc zaczęło się od tego, ale jako, że uwielbiam czytać książki i czytam głównie właśnie, staram się czytać takie bardziej klasyki, to wciągnąłem się bardzo w gotyckie klimaty i tam duchy, potwory, wampiry, wilkołaki są takim bardzo klasykiem, dzięki czemu właśnie jakoś tak wciągnęłam w te duchy, a że lubię bardzo czytać naszych polskich autorów też, to wciągnęłam się po prostu też w duchy naszych polskich miast, bo to jest bardzo ciekawy temat, naprawdę.
0: Ale to jest niesamowite, bo często zdarza się tak, że dorośli myślą, że to są takie przerażające rzeczy, a tymczasem wszyscy wiemy doskonale, i ja, i nasi drodzy słuchacze, że dzieciaki uwielbiają właśnie takie najróżniejsze stwory, a zwłaszcza te, które ukrywają się w legendach.
1: Tak, no bo właśnie to jest taki trochę mylne takie myślenie, że duchy tylko są złe.

0: Bo tak właściwie od dawna mamy dobre drogi. Na przykład mamy duchy mitologii słowiańskiej. To są dobre duchy, które pomagały naszym przodkom właśnie, nie wiem, w gospodarstwie, pomagały, żeby było lepszy był dobrobyt. Ale mamy na przykład ducha Kacperka dla dzieci, który właśnie pomagał, bo takim przyjemnym duchem, a nie takim właśnie jakimś niemiłym czy coś. Albo mamy też duchy z opowieści wigilijnej na przykład. To jest taka dość klasyczna bajka, lektura szkolna, gdzie duchy pomagają właśnie, żeby ten zły człowiek przyszedł na dobrą stronę moc, tak? Żeby został takim dobrym właśnie obywatelem, żeby mógł jakby dojść do tego spokoju ducha.
1: Ty już za kilka minut, bo o godzinie 16:00 będziesz prowadziła panel Duchy polskich miast. I ja jestem bardzo ciekawa, czy ty masz takiego swojego ulubionego ducha, który z którymś z polskich miast jest związany.
0: Tak, odkryłam go właśnie, jak robiłam swoją prelekcję. Mam to właściwie dwie kobiety, bo ja bardzo kocham kobiety, takie postacie, więc staram się właśnie bardzo o nich głośno mówić, bo one są bardzo wspominane właśnie w historii. Mam ulubioną żółtą damę z Liv, to jest Ludwika i ona jest taką właśnie dobrym duchem, bo ona po prostu szuka jakby sprawiedliwości w tym, co się jej stało za życia. I kocham ducha czarnej Halszki, to jest taka czarna dama, która też właśnie miała dość ciężkie życie, przez co teraz szuka tak właściwie trochę odetchnięcia, ale też ogólnie spokoju ducha, bo po śmierci w końcu może tego dostąpić.
1: Ale wiesz, to jest niesamowite, bo zazwyczaj mówimy o białych damach, prawda? A przecież rzeczywiście, z tego co pamiętam i kojarzę, to też na zamku w Czersku żółta dama, prawda, znajduje się. I mamy jeszcze i czarną i całkiem sporo jest tych kolorów.
0: Ogólnie w Polsce najczęściej mówisz, jak jest jakiś duch, to jest biała dama, bo to jest dziewica, białe kolory. To jest tak właśnie najbardziej popularne określenie, że jak jest duch kobiety, jakieś, nie wiem, niewiasty, to jest biała dama, bo jest czysta, niewinna. A inny kolor to zależy od tego właśnie, z czym są połączone. Typu właśnie żółta dama, dlatego że ona chodzi w żółtym czepcu i ma taką brązową suknię, teraz taka nie to złota, nie to brązowa, tego jest żółtą damą. A Halszka jest czarna, ponieważ chodzi na czarno i ma taką maskę na twarzy, więc to biało ogólnie jest taka czystość, a reszta zależy od tego. Ale w Polsce mamy głównie białe damy. Na przykład mamy Teofilę Działyńską, która jest
1: z Kórnika.
0: Tak, i ona jest taką najbardziej znaną białą damą, bo jest taką oryginalną, pierwszą, załóżmy, w Polsce białą damą, która zwiedza teraz sobie zamek i wychodzi z swojego portretu zwiedzać swoje włości.
1: A powiedz mi proszę, bo legendy to tak zazwyczaj kojarzą nam się z czymś dawnym, starym. Czy współcześnie mogą powstawać legendy, czy my możemy tworzyć legendy?
0: Tak, jest cały czas duchów, które są bardzo współczesne. Jest dużo duchów, które na przykład są po wojnie, ponieważ duchy nie zaznały swojego spokoju, tak więc wychodzą z zagrobów, typu często nieznanych, i nawiedzają, bo szukają i trochę oddechu, żeby móc zostać pochowany w dobrej ziemi, tak takiej katolickiej, poświęconej, albo po prostu duchy, które po prostu nie wiedzą w ogóle o tym, że nie żyją, to jest też często taka sytuacja i szukają po prostu takiego odetchnięcia. I jest dużo duchów, które nawet nie wiemy, że są duchami, bo duchy są jednak właśnie być wszędzie, nie oszukujmy się, bo są dla nas teoretycznie niewidoczne, więc duchy szukają nas na każdym kroku, bo to jest taki dobry duszek albo zły, zależy od tego, jakie ma intencje.
1: A to tak jak z ludźmi.
0: Tak, no właśnie to jest tym najlepsze, że tak uważam, że duchy są złe, bo tam straszą, wyją, łańcuchami tam strzelają po ziemi, a to właśnie jest takie kłamstwo, bo duchy często po prostu szukają też odetchnięcia tego spokoju, albo właśnie opiekują się swoimi własnymi domostwami. Na przykład Anna Wazówna na swoim zamku szuka tylko takiego spokoju do swoich poddanych, no czy teraz już nie ma poddanych, ale wtedy szukała i mi pomagała w ciężkich chwilach.
1: A powiedz mi, czy rzeczywiście każde polskie miasto ma swojego ducha albo swoje duchy?
0: Każdy może nie. Szukałam ducha w Toruniu, żeby było, ale nie ma takiego ducha w Toruniu, który jest taki jakby dość oficjalny. Nie wiem, przykład jest, często mówi się o coś z piernikami, żeduszki, coś takiego. Ale nie ma jakichś takich ani podań, ani legend, bo bardzo chciałam właśnie porozmawiać, ale nie mogłam nic znaleźć. Ale większość zamków ma swoje duchy. Miasteczka, miasta też. Bo na przykład no, w Warszawie dużo duchów też. Zależy tak właściwie, w jakim po prostu kierunku się pokierujemy, jeżeli chodzi o Polskę. Bo w Polsce jest bardzo dużo duchów, w każdym miejscu, naprawdę.
1: Wystarczy się rozejrzeć i wsłuchać.
0: To prawda, tak. Duchy są bardzo chętne do kontaktu i nawet nie chodzi o takie właśnie złe czyny, tylko po prostu szukają, one są bardzo nas ciekawe według mnie, że one po prostu szukają takiego kontaktu z człowiekiem, bo one też nie wiedzą. Na przykład one jest, nie wiem, mają już 500 lat i one wiedzą, co się do końca nikt nie dzieje i starają się po prostu też połapać w tym świecie takim nowym, nowoczesnym dla nich.
1: A kiedy przygotowywałaś się do dzisiejszego panelu, to co ciebie najbardziej zaskoczyło w tych poszukiwaniach?
0: Właśnie ilość duchów kobiet według mnie, bo zwykle jest w szanku historii o jakichś hrabiach, jest czarny pies, są głównie mężczyźni, jeżeli chodzi o te upiory, takie zjawy, no bo tak się wytworzyło jakoś w historii Polski. A w każdym tak właściwie miejscu jest dużo kobiet duchów, właśnie jest dużo jakichś, nie wiem, dawnych właśnie królewien, czy tam królowych, albo właśnie takich właśnie winnych kobiet, które po prostu cierpiały za nawet nie swoje grzechy, po prostu zostały zamordowane albo właśnie zabite, nie z ich, po prostu jakby nie z jej winy po prostu nawet. To jest bardzo smutne.
1: Ale wiesz co, poruszyłaś bardzo ciekawy wątek ten, że duchy mogą być zarówno

0: kobietami, jak i mężczyznami, ale też i zwierzętami. Tutaj czarny pies to zamek ogrodzieniec.
1: Dokładnie tak, ale na przykład mamy też, czy to jest duch, to ciężko powiedzieć, ale na przykład mamy złotą kaczkę, tak, w Warszawie. To jest ni to duch, ni to legenda, ale mamy też kaczkę. Jest dużo potworów. To są takie zjawy, które przybierają tak właściwie dowolny kształt, bo to zależy tylko od nich. Często na przykład są jeźdźcy na koniach, konie też mogą być duchami, albo są psów też bardzo dużo w Polsce, to mnie też bardzo zdziwiło, że mamy w sumie w każdym takim większym zamku jest jakiś pies, taki też właśnie straszny, bo pies to jest taki niby zły omen, czarny pies też takie straszne, ale jest bardzo dużo zwierząt, naprawdę, byłam w szoku też, jak się tego szukałam.
0: Mam wrażenie, że jeszcze jest bardzo dużo ciekawostek związanych z duchami polskich miast, z najróżniejszymi zjawami, które czekają tylko na to, by je odkryć. Zatem, moi drodzy, do dzieła, jeżeli to jest temat, który również Was fascynuje, dokładnie tak jak naszego gościa, to śmiało. Myślę, że jeżeli coś takiego odkryjecie, albo jest jakaś taka legenda, którą Wy szczególnie lubicie, śmiało napiszcie do nas i wyślijcie wiadomość na adres dzieci@polskieradio.pl, a ja obiecuję, że przekażę tę historię, tę wiadomość, tego maila naszemu gościowi, którym była Laura Zarzyńska, pasjonatka strasznych historii, która uwielbia mroczne legendy. Bardzo Ci pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, było bardzo miło.

Dzisiejsza radiowa świetlica jest, no właściwie chciałam powiedzieć wyjątkowa, ale przecież każde nasze popołudniowe radiowe spotkanie jest wyjątkowe, ale rzeczywiście dzisiaj opuściliśmy studio Polskiego Radia Dzieciom i udaliśmy się do Torunia. I to wcale nie po pierniki, chociaż myślę, że z piernikami też wrócimy. Ale przede,

0: wszystkim. Przyjechaliśmy tutaj ze względu na Kopernikon, czyli festiwal fantastyki i popkultury, który właśnie w Toruniu ma swoją kolejną edycję. I razem ze mną goście, którzy również tutaj przybyli i widzę, że się uśmiechają od ucha do ucha, czyli też pewnie wyczekiwany ten czas dla nich był. Adam Wieczorek, dyrektor wydawniczy Black Monk Game oraz Wojtek Wąs z wydawnictwa Hengel. Dzień dobry panowie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: No i teraz padnie takie słowo, takie hasło, które myślę, że no, niektórym naszym słuchaczom tłumaczyć nie trzeba, ale niektórzy może usłyszą je po raz pierwszy. RPG, czyli RPG. Co to takiego?
2: Znaczy, najprościej rzecz ujmując, jest to po prostu gra fabularna, gdzie wcielamy się w jakieś postacie, fantastyczne bądź nie, a jedna z osób pełni rolę mistrza gry, który opowiada innym tę główną historię, w którą oni się muszą wpasować i opowiedzieć, co w niej robią. To jest ten rodzaj gry, który pozwala na pełną swobodę twórczą i nie jest ograniczony w żaden, nie ogranicza w żaden sposób naszej wyobraźni, choć oczywiście ma pewne ograniczenia związane z mechaniką. Ale to myślę, że Wojtek pewnie więcej na ten temat powie.
1: Tak, czyli była mowa o mechanice, to od razu można powiedzieć o rzutach kostkami, gdzie kostki mogą być wykorzystywane nie tylko te, które znamy na przykład z Monopoly, gdzie są tam tak zwane kaszustki, kości sześcienne, ale też są K20, czyli kości na przykład, które mają 20 ścianek, tak? No i w zależności od systemu rzuca się odpowiednio na pewnych zasadach tymi kostkami, sprawdzamy sobie różne statystyki na naszej karcie postaci, czyli takim alter ego, które wykorzystujemy na rzecz tych opowieści i dzieją się po prostu różne rzeczy. Interpretujemy te wyniki w taki sposób, żeby właśnie zobaczyć, co się dzieje dalej.
0: Ale wiecie co, to brzmi na takie bardzo trudne i skomplikowane. Czy rzeczywiście tak jest?
2: Wiesz co, to na początku rzeczywiście brzmi, ale to najfajniej jest znaleźć sobie na przykład ludzi, którzy już grają i zobaczyć, jak oni to robią, bo to chyba najbliżej temu jest do takiego bardzo prostego teatru improwizowanego, gdzie wszyscy zaczynają łapać jeden od drugiego humor, to co mają robić, to co powinno się dziać i to zaczyna się kręcić samo. Wszyscy się nakręcają i to wtedy idzie. Rzeczywiście tak, to brzmi skomplikowanie na początku, ale jak już wszyscy grają, to już jest dobrze.
0: Chociaż jak tak sobie teraz pomyślałam, czasami regulaminy i takie rozpiski dotyczące niektórych gier planszowych też wydają się na początku bardzo skomplikowane, ale najważniejsze jest to, by po prostu zacząć, podejrzewam, taką przygodę. I tutaj też super wątek został poruszony, bo z tego, co opowiadacie, to płynie według mnie taki wniosek, że to jest też super pomysł i pretekst do wspólnie spędzonego czasu.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że to jest świetna okazja, właśnie taki moment, żeby w rodzinie można było się też spotkać. Tak, no dzisiaj myślę, nie przesadzę, jeżeli powiem właśnie, że no, telefony i tak dalej, komputery, to jest coś, co zawładnęło naszym czasem. Dlatego takie gry przy stole, gdzie trzeba po prostu rozmawiać, no to jest coś tak naprawdę, nie? To niesie za sobą większą wartość, nie tylko taką zwykłą rozrywkową, ale też myślę rozwija także relacje i tak dalej, nie?
0: A o co chodzi z tymi figurkami? Bo ostatnio bardzo często słuchacze Polskiego Radia Dzieciom opowiadają mi o różnych figurkach, które są właśnie przy tego rodzaju gier potrzebne. Co to za figurki?
2: Wiesz co, to jest, ja to nazywam wspomagaczem wyobraźni, to znaczy bardzo wiele z tych gier ma też element walki, czy jakiegoś starcia, czy z jakimś potworem, czy na przykład, nie wiem, no walki mechów, na przykład wielkich robotów. W jakiś sposób trzeba to zobrazować, zobaczyć kto gdzie stoi, gdzie kto jest w danym momencie, czy coś go nie zasłania. I w takich sytuacjach te figurki się strasznie przydają, bo wtedy wszystko widać na planszy. To jest taki wspomagacz wyobraźni. I oczywiście gracze są wspaniali, bo lubią je malować, żeby odzwierciedlały ich postać, konwertują je, żeby zmieniają, żeby jeszcze bardziej je przypominały. To jest jeszcze hobby w hobby, można by tak powiedzieć, ale to też jest fajny sposób na spędzanie tego wolnego czasu, kiedy się siedzi z własnym dzieckiem godzinami i maluje te figurki i czasami ma się już dość, ale jednocześnie jest to niezwykle fajne.
0: Czy fantazja, wyobraźnia odgrywa ważną rolę tutaj?
1: No właśnie, tak bym powiedział, że najważniejszą, tak? Więc tutaj te figurki są fajne, różne rzeczy, tak jak fajnie Adam to nazwał, te wspomagające.

0: Wspomagacze wyobraźni są dobre, ale nie są konieczne. Też może niektórym RPG kojarzą się z jakimiś wielkimi księgami, które tam naprawdę mają setki stron, czy albo mają jakieś wyobrażenie, że to jest mnóstwo zasad, ale to też tak nie musi wyglądać, ponieważ są mniejsze gry, które mają dosłownie 30-40 stron. To są broszury, albo są jeszcze mniejsze. Są nawet tak zwane one-page, czyli jednokartkowe. Więc to naprawdę do rozrywki jest potrzebna tylko wyobraźnia, nie? Nie trzeba nadbudowywać tego, ale można wykorzystywać w zależności od w co gramy na przykład, tak?
1: Słuchajcie, a czy zdarza się czasami tak, że do waszych wydawnictw trafiają jakieś propozycje, by jeszcze wkroczyć do tego świata fantazy albo na przykład taki rodzaj bohaterów, żeby powstał?
2: Tak, bez przerwy. Ja mam całą skrzynkę pełną i przypuszczam, że Wojtek również takich propozycji, że to nie ma dnia, żeby ktoś nie przysłał jakiejś propozycji. Natomiast problem polega na tym, że jeżeli rozmawiamy o jakichś uniwersach, które są już istniejące, to one zazwyczaj są obwarowane bardzo gęstymi prawami autorskimi i tam stoi cała rzesza prawników, którzy tylko czekają na okazję, żeby wydusić pieniądze z tych, którzy będą próbowali w jakiś sposób te licencje wykorzystać. Natomiast ja zawsze mówię, że fajnie jest tworzyć coś swojego i jeżeli ktoś przychodzi z czymś swoim, własnym, nowym, to jest super. Tylko na to trzeba znaleźć odpowiedni moment i to trzeba wydać. Ale nie wiem, czy Wojtek się ze mną zgodzi.
0: Myślę, że tak. W ogóle uważam, że społeczność RPGów, ludzi, którzy się zajmują RPGami, jest bardzo kreatywna, prosta. Bo jest proste wejście, tak? Jest proste wejście do tego i każdy może tak naprawdę odpalić sobie Worda i już zacząć coś tam pisać, tak? Żeby programować gry, no to trzeba mieć jednak wyższe umiejętności, tak? Na komputerze, a tutaj ten motyw jest na tyle prosty, że nie trzeba jakiejś specjalnej wiedzy. Wystarczy tak naprawdę dobre chęci i to widać, tak? Że po prostu mamy różne propozycje, pomysły zewsząd.
1: Wiecie co? Ja wpadłam teraz na pewien pomysł, żeby na przykład stworzyć taką grę do nauki matematyki. No przecież o ile przyjemniej i radośniej byłoby się jej uczyć.
0: Poniekąd każdy RPG będzie uczył matematyki z tego względu, że właśnie wykorzystujemy tam te kości. Są czasem jakieś zależności właśnie na kartach postaci i w mechanice, że to tak naprawdę w ogóle dla dzieciaków to będzie super sprawa, nie? Na to właśnie, żeby w jakiś sposób zacząć i żeby to liczenie na kościach i tak dalej nie było takim zwykłym przymusem, nie? Ale żeby za tym coś stała jakaś narracja.
1: No ale słuchajcie, taka tabliczka, nauka tabliczki mnożenia podczas takiej gry, to by było coś.
2: Znaczy zasadniczo to jest podczas gry, jak na przykład trzeba policzyć, nie wiem, jaki jest możliwość zadania obrażenia potworowi, jeżeli rzuci się 10 kostkami 10-ściennymi, prawda? To już wymaga policzenia pewnych rzeczy. I to w ten sposób działa. Ja natomiast uważam, że jedną z rzeczy, której gry RPG najbardziej wymagają od matematyki, to jest twierdzenie Pitagorasa, bo wyliczenie tego, gdzie ktoś jest na wysokości, zazwyczaj jakiś latający stwór, którego trzeba, nie wiem, ustrzeźć i coś mu zrobić, to trzeba policzyć, czy on jest w zasięgu i wtedy wszyscy nagle przypominają sobie, że A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. Serio, serio.
1: Ale wiecie, co to ja poszłabym jeszcze dalej, żeby to było takie zadanie projektowe dla całej klasy, stworzyć taką grę i wtedy każdy z uczniów mógłby dodać tam jakiś element przedmiotu, który nie za bardzo lubić, by go właśnie tak trochę odczarować.
2: No myślę, że byłoby to bardzo fajne. Mamy trochę RPGów dla dzieci, ale nie wiem, czy mamy właśnie takie, które robią coś szkolnego. Myślę, że to jest dobry temat.
1: A właśnie, czy macie jakieś takie RPGowe marzenia, które jeszcze czekają na swoją realizację?

0: To był zespół Czereśnie, a my z naszymi gośćmi tak się rozmarzyliśmy. No, myślę, że owoce też mogłyby pojawić się w takiej grze, ale to już zostawiamy waszej wyobraźni. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Adam Wieczorek, dyrektor wydawniczy Black Monk Game oraz Wojtek Wąs z wydawnictwa Hengal byli moimi gośćmi. Pięknie dziękuję wam za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Gujdoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Gujdoniu.

0: słuchamy.
1: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
2: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
3: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
0: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
4: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
5: Autopromocja.

0: No, powiem wam szczerze, że ten świat, w który teraz wkroczymy, jest bardzo kolorowy. Kilka minut temu przywitaliśmy godzinę 16 i co? I nadal jesteśmy w Toruniu. Dlaczego akurat w Toruniu? Nasza radiowa świetlica i studio plenerowe Polskiego Radia się znalazło? Otóż dlatego, że dzisiaj, no właśnie kilka minut temu, oficjalnie otworzyliśmy kolejną edycję Festiwalu Fantastyki i Popkultury w Toruniu, czyli Kopernikon. A Polskie Radio Dzieciom ma ogromną przyjemność właśnie to wydarzenie obdarzyć swoim patronatem medialnym. No i ze mną kolejny gość. Powiedziałam, że wkraczamy w kolorowy świat. No i rzeczywiście taki dokładnie jest świat doskonale znany naszemu gościowi, którym jest Zosik z Gambitu Krawcowej. Cześć!
1: Cześć nam wszystkich.
0: Świat cosplayu to jest coś niesamowitego, prawda?
1: No, zdecydowanie jest tutaj szeroki przekrój niesamowitości. Pierwszy raz jak zobaczyłam cosplayerów w dużym jakby nagromadzeniu na Perkonie, to nie mogłam wyjść z podziwu przez długie godziny, także jest na to popatrzeć.
0: No to teraz może rozszyfrujmy dla tych z naszych słuchaczy, którzy nie do końca są przekonani, czy oni dokładnie wiedzą, czym jest cosplay. Co to takiego?
1: No cosplay jest, no jak nazwa wzięła się z angielskiego, z costume and play. Chodzi o to, żeby przebierać się za postaci z swoich ulubionych uniwersów. To mogą być seriale, filmy, komiksy, książki, tak naprawdę dowolne jakby popkulturowe jakieś takie teksty kultury i odgrywać je, jakby wczuwać się w nie. Dużym elementem cosplayu jest też robienie tych kostiumów samemu. Prawda? Są też ludzie, którzy te cosplaye kupują, ale przyjęło się, że też bardzo jedną z jakby największych tutaj cech takiej zabawy cosplayowej jest też robienie tego od zera samemu wszystkiego, także mniej więcej tak to wygląda. Najpierw robimy koncept, robimy kostium, a potem po prostu uczymy się manieryzmów tej postaci, żeby jak najlepiej odgrywać, kiedy ktoś chce z nami zdjęcie, czy kiedy po prostu robimy jakieś takie tego typu scenki na ulicach czy na konkursach.
0: Ale to nie jest tak, że to jest tylko kostium, prawda? Bo tutaj jeszcze wchodzi makijaż, peruka, właśnie to zachowanie, o którym wspomniałaś.
1: Zdecydowanie jakby cosplay jest jedną z najszerszych jakby takich gatunków hobby, jakie można mieć, bo po pierwsze szycie, po drugie elementy jakby robienia jakby w termicznych jakby materiałach, które są jak wiem, pianka Ewa tak zwana, albo plastik gorący, jak się robi w druku 3D. Jest też charakteryzacja, są peruki, czasem wchodzi jakaś elektrotechnika nawet. Mój kolega, mam znajomego, który jest moim mentorem, który robi

0: robił własne ukryte ostrze z asasyna, które miało działać po prostu na magnetyzm i sam je sobie projektował, więc to są tak bardzo szeroki jakby zakres dziedzin się w tym obejmuje, że każdy coś dla siebie znajdzie tak naprawdę.
1: No dobra, ale czy można też trochę swojej kreatywności, pomysłowości najróżniejszym postaciom dodać, czy nie? Najważniejsze jest to, żeby je najlepiej odwzorować.
0: Podejścia są różne. Każdy, co cosplayer, to podejście tak naprawdę. Są ludzie, którzy chcą odwzorować jeden do jeden i jeśli celujemy w występowanie w konkursach cosplay, to tutaj raczej musimy celować w bycie jeden do jeden, co do odcienia danej bluzki, co do kroju, co do każdej zaszewki. Jeśli robimy dla siebie, to możemy robić to oczywiście tak samo jeden do jeden, a możemy robić to bardziej po naszemu, trochę zmienić. Bardzo często są też zmiany płci postaci, kiedy na przykład robi się postać, moja postać jest postacią oryginalnie męską, ja zrobiłam jej damską wersję, więc jakby to już jest kwestia wyboru cosplayera, tu nie ma jakby zasad, właśnie zasady tutaj totalnie nie istnieją, nie obowiązują, jakby ogranicza cię tylko twoja wyobraźnia tutaj, także...
1: Mam wrażenie, że taką jedną z najważniejszych zasad to jest dobrze się bawić, bo to chyba sprawia ogromną radość. Przynajmniej tak jak obserwuję wszystkie osoby, które tutaj się zgromadziły przed godziną 16, a tak naprawdę wszystkie osoby, które przez cały dzień po Toruniu dzisiaj chodziły, no to rzeczywiście taka bardzo pozytywna, optymistyczna energia od wszystkich tych osób bije. No i radość, radość ze wspólnego spotkania, no i z takiej rozmowy, bo na tym też polegają, prawda, takie spotkania, takie wydarzenia jak Kopernikon.
0: Zdecydowanie. Ja najlepsze osoby w swoim życiu, jakie poznałam, poznałam na konwentach, ponieważ to jest jakby trochę odnalezienie swoich świrów w tym świecie. Po prostu to jest świat pełen właśnie ludzi, którzy uwielbiają fantastykę, uwielbiają takie też trochę głębsze rozkminki na ten temat. Potrafi się znaleźć ludzi, którzy oglądają tak samo niszowe rzeczy jak ty, czy na przykład jarają się podobnymi uniwersami, więc po prostu no, to jest właśnie idealne miejsce, żeby znaleźć osoby, z którymi jesteś w stanie prowadzić dysputy do rana na temat, nie wiem, tego, czy lepszy jest stary, czy nowy kanon Star Warsów, albo czy Star Trek, czy Star Wars, co jest lepsze, po prostu no, wieczne są jakieś takie no, dysputy popkulturowe, miejsce po prostu dla miłośników całej popkultury, nie trzeba być cosplayerem, można tu przyjść jako po prostu osoba cywilna, jakby samego siebie cosplay założyć i przyjść i na pewno pozna się pełno ciekawych osób, z którymi można pogadać o wszystkim tutaj.
1: A to najważniejsze, nie będzie się wyśmiewanym, nikt do nikogo nie będzie miał pretensji, bo na tym to trochę polega.
0: Absolutnie, tutaj jakby nie ma takiego czegoś, że się człowiek wstydzi, bo ludzie naprawdę mają przedziwne, przeróżne te cosplaye i tak naprawdę jest to bardzo otwarte środowisko na wszelkie jakby lekkie, szalone odchyły tutaj, także więc... Wręcz spotkałam się z tym dużo częściej, że im szaleńsze koncepty, tym ludzie bardziej to doceniają. Także tak naprawdę bywały bardzo dziwne rzeczy. Na przykład dziewczyna, która była przebrana za ścierwojada, czyli takiego stworka, który wygląda jak tyranozaur. I ludzie uwielbiali po prostu ten cosplay.
1: No, powiem szczerze, że rzeczywiście najróżniejsze stroje można dzisiaj spotkać na ulicach Torunia. Wszystko to za sprawą Kopernikonu, o czym już Wam wspominałam i o czym rozmawiamy sobie od godziny 15. I teraz chciałabym Ciebie, Zosik, poprosić o takich kilka rad, wskazówek dla naszych młodych słuchaczy, którzy właśnie wsłuchując się w Twoje opowieści pomyśleli: ej, to jest super, ja też bym chciała spróbować czegoś takiego. Od czego zacząć?
0: Po prostu przyjechać, to jakby od czego zacząć, po prostu przyjechać, jeśli chce się zrobić to w cosplayu, to jak najbardziej zacząć próbować, bo no nie będzie wychodziło na początku. Moje pierwsze cosplaye się po prostu rozpadały podczas konwentu, ja musiałam je kleić po prostu co 5 minut i nie miało to znaczenia, bo świetnie się przy tym bawiłam. Nie bać się, próbować, aż się w końcu uda. Internet czyni cuda, naprawdę, ja wszystkiego, co umiem, nauczyłam się z internetu, więc tam da się znaleźć wszystko, no i po prostu przyjechać, dobrze się bawić, nie wstydzić się tej ludzi, bo tej ludzie naprawdę nie są tacy, że będą cię furkać czy tam burkać, tylko to są ludzie, którzy jak o cokolwiek nie zagadasz, to na pewno się będą od siebie otwarci. To jest właśnie do tego takie fajne, że no, tutaj naprawdę nie ma strachu przed zagadywaniem do ludzi o cokolwiek.
1: A na przykład jak właśnie taki cosplay, kostium się zepsuje, to na pewno, jeżeli tylko ktoś będzie mógł Wam pomóc, to pomoże.
0: Oczywiście, na większych konwentach są nawet stanowiska na prawy cosplayu, gdzie są po prostu wolontariusze, którzy stoją z jakimiś pistoletami na klej, superglue, klejami kontaktowymi.

0: nitkami, igłami, gdzie można podejść i oni po prostu postarają się zresuscytować ten kostium, ten element, jak tylko się da. Są nawet ludzie, którzy sami w sobie mają taką misję, że przebierają się za po prostu mobilną pomoc cosplayową i wtedy po prostu noszą ze sobą to wszystko, więc można ich zaczepić, jak po prostu idą, jak tacy handlarze obwoźni, żeby ci pomogli i oni właśnie, no, tak poznają ludzi, taki sobie znaleźli sposób na ten konwent, więc absolutnie nawet można innych cosplayerów, bo zazwyczaj cosplayer jest przygotowany na takie rzeczy i zawsze się kogoś znajdzie, a to z jakimś super glue, a to z nitkami, więc da się to na pewno. Gdzie jak gdzie, ale tutaj to się da wszystko naprawić, co się zepsuje.
1: O cosplayu i o tym niezwykle kolorowym świecie, który on tworzy, opowiadała nam Zosik z Gambitu Krawcowej. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Bardzo miło było.

0: A teraz, moi drodzy, zaglądamy na półkę z książkami, ale nie taką zwykłą półkę. To będzie półka, dzięki której przeniesiemy się tak trochę magicznie na zupełnie inny kontynent. No tak, bo będąc na Kopernikonie, z którego dzisiaj nadajemy naszą radiową świetlicę, można podróżować i to w bardzo odległe zakątki, o czym za moment opowiedzą moi kolejni goście, którymi są Martyna Wyleciał, prowadząca profil Azjatycka Półka o literaturze i kulturze Japonii, a także Marta Niewiadomska, tłumaczka literatury koreańskiej, prowadząca profil Pani od Koreańskiego. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Witamy bardzo.
0: Słuchajcie, to jak to jest z tymi podróżami?
1: A do Azji? No zawsze warto, zawsze dobrze jechać. Jak tylko się ma możliwość, to ja bardzo polecam Azję Wschodnią. Świetne miejsce na podróż.
0: Tylko chyba jednak trochę daleko, prawda? Dużo szybciej, wygodniej, może przyjemniej jest podróżować właśnie w taki świat literatury.
2: Dokładnie tak. Jeśli nie mamy możliwości się wybrać, to literatura nam jak najbardziej przybliży tą Azję. I Japonię.
3: W kapeluszu życie jest piękniejsze. Ja kocham kapelusze, złociutka.

0: dziewczyny, noście kapelusze.
1: Ależ ja bardzo chętnie mogę nosić kapelusze i to najróżniejsze, a dzisiaj mnóstwo kapeluszy widziałam na Kopernikonie w Toruniu. My jednak na moment kapelusze odwieszamy na wieszaki i zaglądamy z powrotem na półki, na których znajdują się wspaniałe pozycje związane z literaturą azjatycką. Ja przed piosenką wspominałam o tym, że ta literatura czasami bywa bardziej popularna wśród młodych ludzi niż starszych. Tak mi się wydaje, takie mam obserwacje. Moje drogie panie, czy rzeczywiście tak jest?
2: Myślę, że w popularności teraz i K-popu, i jakichś seriali, i na przykład K-popowych łowczyń demonów, to rzeczywiście wśród młodzieży zrobiła się duża popularność tego tematu, a wśród książek jest naprawdę dużo tytułów, po które młodzież może sięgnąć. I młodzież taka wczesnoszkolna i troszeczkę doroślejsza, dla każdego coś się znajdzie pośród tej literatury z Japonii, Korei, Chin.
1: No dobra, ale czy zdarza się czasami coś takiego, że okazuje się, że książka, która na przykład jest dedykowana, nie wiem, dla dorosłych albo dla młodzieży, trafia do zupełnie innego odbiorcy i cieszy się tam popularnością?
3: Też się to na pewno zdarza. W ogóle jest bardzo duże zainteresowanie wśród pewnej grupy dorosłych ogólnie literaturą właśnie z Azji, Japonii, Chin, Korei i tak dalej. I to są osoby, które zazwyczaj sięgają po wszystkie tytuły tak naprawdę, które okazują się na rynku. Więc czy to jest tytuł też dla dzieci, dla młodzieży, nawet jeżeli są dorośli, lubią przejrzeć, lubią zobaczyć, po prostu interesuje ich ogół literatury z tych krajów.
1: No właśnie, bo o literaturze azjatyckiej możemy rozmawiać z różnych perspektyw. Tutaj ta pierwsza, która się u nas pojawiła, to jest zainteresowanie, ciekawość nasza związana właśnie z tymi pozycjami literackimi, ale drugą stroną tego medalu

0: Alu, jest też to, czego my się możemy o tamtych miejscach dowiedzieć.
1: Jak najbardziej. Mam... Z racji tego, że są to książki często osadzone w tych kulturach, dowiadujemy się po prostu tak przy okazji bardzo wielu ciekawych rzeczy o tym, jak funkcjonują tam osoby, jakie są zwyczaje. Bardzo często możemy się przy okazji czegoś takiego dowiedzieć, ale mimo wszystko są to książki bardzo uniwersalne, które mimo osadzenia w innej kulturze będą dla każdego zrozumiałe.
0: No dobra, a czy coś, kiedy wy zapoznawałyście się z tamtą kulturą, z tamtą literaturą, was zaskoczyło?
2: Ja tak naprawdę nie miałam niczego takiego szczególnego, bo mówi się o nas, że są takie inne kultury, takie nie do zrozumienia, w ogóle nie da się nigdy zrozumieć osoby z tamtych stron, ale wcale tak nie jest. To są... Tak jak my. I naprawdę warto być po prostu otwartym i poznawać.
0: No i teraz muszę się jeszcze ciebie, Marta, dopytać. Ty jesteś tłumaczką literatury koreańskiej. Czy czasami bywa tak, że no, jakiś żart czy jakieś sformułowanie jednak może być problematyczne podczas tłumaczenia?
2: A na pewno się to zdarza, zwłaszcza jeżeli mamy jakąś przykład grę słowną, czy mamy jakiś taki żart oparty na czymś ściśle koreańskim, to możliwe, że trzeba tam pokombinować, ale to zależy od tego, kto jest odbiorcą. Wiadomo, książka na przykład dla dzieci, możemy zmienić ten żart, książka dla dorosłych bardziej, zastosujemy jakiś przypis albo jakąś inną grę słów, więc to sobie od tytułu do tytułu trzeba kombinować, co zrobić z takimi rzeczami, ale zawsze da się znaleźć jakieś fajne rozwiązanie.
0: No to teraz z kolei podpytam Martynę, jeżeli chodzi o kulturę Japonii, co z twoich obserwacji najbardziej podoba się młodym ludziom, dzieciakom, no ale też i rodzicom, którzy często zdarza się, że rzeczywiście po te pozycje literackie sięgają, by mieć wspólne tematy ze swoimi dziećmi?
1: O, ja myślę, że Japonia jest bardzo wdzięcznym tematem, bo jest bardzo dużo na przykład fantastycznych zwierząt takich, które gdzieś się przewijają w tej kulturze. Bardzo popularne są teraz wszelkie kotki, które naprawdę gdzieś i łączą te książki japońskie i polskie i bardzo, bardzo często się pojawiają. Jest nawet taka cała seria podróżniczych książek, cała książka podróżnicza o Japonii, Kocie ścieżki. I po prostu kotek nam pokazuje tą Japonię i jej zwyczaje. Także myślę, że te kotki są takim fajnym łącznikiem.
0: Słuchajcie, i na koniec naszej rozmowy mam jeszcze jedno pytanie. Gdybyście mogły na jeden dzień przenieść się do świata jednej japońskiej albo koreańskiej książki dla młodych czytelników, to jaki świat chciałybyście odwiedzić?
2: Ja myślę, że takim ciekawym światem to jest seria w sumie koreańsko-amerykańska autorki Gracie Kim, nazywa się Klany Obdarzonych, gdzie mamy bohaterkę, która właśnie poznaje tą czarodziejską stronę Korei. Wśród mitów się obraca, wśród wierzeń się obraca. Myślę, że to byłoby bardzo ciekawe przeżycie.
1: O, ja natomiast bardzo bym chciała się przenieść do podniebnej poczty Kiki. To był też film ze studia Ghibli, ale są też książki na ten temat. Jest to absolutnie przeuroczy świat. Też jest kotek i jest mała czarownica, która roznosi listy. Jest to przeuroczy świat, chciałabym się tam przenieść.
0: Jak mogliście usłyszeć, rzeczywiście, jeżeli chodzi o literaturę azjatycką, jest w czym wybierać i zdecydowanie każdy z nas i z was jest w stanie znaleźć taką pozycję książkową, która skraca jego serducho i o której będzie chciał na pewno rozmawiać z innymi, na przykład podczas takich wydarzeń, jak to, z którego dzisiaj nadajemy dla was specjalny odcinek naszej radiowej świetlicy. Martyna Wyleciał, prowadząca profil Azjatycka Półka o literaturze i kulturze Japonii, a także Marta Niewiadomska, tłumaczka literatury koreańskiej i prowadząca profil Pani od Koreańskiego, były moimi gośćmi. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję, pozdrawiam.

0: No i znowu jesteśmy z wami. Miecz świetlny, moc, Jedi, droidy, kosmiczne statki, planety. Z czym kojarzą wam się te rzeczy? No, tak, tak, dobry pomysł, ale więcej i lepiej o tym wszystkim, co łączy te elementy, o których wspomniałam, opowie mój kolejny gość, czyli Mateusz Flesz Rutana, ekspert, ale przede wszystkim wielki miłośnik uniwersum Star Wars. Cześć!
1: Cześć!
0: No właśnie, powiedz mi, czy uniwersum Star Wars to jest taki temat, który wciąga tak, że nie można się z niego wyrwać?
1: Mnie osobiście wciągnęło, bo zacząłem w zasadzie oglądać, kiedy byłem dzieckiem. Na Cartoon Network wtedy leciały Clone Warsy. A tu laserki, ludzie w zbrojach. No weszło, a potem tylko zacząłem wchodzić coraz głębiej, chciałem poznawać ten świat, książki, komiksy, to były te czynniki, przez które wszedłem, nie?
0: Na Kopernikonie prowadzisz taki punkt Star Wars od zera. Czy to oznacza, że nawet jeżeli nie oglądało się żadnego epizodu, czy tego świata nie znało się z tych różnych ekranizacji, albo z komiksów, czy też książek, to można tutaj na Kopernikonie z tym światem się zapoznać?
1: Tak, jak najbardziej, bo

0: pomysł na tą prelekcję był taki, że sam kiedy wchodziłem w Gwiezdę Wojny, to był taki problem, że mamy jakieś informacje na YouTubie, mamy te książki, ale nie każdy lubi czytać książki. Chciałem zrobić taką prelekcję, dzięki której ludziom będzie łatwiej wejść w całe to uniwersum, żeby mieli taką solidną bazę, dzięki której będzie im łatwiej się zapoznawać z tym cudownym światem.
1: My dzisiaj znajdujemy się, to znaczy nasze studio plenerowe znajduje się obok wioski Star Wars. Czy ty już ją zwiedziłeś?
0: A zwiedziłem jak najbardziej. Podobało się. Tam część moich znajomych też jest.
1: No to opowiadaj, co tam i kogo możemy spotkać?
0: Możemy spotkać Sithów, Mandalorian chyba już przyjechali, przylecieli. Jedi chyba też jakiś mi się przewinął.
1: Ale ja się wcale nie dziwię, że się przejęzyczyłeś z tym, że przylecieli, przyjechali, bo ja dzisiaj widziałam, naprawdę widziałam, jadących tramwajem na przykład, kogo ja widziałam? Super Mario widziałam na pewno, jadącego tramwajem.
0: No cóż mogę rzec, no komunikacja miejska w tym mieście bardzo dobrze działa.
1: Takie rzeczy tylko w Toruniu, tylko podczas Kopernikonu, czyli Festiwalu Fantastyki i Popkultury, który właśnie dzisiaj wystartował, 36 minut temu oficjalne otwarcie miało miejsce, a my wracamy do naszej rozmowy o Star Wars, bo ja to sobie tak pomyślałam, że rzeczywiście to jest taki temat, który bardzo pasjonuje naszych młodych słuchaczy i tak zaczęłam się zastanawiać, co w nim jest takiego wyjątkowego, że przyciąga uwagę młodych ludzi?
0: No, powiem szczerze, że dosyć ciężkie pytanie zadałaś. Co jest takiego wciągającego? Cała ta tajemnicza moc. Ja osobiście zawsze byłem fanem historii wojskowości, Gwiezdy Wojny, trochę konflikty, więc też mnie to bardzo zainteresowało. Mamy bardzo dobrze zbudowany cały lore w Gwiezdnych Wojnach. Cała ta historia jest dobrze poprowadzona, że czytając te książki, aż chce się zacząć czytać kolejną, jak się przestanie czytać pierwszą. W Star Warsach mamy właśnie bardzo dobrych autorów, którzy wydawali te książki. Komiksy mają bardzo dobrą kreskę.
1: Ale to też jest niesamowite, prawda, że rzeczywiście możemy się wgryzać w ten świat na najróżniejsze sposoby i każdy znajdzie ten, który jemu będzie najbardziej odpowiadał.
0: Tak, no w zasadzie w Gwiezdnych Wojnach znajdzie się wszystko, co by się chciało odnaleźć. No mnie zawsze interesowały najbardziej te konflikty, ale oczywiście mamy książki poświęcone polityce. Mamy książki takie typowo detektywistyczne. Mamy serial Clone Wars, który nie opiera się tylko na wojnach klonów. Mamy tam bardzo dużo różnych wątków. Mamy całe, chyba 3 epizody takie typowo detektywistyczne. Mamy epizody, które pokazują, w jaki sposób działały
1: Ale numer, zobacz, kto to idzie.
0: Short Trooper z ery imperialnej. Jestem zachwycony wręcz cosplayem.
1: I to jest młody cosplayer.
0: Wręcz pasjonat, bym powiedział.
1: Niesamowite, no właśnie, bo o to chodzi. Takie wydarzenia jak to, z którego dzisiaj dla was nadajemy, są wydarzeniami. No być może niektórzy są zaskoczeni tym, co powiem, ale naprawdę familijnymi. I Star Wars też jest takim wątkiem, który można nazwać familijnym.
0: Tak, jak najbardziej można nazwać familijnym. W szczególności, że mamy dzieła jak na przykład Star Wars Vision, które są bardziej skierowane do młodszej widowni, czy też Star Wars Ruch Oporu Resistance na Disney Plus dostępny. Mamy też pozycje książkowe i komiksowe skierowane do młodszych odbiorców, ale dla starszych też się znajdzie, więc jak najbardziej familijne.
1: No właśnie, i to jest niesamowite i tak naprawdę trochę magiczne, taka moc Jedi się tutaj pojawia, że później to wszystko powoduje, że rodzice z dzieciakami mogą rozmawiać na najróżniejsze tematy, czasami wymyślać różne rzeczy, cosplaye, pojawiać się tutaj i bawić wspólnie, dzielić tą radością z innymi.
0: No, mi się wydaje, że jest w tym bardzo dużo prawdy, bo też jak zaczynałem jeździć, no to też pierwsze, co na konwentach spotykałem, no to fanów Gwiezdnych Wojen.
1: Co jest takiego magicznego w Gwiezdnych Wojnach?

0: że rzeczywiście cieszą się taką popularnością. Ja o podobną rzecz pytałam i to jest niesamowite, bo to pytanie jak bumerang wraca. Mało tego, ja dzisiaj z wieloma osobami, które tutaj na Kopernikon zmierzały, na ten temat także rozmawiałam. I tak na dobrą sprawę trudno jest na to odpowiedzieć. A wiesz dlaczego?
1: Nie wiem. To faktycznie jest bardzo trudne pytanie, co jest takiego magicznego w Gwiezdnych Wojnach.
0: Dlatego, że każdy znajdzie tam czy bohatera, czy miejsce, czy wydarzenie, które go po prostu wciągnie, o którym jest w stanie opowiadać naprawdę bardzo, bardzo długo i z taką pasją, że ona jest po prostu nie do podważenia.
1: No. Tak, no zgadzam się z tym w zasadzie, no.
0: Bardzo się cieszę, no rzeczywiście ja myślę, że wielu ciekawostek dzisiaj możecie się dowiedzieć od naszego gościa, którego jak najbardziej na Kopernikonie spotkacie przez te najbliższe dni, bo Kopernikon trwa do niedzieli. A naszym gościem był Mateusz Flesz Rutana, ekspert, ale przede wszystkim miłośnik uniwersum Star Wars. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Super, dziękuję.

0: miota!
1: Co też pani tu wyczynia? Tak nawłocić, a to świnia!
0: Przyszedł baran, chciał na krzędzie siąść cichutko w drugim rzędzie.

0: Jestem z wami znowu i wiecie co? Znowu jest ze mną gość Kaja Świątkowska, artystka amatorka pracująca głównie w temacie fantasy. Opowie nam o tym, jak narysować własnego bohatera. Cześć!
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Czy to jest łatwe zadanie?
1: To zależy, jak na to spojrzeć. Myślę, że nie jest to łatwe o tyle, że jeżeli mówimy o artystach amatorach takich jak ja, bardzo często spotykamy się z blokadą własnego umysłu. A jeżeli chodzi o fantazy, to jakby ta sfera jest na tyle szeroka, że tak naprawdę ogranicza nas tylko to, co jest w naszej głowie, więc potrafimy zablokować się sami. Ale w momencie, jak już pójdziemy z prądem, to idzie naprawdę łatwo.
0: Czyli czasami wystarczy zrobić ten pierwszy krok, odważyć się, zaufać trochę swojej wyobraźni.
1: Tak, dokładnie. Trzeba znaleźć sobie takie wewnętrzne dziecko, dlatego że dzieci są świetne, jeżeli chodzi o rysowanie, i to zwłaszcza fantastyczne, bo dzieci nie zastanawiają się, czy coś jest realne, czy coś może tak wyglądać, tak jak my dorośli, że po prostu coś nie gra nam w kontekście. Dzieci po prostu robią to, co uważają za słuszne i trochę to też o to chodzi w rysowaniu właśnie fantazy, nie tylko postaci, ale też ogólnie całego uniwersum.
0: No dobra, ale od czego zacząć? Od stworzenia takiego bohatera, właśnie od pierwszych prób naszkicowania tego, jak będzie wyglądał? Czy najpierw zastanowić się nad tym, nad jego historią, nad tym, jak my o nim myślimy, co my chcemy nim przekazać?
1: To zależy tak naprawdę, jaki ma się cel. Jeżeli chcemy stworzyć takiego bohatera i taką swoją postać, która zostanie z nami na dłużej, no to jasne. Zawsze fajnie jest mu wymyśleć

0: jakiś fajny storytelling, ale jeżeli to ma być tylko dla naszych prywatnych przyjemności i nie chcemy jakoś dłużej się wiązać, to myślę, że czasem wystarczy po prostu narysować to, co mamy w głowie. I ja to też zawsze powtarzam na warsztatach. Pokazuję też, jak zacząć w ogóle taki projekt i gdzie szukać inspiracji, także to jest tak naprawdę nasz punkt wyjściowy od całego rysowania.
1: Ja to sobie tak teraz nawet pomyślałam, że taka postać może powstawać przez kilka dni.
0: Tak, ja ze swoimi postaciami najczęściej chodzę bardzo długo, chociaż zdarza mi się najczęściej jednak rysować postacie, które już istnieją w jakichś uniwersach. Czasami one mają określony wygląd, czasami nie, ale ostatnio coraz bardziej otwieram się na takie postacie, które siedzą we mnie już od dłuższego czasu i są to najczęściej jakieś słowiańskie demony, wróżki, stwory leśne i większość z nich jeszcze nie powstała. One powstały jak na razie tylko i wyłącznie w mojej głowie, więc może kiedyś zostaną szlane na papier i wtedy zobaczymy, jaki był efekt.
1: Czyli magia, no ale to jest nieodłączny element fantazy, więc rzeczywiście no, nie jest niczym zaskakującym, że ona się tutaj pojawia, ale wiesz co? Ja sobie tak pomyślałam z drugiej strony, że no właśnie, czy bohater fantazy rzeczywiście zawsze musi mieć skrzydła, albo rogi, albo jakąś magiczną broń?
0: Nie zawsze. To zależy od tego, w jakim robimy klimacie i tak naprawdę o jakim fantazy rozmawiamy. Dlatego, że to się dzieli na naprawdę bardzo wiele odnóg, którymi możemy podążać i czasem wystarczy jeden mały element, który już nam sugeruje, że mamy do czynienia z ilustracją fantazy. Czasem jest to kolorystyka, czasem są to specyficzne oczy, specyficzna skóra, czasem jakieś ubranie, więc tak naprawdę nie musimy tutaj robić nie wiadomo czego, żeby nasz odbiorca wiedział, jaki był nasz cel.
1: No dobra, to od czego należy zacząć? Tak, gdybyś miała takie wskazówki teraz naszym słuchaczom radiowej świetlicy dać odnośnie do tego, jak rozpocząć tę swoją niesamowitą przygodę?
0: Myślę, że warto sobie zbudować takie portfolio twórców, którzy nas inspirują. W internecie jest ich bardzo dużo, nie wszyscy są profesjonalistami, jest bardzo dużo świetnych amatorów, którzy tak naprawdę... To oni jako inni artyści inspirują nas najbardziej, dlatego że oni najczęściej przychodzili taką samą drogę jak my. I w momencie, kiedy nawet my zapisujemy sobie te ich inne prace, możemy tak naprawdę później nauczyć się wyciągać z nich coś od siebie. Kolejnym takim bardzo fajnym punktem odniesienia są nasze sny. One są najczęściej bardzo, potrafią być postrzelone, dlatego są świetne, jeżeli chodzi o rysowanie fantazy, naprawdę. Czasem, jeżeli coś wydaje nam się najbardziej absurdalne, świetnie przyjmie się na kartce.
1: Ja tak wpadło mi teraz do głowy, że bohater to jest bardzo ważna sprawa, ale jest takie powiedzenie, że to dwór czyni króla. No i właśnie takie mam wrażenie, że kiedy myśli się o tym bohaterze, to nie da rady odłączyć myślenia też o tym, w jakim świecie on funkcjonuje, jakie inne postaci go otaczają.
0: Jest to prawda. Jak najbardziej. Tym bardziej, jeżeli mówimy właśnie o ilustracji, ponieważ na ilustrację rzadko się składa sama postać. Najczęściej ona też ma tło, jakieś elementy, które jej towarzyszą. I najczęściej fantazy są to zwierzęta, jest to jakaś broń, jakieś takie charakterystyczne elementy dla danego uniwersum. Zawsze fajnie jest wpleć chociaż jedną, dwie, trzy takie rzeczy. Też wiadomo, żeby nie było przesady, zależy na jakim formacie pracujemy. Ale im więcej mamy budowanych takich rzeczy wokół tego bohatera, tym bardziej on jest realny. No i to są takie rzeczy, które można zawrzeć w tym pierwszym szkicu, który nie trafia na główną kartkę, tylko trafia dla nas i dla naszego pomysłu. Czasem nawet takie ręczne wypisywanie sobie słownie rzeczy naprawdę pomaga i później można widzieć, jak zmienia się cała koncepcja na docelowej pracy.
1: A takie charakterystyczne elementy na przykład tej postaci, takiego bohatera? Warto o nich pomyśleć właśnie przy tym pierwszym rysunku, że na przykład, nie wiem, ma powiedzmy, no na przykład jakiś plecak, konkretny plecak, który może być związany właśnie na przykład z jakąś tajemnicą.
0: Warto jest o tym pomyśleć i warto jest to sobie rozrysować nawet osobno, czy nawet wypisać, ale... Zawsze później w trakcie rysowania dopiero wtedy widzimy, czy to się przyjmie, czy nie. Ja też mam bardzo dużo szkiców pomocniczych, które nie wyglądają absolutnie jak finalna ilustracja i na poprzedniej edycji moich warsztatów nawet jedna osoba się mnie zapytała, dlaczego zrezygnowałam z charakterystycznych zębów na jednej z moich postaci. No i odpowiedziałam wtedy zgodnie z prawem, że po prostu innych elementów było już za dużo. Więc Być może gdybym robiła ją jeszcze raz, to pewnie rozplanowałabym to inaczej i finalnie gdzieś bym je umieściła, ale tym razem musiałam obejść się ze smakiem. Myślę, że to też jest taka ważna lekcja, którą każdy

0: każdy z nas prędzej czy później przechodzi, że wyciągamy wnioski i nie zawsze wszystko wygląda tak, jak my sobie na początku zaplanujemy. I to jest fajne w ilustrowaniu, po prostu.
1: Bardzo pięknie dziękuję Ci za wszystkie Twoje opowieści, za Twoje sugestie, za Twoje wskazówki. Kaja Świątkowska, artystka, amatorka pracująca głównie w temacie fantasy, była naszym gościem i raczyła nas tymi wszystkimi trochę tajemniczymi historiami dotyczącymi tego, jak stworzyć swojego bohatera fantasy. Bardzo pięknie Ci dziękuję.
0: Dziękuję również.

0: I jesteśmy z wami, godzina 17, zbliża się nieubłaganie, ale jeżeli myślicie, że to już koniec moich dzisiejszych rozmówców, naszych gości, to nic bardziej mylnego, bowiem razem ze mną jest już Paweł Dułowiązowski. Cześć!
1: Witam.
0: Powiedz mi proszę, co to takiego konwentowe ABC?
1: Jest to panel, który przygotowuje nowych uczestników na udział w konwentach, informuje ich, jak spędzić miło, bezpiecznie konwent. Jest to panel związany z moim 22-letnim doświadczeniem konwentowym i obserwacją, co ludzie robią źle na konwentach, jakie są nieodpowiednie zachowania, o czym nie wiedzą, o czym zapominają. I po kilku latach jeżdżenia na konwenty właśnie skompilowałem to w jakiś taki rodzaj poradnika, żeby młodzi, nowi uczestnicy mogli fajnie i bezpiecznie, co najważniejsze, spędzić konwent.
0: Ale to jest super, no bo właśnie rzeczywiście na samym początku rozmawialiśmy o tym, czy takie konwenty, takie wydarzenia to są super pomysły na spędzanie familijnie czasu. No i rzeczywiście tak, ale warto parę zasad sobie wcześniej omówić i o nich pamiętać.
1: Tak, dokładnie. Powiem tak, konwent jest czymś innym niż zwykły festiwal kulturowy, niż zwykłe, nie wiem, dni w bibliotece, niż koncerty. Jest to coś nowego, coś z zupełnie innymi zasadami czasami niż eventy, do których są młodzi ludzie przyzwyczajeni i no niekiedy popełniają błędy, niekiedy nie wiedzą, co im wolno, co im nie wolno. I właśnie ten panel służy temu, żeby tych młodych ludzi uchronić przed tymi błędami i żeby sprawić, żeby ich pierwszy, drugi, trzeci konwent był czymś fajnym, czymś dobrym, a nie weekendem błędów i pomyłek, nie?
0: Tym bardziej, że kiedy ja zerkam na twarze uczestników, którzy tutaj dzisiaj przybyli do Torunia, to naprawdę widzę uśmiechy, widzę, ja już to mówiłam kilkukrotnie, ale jeszcze raz powtórzę, tak pozytywną energię, taką optymistyczną, którą chcą się dzielić ze sobą. Wszyscy po prostu mają pasję, o której chcą rozmawiać, którą chcą pokazywać światu i to jest najfajniejsze.
1: Tak, ja zawsze kończąc ten panel mówię uczestnikom jedną rzecz, że ich prawem i obowiązkiem na konwencie jest się dobrze bawić i konwent jest wtedy udany, jeśli masz wspomnienia. Jeżeli udaje ci się zapamiętać konwent po 5, 10, 15 latach, no bo nie wiadomo, nie każdy tyle jeździ, tak, nie każdy tyle spędza,

0: Dla jednego konwenty to jest zajawka na 2 lata, dla jednego jak ja to jest 22 lata. Więc to jest bardzo indywidualne. Ale ja uważam, że konwent, dobry konwent jest taki, który pamiętamy latami. Bo ja na przykład mam imprezy sprzed 12-15 lat, które jestem w stanie odtworzyć, jakby to było wczoraj, bo się świetnie na nich bawiłem. I ja właśnie tłumaczę uczestnikom, że to jest był taki punkt zapalny, żeby pamiętać tę imprezę dobrze, a nie, że albo coś mi się nie udało, bo czegoś nie wzięłem, bo czegoś zapomniałem, a czasami błędy są banalne, chociażby nie poinformowałem organizacji, że mam cukrzycę.
1: Albo nie powiedziałem rodzicom, że jest jakieś fajne wydarzenie i sobie po prostu na nie poszedłem, oni się martwili.
0: Tak, na szczęście w ciągu ostatnich kilku lat, niezależnie od rodzaju imprezy, czy to będą imprezy fantastyczne, czy imprezy kultury japońskiej, mangowe, czy to będą nawet loty Star Warsów, no obojętnie jakie, ale poziom bezpieczeństwa w ciągu ostatnich 10 lat jest naprawdę ogromny i już teraz na szczęście mamy zgody rodziców, kontrolę, wpisy do karty medycznej, więc to bezpieczeństwo uczestników na konwentach jest teraz na naprawdę świetnym poziomie i każdy powinien, może czuć się bezpiecznie na konwencie.
1: O konwentowym ABC opowiadał nam Paweł Duo Więzowski, a ja chciałam już Wam pięknie podziękować za te dwie wspólnie spędzone godziny. To było wyjątkowe wydanie naszej radiowej świetlicy prosto z Kopernikonu, czyli Festiwalu Fantastyki i Popkultury w Toruniu. Festiwal trwa do niedzieli. Och, i wiecie co, tak sobie pomyślałam, że koniecznie muszę się z Wami podzielić takim moim przemyśleniem, że fantastyka może zaczynać się od książki, gry, rysunku, kostki, kawałka włóczki, albo po prostu od pytania, a co by było, gdyby? I z tym pytaniem Was zostawiam, oraz oczywiście hasłem, które jest, no cóż, nieodzowne, jeżeli znajdujemy się przy wiosce Star Wars. Niech moc będzie z Wami i pięknie dziękuję Wam za ten czas. Marta Powałowska wprost z Torunia, Magdalena Żelazowska, Joasia Osmańska, pięknie dziękujemy. To była Radiowa Świetlica, słyszymy się ponownie oczywiście w poniedziałek, ale już z Warszawy, ze studia Polskiego Radia Dzieciom. Pa, pa, pa! Do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
5: Kłaniam się po godzinie 17. Martyna Huderska dziś w duecie z Magdaleną Żelazowską. Najbliższe dwie godziny, jak pewnie się domyślacie, będą wypełnione różnymi treściami ze świata kultury. Dzisiaj pochylimy się nad literaturą, nad filmem i nad muzyką. Już za momencik w studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawi się pisarka, która zachwyca swoją twórczością, swoim piórem nie tylko najmłodszych, ale także młodzież, dorosłych. Ja jej książki, takie jak Świat Mundka czy Złodziejka, zabrałam w tym roku na wakacje. Między kartkami jeszcze szeleści nadmorski piasek. Piękna książka, której tekst, przesłanie, emocje zostaną ze mną jeszcze na długo i mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się razem z Kasią Wasilkowską namówić Was do tego, żeby po jej książki sięgnąć. Złodziejka dostała w tym roku nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy w kategorii literatura dziecięca i młodzieżowa, a Świat Mundka też pewnie jest znany wielu słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom. Dzisiaj będziemy zaglądać nie tylko do książek adresowanych do troszkę starszego odbiorcy, ale także do znakomitej serii wydanej przez wydawnictwo Bajka, której główną bohaterką jest Felusia. I dziś bez wątpienia nie raz nadarzy się okazja zdobycia egzemplarzy książek o Felusi. To jest bardzo rezolutna, uśmiechnięta dziewczyna, która nosi piękne kalosze w lwy. No trochę jej tych kaloszy lwich zazdroszczę. Nie wiem, czy Felusia mi te kalosze pożyczy. Będę musiała dzisiaj z Kasią chyba na ten temat podyskutować. 22 645 20 55. Zachęcam do kontaktu z Polskim Radiem Dzieciom. Na pewno warto ten numer telefonu zapamiętać, jeżeli będziecie chcieli zdobyć egzemplarz którejś z tych wspaniałych książek. No i to oczywiście nie koniec wspaniałych treści i gości w audycji Kultura nie śpi. Dziś w drugiej godzinie naszego spotkania będziemy zapraszać na festiwal filmowy do Gdyni. Za tydzień audycja Kultura nie śpi z 51. już Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, odsłona Gdynia Dzieciom, bardzo ciekawa, o której już troszkę rozmawialiśmy w towarzystwie Magdaleny Niedź i Maćka Karasia. No, festiwal zbliża się wielkimi krokami, startuje już 21 września. Polskie Radio Dzieciom też pędzi, będziemy Wam o wszystkim opowiadać i relacjonować to, co się dzieje zarówno w piątek, jak i w sobotę. Także zapraszam gorąco do słuchania, do współtworzenia audycji, do komentowania i do przesyłania korespondencji na adres dzieci@polskieradio.pl. A Katarzyna Wasilkowska w studiu zaraz po piosence.

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawiła się już zapowiadana gościni Katarzyna Wasilkowska. Witam cię, Kasiu.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś.
1: Ja też.
0: A gdzie się chowa Felusia?
1: Felusia jest ze mną. Mhm. Felusia jest tu ze mną.
0: Ach, tu jest, bo ona jest taka maleńka.
1: Felusia jest maleńka i jest też z Nitką.
0: A nie powiemy wam jeszcze, kim jest Nitka.
1: Tak, Felusia jest razem z Nitką. Nitka wszędzie za nią biega, nawet jak Felusia prosi, żeby już Nitka dała spokój, to...
0: No może ktoś zna Felusię. Ja zobaczyłam twoje zdjęcie z Felusią w internecie i wydawało mi się, że ona jest taka duża, a ona jest taka maleńka, pięknie zrobiona na szydełku, zdaje się,
1: na szydełku,
0: tak?
1: Przez Kasię Budkę, która właśnie te różne ilustracje potrafi zamieniać w taki analogowy trójwymiar.
0: Wygląda pięknie i jest stworzona jeden do jednego. Jak patrzymy na cudne ilustracje Jony Jung, to,
1: tak.
0: No to widać to w każdym calu. A powiedz, czy Felusia ma swój pierwowzór?
1: No, Felusia ma pierwowzór, mogę to chyba zdradzić. Ma pierwowzór w mojej Felusi, czyli w mojej najmłodszej córce Felicji. Pisałam te teksty już, kiedy Felusia, moja Felusia, nie była taka maleńka. Ale to była bardzo, bardzo miły powrót do dzieciństwa własnego dziecka, ostatniego w kolejce, czyli nie ma już powrotu, ale można sobie wspominać. I w Felusi to, co mnie zawsze ujmowało w ogóle u malutkich dzieci, to było to, że przygoda, doświadczenie, jakieś przeżycie jest w rzeczach takich zupełnie dla nas dorosłych, czy nawet dla starszych dzieci, takich zupełnie nieistotnych i niezauważalnych. I my często, my dorośli, chcielibyśmy tak ubarwić to życie małemu człowiekowi, nauczyć go różnych rzeczy. A okazuje się, że kiedy się tak przyjrzeć, a możemy to robić nie mając nawet dzieci, czyli wystarczy w komunikacji miejskiej czy w parku,

0: przyjrzeć się dzieciom i one po prostu przeżywają w zupełnie innym tempie zupełnie małe rzeczy. To może być robaczek, to może być zdarte kolano. I to są rzeczy, które jakby dotykają tego małego człowieka w bardzo dotkliwy sposób, na bardzo krótko. To się bardzo szybko zmienia. Jak w kalejdoskopie, prawda? Że, mhm. Jest fascynacja, nie wiem, koleżanką na placu zabaw i na przykład następnego dnia już, zależy ile się ma lat, ale powiedzmy, jeżeli się ma 2-3 lata, to już się następnego dnia o niej nie pamięta, bo są nowe rzeczy, równie fascynujące. I na tym zbudowałam Felusię, którą wydaje prześlicznie Bajka z ilustracjami Jony Jung. Na razie są 3 książki.
1: Ale już jest zapowiedź czwartej.
0: A już jest zapowiedź czwartej. Na początku przyszłego roku będzie czwarta w serii.
1: A za twoim płotem też mieszka jakaś dziewczynka?
0: Tak, mieszkała.
1: Mieszkała? To była Maja? Poważnie?
0: To była Maja. To była Maja. Mhm. Tak.
1: Czyli pozwoliłam to są historie, sobie... które podsuwa życie, bez wątpienia.
0: Tak. To była Maja i były dialogi przez dziurę w płocie, kiedy dziewczynki nie znały się, bo nie chodziła Maja do przedszkola, tylko do którego Fela chodziła. No a myślę, że było to dużo bardziej atrakcyjne poznawanie człowieka drugiego we fragmentach widocznych przez dziurę w płocie.
1: Bardzo mi się ta część podoba z dziurą w płocie. Bardzo. Wszystkie są śliczne. I pomarańczowe kalosze w lwy. W ogóle jak zobaczyłam te kalosze w lwy, to od razu pomyślałam, że muszę zapytać Felusi, gdzie można takie kalosze zdobyć.
0: Okazuje się, bo moja Fela miała takie kalosze w lwy i one właśnie były bardzo ważne. Po prostu niezależnie od pogody, od upału, czy był ten deszcz i kałuże, czy nie, to sobie wkładała kalosze, bo umiała je wkładać sama, bez pomocy i wychodziła sobie po prostu z domu. Fajna rzecz się zdarzyła w internetach, ponieważ mamy, które komentują te serie, wstawiają zdjęcia. No i okazuje się, że są takie Felusie, które mają kalosze w lwy i też są dla nich te kalosze bardzo ważne. No i te mamy wstawiają zdjęcia swoich Feluś z kaloszami. Kaloszami, które miały już wcześniej, zanim się nasza seria pokazała, więc to jest takie bardzo sympatyczne, ale też pokazuje, że ta seria jest bardzo blisko takiego zwykłego, prostego życia codziennego i spraw małych dzieci i ich mam, ale też tatusiów, bo tatuś się też pojawi.
1: Ale to wspaniale, że masz taki odzew od czytelniczek.
0: Tak, ja się nawet nie spodziewałam. Muszę powiedzieć, że trochę się bałam i zresztą Felusia nie była jakoś ochoczo przyjmowana przez wydawców. Bajka po prostu natychmiast podchwyciła temat.
1: Bajka wie, co dobre.
0: Bajka wie, co dobre. Tak, i zrozumiała jakby ideę Felusi, ale i też jakby uspokoiła mnie. Dlatego, że ja trochę się obawiałam tego, że taka o zwykłych rzeczach, seria o zwykłych rzeczach może być, nie chcę użyć słowa nudna, ale może spodziewałam się, że mogą być większe oczekiwania, że jednak jest jakaś przygoda, że coś się dzieje, że to dziecko się czegoś uczy. Umówmy się. Przez każdą książkę dziecko może się czegoś nauczyć, ale na pewno nie było moim celem, żeby to były książki edukacyjne. Ja chciałam, żeby to po prostu były opowiastki takie z życia małego człowieka o sprawach, które są istotne właśnie dla niego.
1: Myślę, że w każdej z tych książek jest taka myśl, taka nienachalność,

0: różnych sytuacji, ale takich, które zdarzają nam się na co dzień, czasem nas zastanawiają, czasem nas rozczarowują, czasem nie wiemy, jak się w jakiejś sytuacji zachować, nawet jak jesteśmy dorośli. Tutaj historia o kaloszach właśnie mi się przypomina i taka konfrontacja z paniami na spacerze, czy też w sklepie. No, samo życie.
1: Tak, tak. No tu się pojawia pytanie i też wiem, że są dyskusje na ten temat, czy rodzic powinien właśnie wchodzić w konfrontację z innym dorosłym, który krytykuje, tak, komentuje. Mama Felusi, no myślę, że ona pewnie reprezentuje moje stanowisko, ale jakby dla niej priorytetem jest komfort jej dziecka. I nie uchronimy dzieci przed nieprzyjemnymi sytuacjami. Natomiast naszą postawą możemy bardzo dużo zrobić. Co robi mama Feli w sytuacjach, w których no, na przykład ktoś komentuje wygląd jej dziecka, ubranie jej dziecka albo zachowanie jej dziecka, nie mając przecież danych, nie wiedząc, dlaczego to dziecko marudzi. Mijamy ludzi, którzy widzą marudzące dzieci, niektórzy mijają je obojętnie, inni usiłują pomóc rodzicom, a jeszcze inni komentują po prostu nieuprzejmie albo złośliwie na przykład. Myślę, że dużo bardziej uspokajające i zapewniające to bezpieczeństwo dziecku jest zachowanie mamy spokojne, spokojny uścisk rączki, czyli ja wiem.
0: Jest to sygnał.
1: Ja wiem. Tak, jest to sygnał. Ja wiem, że jest tu niefajnie. Ja wiem, że coś się dzieje nie za fajnego, ale ja jestem z tobą, ponieważ nieprzyjemne sytuacje po prostu są. I to dziecko tutaj jest małe, jest z mamą, ale będzie je spotykało często, no codziennie właśnie. I czasem oczywiście są sytuacje, w których trzeba się konfrontować, ale wystarczy ich. Będziemy ich mieli tyle w życiu, że myślę, że jest też wiele takich, którym po prostu należy pozwolić przeminąć.
0: No, myślę, że nasz spokój jest tutaj najważniejszy i to, żeby nie dać się ponieść emocjom w różnych sytuacjach. W jednej z części o Felusi przeczytacie o takiej właśnie sytuacji. Celowo nie opowiadamy szczegółowo, jak rzecz się wydarzyła i do czego doszło, bo trzeba tutaj zachować troszkę tajemnicy, ale będziecie mogli książki o Felusi dzisiaj zdobyć. Mamy tych książek dzisiaj naprawdę sporo, dzięki wydawnictwu Bajka. Bardzo dziękujemy. Dobrem się trzeba dzielić i za chwileczkę się to wydarzy. To może, Kasiu, pierwszy pakiet takich książeczek, aż 3 części, spróbujmy przekazać w bardzo dobre ręce. Nie wiem, czy przychodzi ci na myśl jakieś pytanie?
1: Może, bo nie wiem, kto będzie odpowiadał, czy dziecko, czy rodzice, ale może
0: rodzice mogą odpowiadać razem z dziećmi, dzieci mogą próbować same.
1: To może zapytajmy o taki bezpieczny, ukochany przedmiot, taki w cudzysłowie kocyk bezpieczeństwa, który dla dziecka jest po prostu osobiście najważniejszy.
0: To czekamy na was pod numerem telefonu 22 645 2055, a na was czekają aż 3 części Felusi. Pomarańczowe kalosze w lwy, dziura w płocie i bardzo fajny patyk.
1: Bardzo fajny.
0: Bardzo fajny. O ile można z tym patykiem zrobić? 22 645 2055.

0: Zdaje się, że ktoś chce zawalczyć o Felusię i dołącza do nas już teraz Wandzia. Dzień dobry. Cześć, Wandziu. Jesteś? Czy nam zniknęłaś? Ja nie słyszę Wandzi. Halo, halo. Wandziu, jesteś? Nie wiem, co się wydarzyło. Czekamy na telefon. 22 640.
1: Halo, halo.
0: Och, tak? Jesteście. Jak się cieszę.
1: Tutaj już podaję Wandzie, bo wyciszyła telefon.
0: Rozumiem. Czasem się zdarza. To usłyszałyśmy mamę chyba przed momentem.
2: Tak.
0: No, witamy cię, Wandziu, serdecznie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Jak ty się masz?
2: Dobrze.
0: Jak ci mija piątek? Cieszysz się, że już końcówka tygodnia i jutro sobota?
2: Tak.
0: Ja też bardzo lubię piątek. A masz już plany weekendowe? Czy jeszcze nie wiesz, co będziesz?
2: Nie.
0: Jeszcze nie masz. A znasz już Felusię, bohaterkę książek pani Kasi?
2: Nie.
0: A mogę zapytać, ile masz lat?
2: Tak.
0: Ile?
2: W tym roku kończę 7.
0: Ach, to już chodzisz do szkoły?
2: Tak, do pierwszej klasy.
0: A chodziłaś wcześniej do przedszkola?
2: Nie, do zerówki.
0: Ach, do zerówki. Felusia ile ma lat, Kasiu? Tak mniej
3: Felusia
0: więcej.
3: Ma różnie, ale myślę, że można uznać, że ma tak między 4 a 5 lat.
0: Mhm. Masz ochotę poznać Felusię?
2: Tak.
0: A jaka jest odpowiedź na pytanie pani Kasi?

0: O jakim przedmiocie chciałabyś nam opowiedzieć, takim swoim ukochanym?
1: O swojej przytulance kotku mojej różyczce.
0: Różyczka. O. Pięknie ma na imię. A jak długo już różyczka z tobą jest?
2: Pół roku.
0: Pół roku. Zabierasz ją wszędzie?
1: No prawie wszędzie.
0: Mhm. Do szkoły?
1: Do babci czasami nie zabieram i do szkoły, bo ja z nią śpię, ale do babci nie zabieram dlatego, że babcia się boi kotu.
0: Rozumiem.
1: Teraz jestem w samochodzie i ją mam, a jadę do babci, więc czasami ją zabieram do babci.
0: Rozumiem. No, to dobrze, że też tak ciepło myślisz o swojej babci empatycznie, żeby się nie przestraszyła kociaka. Wszystko jasne. Gratulujemy ci i przekazujemy serię aż 3 książeczek o Felusi. Krasnoludki tutaj chciałyby się wypowiedzieć. Możecie klaskać, bardzo proszę. Takie niepewne, nie wiedziały, czy już mogą zagrać ci fanfary. Oczywiście. Felusię wysyłamy dokąd? Do jakiego miasta?
1: Do Poznania.
0: Dobrze. To niech Felusia rusza w takim razie w podróż. Bardzo ci dziękujemy za telefon. Pozdrawiamy cię cieplutko z Warszawy. A chcesz kogoś ty pozdrowić?
1: Cały świat, cały polski rodzicom i panią.
0: Pięknie ci dziękuję i życzę ci słonecznego weekendu. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: No i tak oto pierwsze egzemplarze książki o Felusi powędrowały w dobre ręce, a my tych egzemplarzy mamy troszkę więcej, więc może zapytamy, nie wiem co ty na to, Kasiu, ale czy macie jakieś podejrzenia, kim jest towarzysz Felusi?
3: Tak, to dobre pytanie.
0: Dobre pytanie. Może spróbujemy go opisać? Albo choć ciut podpowiedzieć, kim on może być.
3: Przyjaciel Felusi bardzo szybko biega i bardzo lubi przynosić różne rzeczy. A najbardziej lubi przynosić te rzeczy, które mu się wcześniej rzuciło.
0: I teraz chyba wszystko jest już jasne. 22 645 20 55. Długo nie musiałyśmy czekać na telefon, bo już Stefcia się do nas dodzwoniła. Halo, halo.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy serdecznie. Skąd mój rozmówca telefonuje? Z jakiego miasta?
4: Z Warszawy.
0: Ach, Warszawa. No to mam nadzieję, że Felusia szybciutko, Stefciu, do ciebie dotrze. Jak myślisz, kim jest towarzysz Felusi? Co to za zwierzątko?
4: Tygrys.
3: Trochę mniejsze niż tygrys.
0: Mniejsze niż tygrys i mieszka z Felusią i to jest taki czworonożny przyjaciel, który mieszka też w wielu innych domach.
3: O tak.
4: Pies.
0: Czy to pies, Kasiu?
3: Tak, to pies Nitka.
0: Wielkie brawa. Nitka bardzo lubi bawić się patykami, lubi aportować.
3: Bardzo lubi aportować. To jest pasja życia Nitki. Nawet przez sen by biegała i przynosiła patyki, a najbardziej lubi przynosić szyszki. To jest jej ulubiona rzecz na świecie.
0: Stefciu, a ty masz jakieś zwierzątko?
4: Nie.
0: A twoje ulubione zwierzątko? To jakie?
4: Tygrys.
0: Ach, tygrys właśnie. Tak podejrzewałam, że tu może paść taka odpowiedź. Widziałaś już kiedyś tygrysa?
4: W zoo.
0: Ja też widziałam w zoo i widziałam na filmach przyrodniczych, ale w takim rzeczywistym świecie to jeszcze nie udało mi się tygrysa spotkać. Psy za to bardzo często. I tutaj rozmawiałyśmy poza anteną z Kasią, że Kasia też ma psy i ja też psa mam. Bardzo sympatyczne stworzenia. A ty będziesz mogła poznać, czytając książki o Felusi, również jej pieska, czyli Nitkę. Pozdrawiamy cię serdecznie. Wysyłamy trzy książeczki z serii o Felusi. Jak ci się spodobają, to pewnie będziesz wypatrywać tej czwartej, która już jest w zapowiedziach wydawnictwa Bajka. No może Kasia nam uchyli rąbka tajemnicy za moment, o czym ta

0: czwarta część będzie, a my pozdrawiamy cię cieplutko. Jeżeli chcesz kogoś pozdrowić, to oddaję głos.
1: Chciałabym pozdrowić moją koleżankę, moją panią, mamę, tatę, babcię, dziadka, ciocię. I drugą babkę.
0: Przyłączamy się do pozdrowień. Życzymy ci wspaniałego... Ach, i krasnoludki. Bardzo dziękujemy, bo krasnoludki są niezwykle łase na pozdrowienia i na przytulasy, na głaski i bardzo się cieszą, jak słuchacze o nich wspominają. Więc dziękujemy ci i życzymy pięknego wieczoru. Do usłyszenia.
1: Tak.
0: Marzy ci się jakaś piosenka?
1: Tak.
0: Jeżeli nam się uda ją znaleźć w bazie, to ją zagramy, dobrze? Mucha w mucholocie. Tak? Dobrze usłyszałam? Dobrze. Poszukamy specjalnie dla ciebie muchy w mucholocie. Dobrego dnia ci życzymy. Do usłyszenia.
1: Do widzenia.
0: Do usłyszenia. Pa, pa. Mucha w mucholocie to jest taki hit, który już od lat...
2: Evergreen, można
0: tak,
2: powiedzieć.
0: Tak, pojawia się na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Ale mamy kilka takich przebojów, o które dzieci bardzo często pytają i proszą. A ty, Kasiu, masz takie ulubione piosenki z dzieciństwa? Tak przy okazji zapytam.
2: Trudne pytanie.
0: O, przepraszam.
2: Ojej, trudne. No, myślę, że tak, ale czy... Żebym ja tak szybciutko wpadła na coś z dzieciństwa. Z piosenek takich dla dzieci... W dzieciństwie to były raczej, pewnie rządziła wtedy Gawenda i Wanda Chotomska, ale bardzo, bardzo lubiłam wszystkie piosenki z takich płyt bajek Grajek. Grajki, tam był Czerwony Kapturek.
0: Wspaniałe.
2: To była cała seria taka i tam były wspaniałe piosenki.
0: Tak, Czerwonego Kapturka, dobrze pamiętam i Bajki, Grajki, uwielbiam całą tą serię, ale Gawędy, piosenki też często gramy w Polskim Radiu Dzieciom.
2: No
0: to
2: właśnie.
0: Są takie piosenki, które się w ogóle nie starzeją. No i oczywiście przeboje wspaniałe Majki Jeżowskiej, Ani Jurksztowicz i zespół Fasolki.
2: Fasolki, pozdrawiamy
0: cały
2: Fasolki.
0: Czas, tak, w znakomitej formie dzieci nadal chodzą na zajęcia fasolkowe. I pięknie sobie radzą.
2: To prawda.
0: Jubileusz goni jubileusz. No, ale są też takie książki, moi drodzy, po które sięgać można powielokroć i to niezależnie od tego, ile mamy lat. Ja ci bardzo życzę, Kasiu, żeby seria o Felusi właśnie taką serią się stała.
2: Dziękuję.
0: Bo przecież ja już mam tych lat naprawdę bardzo dużo i z radością przeczytałam serię. Ale tak naprawdę po jaką z twoich książek bym nie sięgała? To jest książka, która na długo ze mną zostaje. Za moment jeszcze wrócimy do Felusi, bo tak jak wspomniałam, mamy sporo książeczek do oddania w dobre ręce, ale bardzo zachęcam, jeżeli słuchają nas troszkę starsi odbiorcy, być może młodzież, a może rodzice mają też pociechy w takim nastoletnim wieku, żeby państwo podsuwali swoim dzieciom książki Kasi Wasilkowskiej. Ja Złodziejkę zabrałam w tym roku na wakacje. I między kartkami pewnie jeszcze można znaleźć ziarenka piasku, bo z tą książką siedziałam na plaży. I muszę ci powiedzieć, Kasiu, że to jest książka, która mnie niebywale wciągnęła i to, jak jest zaskakująca, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co zadzieje się na kolejnych kartkach. I to jest ogromny atut tej książki, więc jest niebywale wciągająca. Ja teraz zabrałam ją moim dzieciom z półeczki, bo oczywiście już im podsunęłam do przeczytania. Książkę zdobyłam na festiwalu w Rabce Zdroju. Z taką piękną pieczątką mam tą
2: piękna
0: książkę.
2: Piękna jest ta pieczątka.
0: Tak, Rabka Festiwal 2026. i zdobyłam jeszcze drugą twoją książkę, którą już zaczęłam czytać, ale jeszcze nie zdążyłam, więc od razu się przyznaję. Świat Mundka to jest taka książka, która pojawiła się już jakiś czas temu, no i też zdobyła nagrody, a Złodziejka, tegoroczna nagroda.

0: Miasta Stołecznego Warszawy. Także gratulacje i bardzo myślę, dziękuję, że fanfary tutaj też będą uzasadnione. Jak ty to robisz, że pisząc książki dla młodzieży, robisz to w taki sposób, że my ci wierzymy, że tak jakbyś wchodziła w buty bohaterki, kilkunastoletniej dziewczyny, czy kilkunastoletniego chłopaka. To jest dar i wielka umiejętność.
1: No, to jest dla mnie największy komplement, dlatego że kiedy piszę, nigdy nie wiem, czy osiągnę taki efekt. Ale ja sama lubię, jak kiedy autor, autorka, czy nie wiem, twórcy filmu tak mnie zakręcą, że ja im wierzę. Mhm. Że ja im wierzę. Trudno mi powiedzieć, to znaczy może wiarygodność jest dla mnie w ogóle bardzo, no, taką nadrzędną wartością i ja nie piszę zbyt szybko, zwłaszcza takich książek, powieści dla starszych dzieci czy młodszych nastolatków, bo no one wymagają namysłu i wymagają tego wchodzenia trochę w swoje buty sprzed dziesięcioleci, ale też, bo to nie wystarczy, ale też empatyzowanie z tymi współczesnymi nastolatkami, dla których no jednak ich świat wygląda zupełnie inaczej niż mój świat, kiedy byłam nastolatką. Są rzeczy niezmienne. Są emocje, czy no, wszelkiego rodzaju odczucia, smutek, samotność, zawiść. No, ale to jakby się nie zmienia w człowieku. No, ale świat przyspieszył niesamowicie i z trudem my dorośli za tym nadążamy. Więc nie wiem, ja myślę, że ja przede wszystkim, ja w ogóle lubię ludzi. Mimo tych wszystkich rzeczy niedobrych, które można w człowieku powiedzieć, to ja po prostu lubię ludzi i lubię, niezależnie od tego, ile ten człowiek ma lat, czy ma lat tyle, co Felusia, która jest moją najmłodszą bohaterką, czy bohater ma no, lat tyle, co Marika, Mary z złodziejka, czyli złodziejka, czyli 15, 8 klasa. I myślę, że to jest taki podstawowy klucz. No trzeba kochać, nie? Jak się kocha, to się jakoś tam ogarnie, się tam przyjrzy tym ludziom i można o nich coś próbować opowiedzieć. Ale nigdy nie wiem. Nigdy nie wiem na pewno, dokąd... ja wierzę oczywiście w to, co piszę, ale dokąd nie dostaję zwrotów, to zawsze zostaje bardzo silna niepewność. Także takie słowa jak twoje, że wierzysz w to, co ja tam napisałam, to jest, no dla mnie to jest, są najwyższe laury, nie? Oprócz oczywiście braw od krasnoludków, bo nigdy jeszcze nie dostałam braw od krasnoludków.
0: Krasnoludkom przeczytam Felusię. Na złodziejkę niech jeszcze trochę poczekają, tak, tak, malutkie tak. Są na razie. Tak, ale ja przeżywałam każdy dzień z Mary i tą jej historię. Bardzo jej kibicowałam, bardzo się o nią bałam pewnych momentach. Bardzo chciałam, żeby jej się udało, bardzo chciałam, żeby wybaczyła sobie, żeby też znalazła zrozumienie i wybaczenie u tej osoby, która stała jej się tak bliska i tak dla niej ważna. Piękne było też to, co działo się w domu, do którego główna bohaterka zaglądała. Nie będę wam opowiadała więcej. Nie. I rodzina, taka bliskość też tej rodzinie, zrozumienie, patrzenie na dzieci z taką uważnością, no ale też takie właśnie zwyczajne życie, takie życie,

0: którego no myślę, że wielu osobom może brakować właśnie z taką uważnością na drugą osobę. Staram się mówić tak dość enigmatycznie. Mam nadzieję, że mi się to udaje i że rozmawiam o tej książce na tyle ciekawie dla was, że będziecie chcieli po nią sięgnąć. Książka jest adresowana do czytelnika w takiej serii 16+, prawda?
1: Plus minus.
0: Plus minus.
1: Bo no to, bo ta to seria się tak nazywa, nie?
0: Od wydawnictwo
1: literatura. Tak. Ma serię 16 plus minus, czy plus minus 16. I tak, tak. No myślę, że i trzynastolatki sięgają po tę książkę. Bohaterowie są w 8 klasie. No i oczywiście są ich rodzice, ich rodziny gdzieś tam w tle istotnym.
0: Tak, tak. No i czasami te relacje są trudne, czasem są poplątane, są i piękne relacje. A Mary to jest taka dziewczyna z charakterem.
1: No tak, Mary tak. Mary jest twarda.
0: Mary jest twarda, o tak. Pozdrawiamy Mary. Bardzo
1: pozdrawiamy,
0: ciepło.
1: Tak, tak.
0: Drodzy słuchacze, do rozmowy z Kasią wrócimy za moment. Jeżeli macie chrapkę na książki, egzemplarze książki o Felusi, bo dzisiaj tymi się z wami dzielimy, to proszę z nami zostać, bo po obiecanej piosence, bo Mucha w Mucholocie już się pojawiła na naszej liście, będzie szansa zdobycia trzech egzemplarzy. Aż trzech o przygodach Felusi, a ja już zerkam na stronę wydawnictwa i podpatruję, kiedy pojawi się ta zapowiadana. To może o niej też za moment parę słów padnie.

0: Kasiu, dodzwoniła się do nas Wiktoria. Jaka odważna.
1: Dzień dobry, Wiktoria.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, Wiktorio. Chciałabyś poznać Felusię, bohaterkę książek Kasi Wasilkowskiej?
2: Tak.
0: Jesteś bardzo odważna, bo my jeszcze nie zadałyśmy pytania. Filip, nasz radiowy, powiedziałby konkursowego, a ty już dzwonisz. A co ty na to, żeby spróbować odpowiedzieć na pytanie, które będzie takim trochę pytaniem rozkręcającym wyobraźnię? Podejmujesz
2: tak.
0: Wyzwanie, tak?
2: Tak.
0: Felusia, wyobraź sobie, w jednej z części ma bardzo fajny patyk. I ona z tym patykiem robi różne rzeczy, bardzo fajne oczywiście. A ty jakbyś miała taki patyk, bardzo fajny, to co byś z nim robiła? W co ten patyk mógłby się zamienić na przykład? Tak, nic nie sugeruję. To możesz wymyślić, co tylko zechcesz. Co tu zrobić z takim patykiem?
2: Wędkę.
0: Oh, wędkę. Rzeczywiście można zrobić wędkę z takim długim patykiem. Ja nawet kiedyś próbowałam z leszczyny.
1: No z leszczyny, bo jest taki elastyczny, giętki.
0: Świetny pomysł.
1: Tak.
0: A próbowałaś kiedyś to zrobić, Wiktorio?
2: Nie.
0: To mam nadzieję, że tutaj dodamy jeszcze nie, bo pomysł jest rewelacyjny i warto sprawdzić, tylko trzeba odpowiedniego patyka wtedy poszukać, prawda?
2: Mhm.
0: A masz jakieś zwierzątko w domu, na przykład pieska?
2: Kotka.
0: Kotka. A powiedz, masz w domu takie zabawki kocie?
2: Tak.
0: A są zawieszone czasami na patyku?
2: Tak.
0: Bo ja mam taki patyk wędkę trochę też mówię na to. Na końcu jest sznurek i zabawka i moja Felka bardzo lubi się tym bawić. Tak mi się teraz skojarzyło też z wędką i z patykiem, z takiego połączenia.
1: I z Felką.
0: I z Felką oczywiście, bo tutaj mamy Felkę, tu mamy Felusię. Jakoś tak nam się dzisiaj wszystko pięknie łączy. To jest chyba wyczerpująca odpowiedź,
1: tak,
0: patyk,
1: to jest
0: wędka,
1: wspaniała,
0: prawda?
1: Odpowiedź.
0: Także krasnoludki poprosimy o fanfary. I wysyłamy aż 3 części o Felusi. Felusia bardzo fajny patyk, Felusia dziura w płocie i Felusia pomarańczowe kalosze w lwy. A ty, Wiktorio, masz kalosze?
2: Tak.
0: W jakim kolorze?
2: Różowe.
0: Piękne, takie energetyczne. Ja marzę o takich, żeby mieć właśnie takie jak Felusia. W lwy byłyby cudowne. Ale różowe kalosze też bym nie pogardziła. Ja mam granatowe, takie smutne, więc chyba muszę to zmienić.
1: Do burych kałuży różowe kalosze bardzo pasują.
0: Tak, to jest znakomite połączenie. Pozdrawiamy cię ciepło, Wiktorio.
1: Pozdrawiamy.
0: Wysyłamy ci zestaw tych 3 znakomitych książeczek. A chcesz kogoś pozdrowić?
2: Tak.
0: Proszę.
2: Mamy. Tatę, brata, kotka, babcię, dziadka i ciocię.
0: Pozdrowienia dla całej rodziny i mam nadzieję do usłyszenia niebawem. Trzymaj się cieplutko, pa, pa.
2: Dziękuję.

0: Bardzo proszę. Jak ja lubię oddawać dzieciom takie dobre książki. Mam nadzieję, że wam się spodobają. A ta czwarta część, która już jest w zapowiedziach wydawniczych?
1: Tak, czwarta już jest zilustrowana. Będzie na początku roku, w styczniu. Taki jest plan. Czyli niedługo tak naprawdę. Mm-hmm. I to będzie tytuł Tancerka. Tancerka, też nie zdradzę za dużo, mm-hmm. ale Felusia jest zafascynowana baletem. Przechodzi z mamą koło takiej dużej witryny, za którą tańczą baletniczki. Takie małe i duże, w spódniczkach jak chmurki. W spódniczkach tutu, takich różowych. No i ona bardzo, bardzo chciałaby też tak tańczyć, też w takiej spódniczce. No i trzy kropki. I co dalej? No mogłoby się wydawać, że wystarczy pójść i zacząć się uczyć baletu. No ale wtedy nie byłoby opowieści.
0: No dobrze, poczekamy na tę czwartą część. To proszę się spodziewać zaproszenia z tancerką.
1: Bardzo chętnie, bardzo tak, chętnie.
0: Jak kto wie, może wcześniej, bo my mamy zawsze dużo tematów do rozmowy. No i wyobraź sobie, że znowu mamy jakąś odważną istotkę, która się do nas dodzwoniła. Zaraz sprawdzimy, kto to. Magda odbiera telefon za telefonem. Ja nie wiem, co się tutaj dzieje. Chyba ta Felusia tak przyciąga. Dzień dobry, halo, halo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć.
3: Ja pamiętam, że dawno...
2: Że dawno dzwoniłaś tutaj, tak? Dawno temu.
0: Ach, że dawno, to ja bardzo się cieszę, że zdecydowałaś się zadzwonić ponownie. A przypomnisz mi, jak masz na imię?
2: Jak masz na imię?
3: Lila.
0: Ach, Lila. Witam cię, Lilu. Czy ty już poznałaś...
3: Lila.
0: Lila. Dobrze mówię?
2: Tak, tak, tak.
0: Dobrze, gdybym się pomyliła, to oczywiście proszę mnie poprawić. Lilu, lubisz czytać książki?
3: Lilka.
0: Lilcia wolisz. Dobrze, tak. Możemy i tak się umówić.
3: Ja czytam książkę.
0: Czytasz książkę. A powiedz, czytasz już sama, czy z mamą?
3: Z mamą.
0: No to chyba będziemy musiały tutaj wymyślić znowu jakieś pytanie, zadanie. Żebyś mogła poczytać razem z mamą Felusię. Skoro już zdecydowałaś się zadzwonić i się udało.
3: A mam pantek ciągle i musieliśmy długo jeszcze czekać, a ten pantek omił i w końcu mama włączyła go i się dzwoniliśmy.
0: No się
3: prawda, mama?
0: I się udało. Bardzo się cieszę, że jesteście takie wytrwałe i zdeterminowane i próbujecie dzwonić.
3: A ja czekałam w domu kiedyś. Już nie będzie dzwonił dużo, żeby zadzwonić.
0: Ach, wyczekałaś na ten odpowiedni moment. Bardzo sprytnie. Bardzo sprytnie. No i o co my ciebie tutaj zapytamy, droga Lilu?
3: Ej, to jest klasy na ludzki nie żyją. Ja tylko mam bajkę schanie i tam są stole, które są miłe i ja się z bajki Herkulesa nie boję Hadesa. I ten zły stolka jest pod ziemią złe i to jest walka Herkules i ja bardzo go lubię.
1: Ale boisz się tego Hadesa, czy się nie boisz?
3: Bo... Nie, ja jestem odważną dziewczynką,
1: bardzo.
3: Nie boję nic.
1: Bardzo jesteś odważną dziewczynką. Chyba krasnoludki ci muszą bić brawo za tę odwagę, bo to jest mało takich odważnych dziewczynek.
0: No, cóż ja mogę dodać tak naprawdę? Lilu, to umówmy się, że za tę odwagę też do dzwonienia się do nas i tych prób wyślemy ci książkę o Felusi, dobrze? Tak, żebyś mogła razem z mamą przeczytać.
3: Dziękuję.
0: Do poduszki. A czy ty chcesz jeszcze kogoś pozdrowić, skoro już udało się dodzwonić? Chcesz to wykorzystać?
3: Mhm.
0: Proszę.
3: Mamę, dziadka, babcię, ciocię, wujka,

0: kostkę i też mojego kotka.
1: Och, dobrze, kotka koniecznie. Zwierzaki trzeba pozdrawiać, one się wtedy bardzo dobrze czują. Dziękujemy Ci za rozmowę i my Ciebie też pozdrawiamy, cieplutko. Pa, pa.
0: Dziękuję.
2: Pa.
0: Pa.
1: No i tak oto felusie trafiły dzisiaj do wielu słuchaczek Polskiego Radia Dzieciom. Niech podróżują i do Poznania, i do Warszawy. Nie wszystkich zapytałam, skąd do nas dzwonili. A ty planujesz jakąś podróż, Kasiu, czy już odpoczęłaś?
2: No teraz wakacyjnie. Takich wakacji za bardzo nie było w tym roku, ale teraz zaczyna się sezon spotkaniowy i się zacznie dosyć dużo jeżdżenia po Polsce w różne miejsca. Także w najbliższym czasie jadę do Elbląga, a potem jadę do Przemyśla zaraz. No i tak będzie jeszcze w październiku do Czech. Też na spotkania z dziećmi. A później już taka głęboka jesień i zima i to jest dobry czas na pisanie, na zagrzebanie się w fotelu i
1: pisanie książek.
2: I pisanie książek, tak.
1: Czekam na wszystkie tytuły, które wychodzą spod twojego pióra i dla młodszych, i dla starszych. Moje nastolatki w domu na serię tą dla troszkę starszego czytelnika. Bardzo ci dziękuję.
2: Bardzo dziękuję
1: za spotkanie wspaniałe i życzę ci cudnych spotkań też z czytelnikami w tych wszystkich miejscach, do których się wybierasz.
2: To jest bardzo ważna część tej pracy, że można się spotkać z młodzieżą, z małymi dziećmi, z starszymi dziećmi i rozmawiać. I dużo się można wtedy nauczyć.
1: To
2: zresztą
1: prawda.
2: Wiesz, rozmawiasz.
1: Troszkę wiem. Nie piszę, ale też to czuję, że można. Z rozmowy można się bardzo dużo nauczyć. A czasami nawet jak się nie rozmawia, to można sporo wyczytać mimo wszystko z takiego spotkania i po prostu bycia. Także bardzo ci za i rozmowę, i za to bycie dzisiejsze dziękuję.
2: Dziękuję pięknie.
1: Zapraszam do następnego razu. Katarzyna Wasilkowska.
2: I za zaproszenie i bardzo chętnie. Bardzo dziękuję.
1: Dzięki.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczyłam

0: Uczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
1: Orkiestra Polskiego Radia.
2: Pozdrawiamy!
3: Autopromocja.
4: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.

Jazz na dzieci, dla dzieci, projekt nagrodzony. No i warto za tym projektem też podążać, bo organizowane są między innymi koncerty jazzowe.

z festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni. Gdynia i już 51. edycja festiwalu, który wystartuje 21 września i zabierze widzów w podróż przez kino, które bawi, które wzrusza i oczywiście zachęca też do rozmowy. My dziś w audycji Kultura nie śpi pochylimy się nad tegoroczną odsłoną Gdyni dzieciom, bo dużo, dużo będzie się działo. Fantastyczny program. O programie, o spotkaniach, o tym, czego możemy się spodziewać, ale też o nominacjach do nagród. Już za momencik będzie opowiadała pani Karolina Gradowska ze Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Stowarzyszenie Filmowców Polskich jest współorganizatorem Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Będziemy polecać filmy, które warto zobaczyć i opowiadać o tym, gdzie i kiedy poszczególne produkcje można zobaczyć i kiedy też można spotkać się ze wspaniałymi twórcami. Zostańcie z nami. Gdybyście chcieli zadać pytanie pani Karolinie, to będzie taka możliwość. 22 645 20 55, numer telefonu do studia. Pytania można też zadawać drogą mailową, pisząc na adres dzieci@polskieradio.pl.

0: Nie możemy się już doczekać, można by było dodać. Katarzyna Gradowska ze Stowarzyszenia Filmowców Polskich w studiu. Witam cię, Kasiu, bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Rok minął od naszej ostatniej rozmowy, aż trudno uwierzyć, jak ten czas pędzi.
1: To prawda.
0: No i przed nami kolejny festiwal filmowy w Gdyni, kolejna odsłona programu dla dzieci, Gdynia dzieciom. Ja mam przed sobą wydrukowany program, bez którego się nie ruszam. Już w przyszłym tygodniu, jak wyląduję w Gdyni, to będę miała schowany w kieszonce. Program wspaniały. Za chwileczkę będziemy wam opowiadać o szczegółach. A dlaczego kino dla młodego odbiorcy jest tak ważne? Dużo

0: O tym rozmawialiśmy, między innymi z Magdaleną Nieć, z Maćkiem Karasiem, którzy niedawno wpadli do studia Polskiego Radia Dzieciom, bo też odwiedzają wiele pięknych miejsc w związku ze znakomitym projektem filmowym. No i dotrą między innymi także do Gdyni na festiwal. No, mówi się dużo o tym, że to pierwsze spotkanie z kinem jest bardzo ważne i może wpłynąć na nasze dalsze życie jako odbiorców kina. Ty pamiętasz swoje pierwsze takie poważne spotkanie z kinem?
1: Ostatnio właśnie ktoś mnie nawet o to zapytał i powiem szczerze, że pamiętam. Pamiętam, że to było w kinie Warszawa w Gdyni, które już nie istnieje. Jak wiele kin zmieniło się w Biedronkę. Natomiast pamiętam na pewno, że było to bardzo magiczne miejsce i do tej pory myślę, że dzieci tego typu kina studyjne, które nie są właśnie dużymi multipleksami, odbierają w zupełnie inny sposób i też bardzo te miejsca wpływają na ich zachowanie. I tak też było pewnie wtedy, kiedy ja byłam po raz pierwszy. Ale pamiętam, że byłam na filmie Flintstonowie, który był w ogóle z napisami. Ale ja jeszcze wtedy nie czytałam, więc siedziała koło mnie moja mama, która mi przez cały film czytała te dialogi. No i podziwiam ją za to, bo nie byłabym chyba w stanie. Także pierwsze spotkanie pamiętam. I absolutnie myślę, że jest to bardzo ważne. Z wielu powodów. Faktycznie ono może być początkiem bardzo pięknej przygody z filmem. W naszym przypadku z polskim filmem, bo taki film, nasz projekt Polski Kino Młodego Widza, którego częścią jest sekcja festiwalowa Gdynia Dzieciom, promujemy. I absolutnie mamy też dowody na to, że wielu naszych widzów rozpoczyna swoją przygodę właśnie z tym projektem i co roku wracają oczywiście już do innych propozycji, bo tak jak dziecko się rozwija i dojrzewa, tak te propozycje filmowe dojrzewają razem z nim.
0: Jak opowiadałaś o tym swoim pierwszym spotkaniu, to mi się przypomniało moje w piotrkowskim kinie Hałana, którego też już nie ma, ale teraz jak przejeżdżam obok tego budynku, to tak zawsze mocno mi bije serce i z taką nostalgią wspominam. Moim pierwszym filmem, na jakim byłam w kinie, to było Nad Niemnem.
1: To ciekawy wybór.
0: Mama mnie zabrała na Nad Niemnem. Nie było aż tylu propozycji wtedy.
1: To prawda, tak.
0: Pamiętam, ale no, zrobiło to na mnie jednak piorunujące wrażenie, bo do dziś bardzo ten film lubię. Moje dzieci nastoletnie zupełnie nie pałają miłością do tego tytułu, a ja wręcz przeciwnie, więc myślę, że jednak te obrazy i samo obcowanie z dużym ekranem, no w zależności od tego, znaczy tak naprawdę to teraz myślę o tym wieku, kiedy to spotkanie powinno się odbyć i jaki to powinien być film, ale we mnie to odcisnęło takie dość duże piętno, ale z radością też patrzę na festiwale filmowe i na to, jaka teraz jest oferta i jakie piękne animacje powstają już dla najmłodszych widzów.
1: Tak, to prawda. O tym też jakiś czas temu właśnie rozmawialiśmy w jakiejś takiej grupie u nas w stowarzyszeniu, że to pierwsze spotkanie z kinem, w zależności właśnie od tego, w jakim momencie się wychowywaliśmy, było inne, bo faktycznie kiedyś tych propozycji dla najmłodszych nie było w kinie. Raczej w telewizji w zasadzie, więc te pierwsze spotkania z kinem to często dotyczyły już dorosłego życia, a pewnie jest to różnica i to obserwujemy. Natomiast dzisiaj mamy projekcje specjalnie przygotowywane już dla trzylatków. Oczywiście one są też odpowiednio animowane, ale uczy się w zasadzie od najmłodszych lat takiego kontaktu. Są nawet takie kina, które organizują spotkania dla w zasadzie niemowląt. Można przyjść po prostu z takim dzieckiem w zasadzie, które no trudno powiedzieć, żeby ono oglądało ten film i go rozumiało, natomiast oswaja się gdzieś z tą przestrzenią. No my aż do tak młodego widza nie docieramy, bo te wszystkie projekcje i spotkania są skierowane dla dzieci od wieku 5 lat, ale do 18, więc ta grupa wiekowa jest bardzo, bardzo szeroka.
0: Jak teraz słuchają nas dorośli, to zachęcam.

0: Zachęcam Państwa do tego, żeby zajrzeć na stronę festiwalu. Już sobie tam doprecyzować, kiedy Państwo mają czas, spróbować ułożyć ten harmonogram, bo festiwal jest długi, tych projekcji, propozycji jest dużo, są wspaniałe zestawy filmowe, ale też spotkania z twórcami, spotkania edukacyjne, lekcje edukacyjne i na pewno warto z tego skorzystać. No, to jest festiwal, który w tej odsłonie dla dorosłych też przecież od lat cieszy się ogromną popularnością i czekamy na taką jesień, ale w odsłonie dziecięcej mamy kilka znakomitych propozycji, też premierowych, bo Ryjówka Przeznaczenia, zdaje się.
1: Tak, w zasadzie przedpremierowy to jest pokaz.
0: Do obejrzenia.
1: Bo, tak. Mhm. To jest jeden z pierwszych pokazów i ta widownia gdyńska ma ogromne szczęście i przywilej, mhm, że będzie mogła ten film zobaczyć w reżyserii Marcina Wasilewskiego. Co więcej, będzie mogła go zobaczyć w niesamowitym anturażu, bo na dużej scenie teatru muzycznego, a to robi zawsze ogromne wrażenie na tych młodych widzach, bo oni często samego tego obiektu nie odwiedzają. Tam jest jednak ponad 1000 miejsc. No robi to wrażenie na pewno i czuje się wtedy ten młody widz, że faktycznie jest uczestnikiem czegoś bardzo dużego, jest uczestnikiem Święta Kina, jest częścią festiwalu, a nie po prostu jakiegoś takiego pobocznego pokazu. Mhm. Jest ważny po prostu. I myślę, że to jest tutaj bardzo istotne, że dostrzegamy tych młodych widzów, którzy za chwilę będą w zasadzie widzami, za chwilę, bo tak jak mówisz, widziałyśmy się rok temu, to bardzo szybko minęło, te dzieci też szybko rosną i za chwilę będą po prostu uczestnikami tej już dorosłej części, a może będą też uczestnikami po tej drugiej stronie, czyli będą twórcami. Takie przypadki też mamy odnotowane na tej swojej 22-letniej historii projektu.
0: No myślę, że gdybyśmy prześledzili też drogę wielu jurorów dziecięcych, festiwalowych, to byłoby mnóstwo takich pozytywnych zaskoczeń, co tam się wydarzyło po drodze i do czego doprowadziły.
1: Może to jest nawet materiał na film, dokumentalny na przykład.
0: Tak, a dokument też jest w coraz lepszej formie. Również ten adresowany do dzieci, to też widać na festiwalach.
1: Tak, to
0: filmowych.
1: Prawda. To prawda. Film dokumentalny dla tych najmłodszych jest obecny, również będzie obecny w Gdyni. I tutaj staramy się faktycznie przybliżać takie tematy, które są bliskie młodym osobom. Zazwyczaj jednak to już jest młodzież, nie mówimy o tych naprawdę najmłodszych. Raczej powiedziałabym, że to jest 10+, 12+. Troszeczkę są po prostu inne takie kompetencje potrzebne, aby ten dokument zrozumieć. No i niejednokrotnie film dokumentalny dotyczy też tematów trudnych, które potrzebują odpowiedniej oprawy, potrzebują odpowiedniego wprowadzenia, ale też wyprowadzenia, takiego bezpiecznego wyprowadzenia z tematyki, którą dany dokument podejmuje. Natomiast to, na co chciałam zwrócić tutaj uwagę, to przy dokumencie sam film jest oczywiście ważny, natomiast niesamowicie ważna jest dyskusja, która się odbywa po tych filmach, do której bardzo młodzież zachęcamy i w której może byśmy się zdziwili, ale ta młodzież naprawdę bardzo czynnie bierze udział, co pokazuje, że dokument jest potrzebny, jest też zauważany przez tych młodych widzów. I jak najbardziej jest do nich adresowany. Także nie tylko animacja i film fabularny, o którym wspominałaś wcześniej, ale też film dokumentalny.
0: Kasiu, a jak przymierzacie się do przygotowywania programu?
1: Przymierzamy się.
0: Jest jakiś klucz do tego?
1: Klucz jest głównie taki, aby to były filmy mądre, aby to były filmy wartościowe. Natomiast jak tak mówię, że one mają być mądre i wartościowe, to od razu myślimy o jakiejś takiej dydaktyce albo o takim pouczaniu. To nie o to chodzi. Chodzi o filmy, które w jakiś sposób będą rezonować z publicznością, będą dotykały ważnych tematów i będą powodowały jednak, że ten widz młody będzie się otwierał na rozmowę, będzie troszeczkę też poszerzał swój światopogląd, swoją wrażliwość, swoją wiedzę o świecie. Także te filmy też chcemy, aby były bardzo różnorodne, zarówno w formie, ale też w tematyce. I aby nie było to tylko po prostu takie wyjście i zobaczenie

0: filmu. Oczywiście nawet jeżeli ten film jest teoretycznie jakąś rozrywką, przyjemnością, bo wiadomo, że kino familijne stricte najczęściej takie jest, nawet jeżeli tam mamy wątki problematyczne, to wychodzimy z jakąś konkluzją raczej pozytywną. Natomiast nie tylko tego typu propozycje są w programie. Są również propozycje dużo bardziej skomplikowane, dużo bardziej wymagające jakiejś takiej analizy. I my tutaj dostrzegamy, że młody widz niczym się nie różni od dorosłego, jeżeli chodzi o odbiór i o to, o zrozumienie świata i jakby analizowanie go przez swoją perspektywę. To jest bardzo ważne. Ważne jest po prostu dawanie im przestrzeni do wypowiadania się, wchodzenie z nimi w dialog, traktowanie ich po partnersku. No myślę, że jakby to jest takie główne. A jeżeli chodzi o też ten sam proces układania programu czy selekcji, on jest bardzo długi i bardzo żmudny, ponieważ wymaga przede wszystkim obejrzenia wszystkich filmów, które wydają nam się, że mogą być właściwe. Tutaj w zasadzie pracujemy przez cały rok i współpracujemy i z producentami, z dystrybutorami, ze szkołami filmowymi i innymi artystycznymi i z niezależnymi różnymi jednostkami. Także wszystko po to, aby jakby wybrać to, co najlepsze, takie crème de la crème z tego, co mamy na polskim rynku, a mamy naprawdę bardzo dużo tych produkcji. Najwięcej właściwie w zakresie tej animacji i takich krótkich form i nie tylko tych dla najmłodszych, ale bardzo dużo mamy takiej animacji artystycznej, która skierowana jest właściwie do widza nastoletniego, nawet dorosłego. I tutaj jest jakby cała ta taka trudność, aby wybrać to, co najlepsze, a jednocześnie nie zapomnieć o tych rzeczach, które niestety na przykład w tym roku się nie znalazły w programie, ale może znajdą się w przyszłym, bo są równie wartościowe.
1: Aż boję się zapytać o takie twoje olśnienia i perełki, bo pewnie trudno wybrać, jeżeli wybieracie ten crème de la crème, o którym wspomniałaś.
0: Tak, to jest bardzo trudne. Ciężko mi byłoby teraz wskazać chyba jakieś takie konkretne tytuły. Myślę, że mamy na przykład taki zestaw, który pokażemy w Gdyni, który jest skierowany dla troszeczkę starszego widza 10+, i tam są dwie krótkie animacje, Wiatr nad Aleppo i Autokar. To są animacje, które dotyczą bardzo trudnych tematów, bo jeden dotyczy wojny, a drugi emigracji. Natomiast są niesamowicie plastycznie przedstawione i ja nie mam takiego poczucia, że ten ciężar tematyki jest jakiś przytłaczający dla tego młodego widza. Myślę, że właśnie ta forma powoduje, że można nawet o takich tematach rozmawiać po prostu i przedstawiać je młodym widzom.
1: To tylko dodam, że ten zestaw możecie obejrzeć w środę, 23 września w Konsulacie Kultury, między godziną 12:30 a 14:00, czyli jedna z festiwalowych perełek. Sugerowana grupa wiekowa to jest 11 lat i powyżej, i lekcja edukacyjna, która też ten temat zaopiekuje. No właśnie, tak, to jest ta druga warstwa, taka bardzo ważna. Jak dbacie, przygotowując ten festiwal, o to, żeby widz wyszedł zaopiekowany po seansie?
0: To jest drugi bardzo, bardzo ważny komponent poza samym programem. Faktycznie tutaj bardzo dbamy o dobór wykwalifikowanych edukatorów filmowych, to po pierwsze. W każdej instytucji, w której realizujemy nasz projekt, w tym w Gdyni, zapewniamy takiego edukatora. My również prowadzimy takie spotkania przed całym projektem, gdzie się spotykamy ze wszystkimi edukatorami ze wszystkich tych instytucji, aby też w sposób taki jak najbardziej kompleksowy przedstawić im nasze oczekiwania, tą ideę, aby to po prostu wszystko było na bardzo podobnym poziomie i żebyśmy po prostu mieli pewność,

0: że ten widz jest faktycznie zaopiekowany. Natomiast poza samymi edukatorami filmowymi współpracujemy również z Fundacją Wysłuchani i z ich psychologami, którzy część z projekcji prowadzą również, bo tam po prostu są potrzebne gdzieniegdzie zupełnie inne kompetencje, nie tylko takie typowo filmowo-artystyczne. Dodatkowo mamy również spotkania ze specjalnymi gośćmi. W Gdyni tutaj mogę powiedzieć, że nawet takie jedno spotkanie też będzie z takim specjalnym gościem przy jednym z zestawów, który jest poświęcony takim tematom ekologicznym, kontakcie człowieka z przyrodą. Mamy jedną animację, która dotyczy foki, foka Niesia. I tam pojawi się przedstawicielka helskiego fokarium, która też zwróci uwagę na bardzo ważne aspekty, właśnie takie związane chociażby z opieką nad zwierzętami i kontaktem ze zwierzętami. To jest, myślę, że to są w ogóle tematy bardzo ważne również dla dorosłych i pewnie takie spotkania i wśród dorosłych by się przydały, a my prowadzimy je już tutaj jakby w tym kontekście tych filmów, bo ponieważ to jest w sposób naturalny, z tymi najmłodszymi.
1: No myślę, że nam dorosłym towarzyszącym dzieciom w kinie też takie treści bardzo się przydają i no dla mnie też to jest zawsze ciekawe doświadczenie, jak oglądam filmy z moimi dziećmi i obserwuję ich reakcje. Co się maluje na twarzach, jakie emocje i potem rzeczywiście ten wątek można pociągnąć też po wyjściu z kina i temu kino ma służyć, ale jeżeli mamy tutaj dodatkowo takie możliwości wysłuchania ekspertów, to jest bardzo cenne i to wielki atut tego festiwalu, więc zapraszamy Was gorąco na projekcję od najbliższego poniedziałku już, czyli od 21 września. Oczywiście projekcją, tak jak Katarzyna wspomniała, towarzyszą i lekcje edukacyjne i spotkania z twórcami, ale warto zwrócić też uwagę na wydarzenia towarzyszące. Więc do programu i do tego aspektu festiwalu powrócimy zaraz po krótkiej piosence. Proszę z nami zostać. Gdybyście chcieli o coś dopytać, może o jakiś konkretny tytuł, to bardzo proszę. Mamy tu wspaniałą ekspertkę w studiu. Proszę korzystać. 22 645 20 55, numer telefonu do studia. A gdyby coś było niejasne, to proszę też do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl, a my wracamy za kilka minut.

0: od przedpremierowej ryjówki Przeznaczenia po pana Tadeusza Andrzeja Wajdy. Tegoroczna, bogata, jakże różnorodna odsłona Gdyni dzieciom startuje 21 września, przypominamy, podczas 51 już Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Katarzyna Gradowska ze Stowarzyszenia Filmowców Polskich opowiada nam o programie. Drodzy Państwo, no cóż ja mogę powiedzieć? Kto jest mieszkańcem Gdyni, Trójmiasta, ten jest szczęściarzem. Kto nie jest, niech kupuje bilet i pędzi do Gdyni. I to najlepiej zarezerwować sobie dużo, dużo czasu, żeby zobaczyć te wszystkie wspaniałości. O programie troszkę powiedziałyśmy, o filmach, o lekcjach edukacyjnych i bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące. Na pewno warto zwrócić uwagę. Między innymi warsztaty, czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób właściwie o nią zadbać. Temat ważny, aktualny i niełatwy.
1: To prawda. No tak w zasadzie do tych wydarzeń towarzyszących podchodzimy dosyć podobnie jak do tego całego komponentu edukacyjnego, który towarzyszy samym projekcjom. Staramy się, żeby te wydarzenia były powiązane oczywiście z filmem, z taką stroną audiowizualną, natomiast żeby też nie odstawały od rzeczywistości. Reagujemy po prostu na to, co się dzieje. I ta higiena cyfrowa, o której wspomniałaś, jest na pewno bardzo istotna i ona też ma wpływ na to w ogóle, w jaki sposób dzisiaj te dzieci oglądają filmy i dlaczego na przykład mają problem z koncentracją przy dłuższych formach. Często przecież słyszymy, że oglądają na przykład coś w domu, a jednocześnie są na drugim ekranie, czyli na telefonie. Także tutaj na pewno to ma wpływ, więc to tutaj w sposób naturalny się znalazło, ponieważ jest to istotne z punktu widzenia właśnie tego uczestnictwa w kinie. Natomiast poza oczywiście tą tematyką, to mamy dwa wydarzenia towarzyszące już stricte filmowe, można powiedzieć. Warsztaty aktorskie z Korkiem Bojanowskim, którego zresztą film dla tej już starszej części, czyli młodzieży, pokazujemy również w Gdyni, czyli Utrata równowagi, i tam będzie również z nim spotkanie. Myślę, że to jest w ogóle świetna propozycja i niesamowita szansa, aby w takich warsztatach wziąć udział. Jeszcze z tak świetnym prowadzącym i mającym rewelacyjny kontakt z młodzieżą. Także tutaj bardzo się cieszę, że taki warsztat się znalazł. No i drugie wydarzenie to... Tak już w zasadzie bardziej wykład, ale z jakąś tam przestrzenią do dyskusji. Jesteśmy w Gdyni, która w sposób naturalny kojarzy się oczywiście z filmem, jak pewnie żadne inne miasto, no może poza Łodzią. Więc nie chcemy, aby ta taka spuścizna tego miasta była zapomniana, w związku z czym tym najmłodszym będziemy przybliżać takie filmowe historie, które są związane z miastem. Pewnie wiele będzie nieodkrytych perełek i tutaj w zakresie tego wydarzenia mamy współpracę też już kilkuletnią, zresztą z Muzeum Miasta Gdyni i specjalista z tego muzeum, Michał Miegoń, poprowadzi właśnie to spotkanie z młodzieżą.

0: proszę zerknąć na stronę internetową. Wszystkie te wydarzenia towarzyszące odbywają się w Konsulacie Kultury. Miejsca, liczba miejsc jest ograniczona. Jak można się zapisać na te spotkania?
1: Tak jak powiedziałaś, na stronie projektu w zasadzie www.pkmw.pl można zobaczyć w zakładce znajdź instytucje, można znaleźć Gdynię w tym przypadku, bądź każde inne miasto, które mają Państwo w pobliżu, bo w innych miastach również różnego rodzaju wydarzenia towarzyszące się odbywają. I tam znajdują się dane kontaktowe do osób, które zajmują się organizacją widowni w poszczególnych instytucjach.
0: Na wykład tego jeszcze nie grali o filmowych dziejach Gdyni. Uczestniczyć może blisko 50 osób, więc trzymam kciuki, żeby Państwu się udało. Spotkanie adresowane do widza od 12 roku życia. I to spotkanie odbędzie się w środę. Wcześniej we wtorek warsztaty, czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób właściwie o nią zadbać. Wiek uczestników sugerowany to 10+, ale nam dorosłym też takie warsztaty by się przydały. No a w piątek, co robi reżyser zanim padnie akcja? I to spotkanie dla 15-letnich przyszłych twórców.
1: Tak,
0: chyba tak należałoby
1: powiedzieć. Mamy nadzieję
0: właśnie,
1: że przyszłych twórców.
0: Bo wierzę, że nieprzypadkowe osoby trafią na spotkanie z Korkiem Bojanowskim. Zerkamy na stronę internetową, łapiemy te ostatnie miejsca. Podejrzewam, że indywidualnie też można się zgłaszać, nie tylko grupowo.
1: No właśnie, tylko grupowo.
0: Tylko grupowo.
1: Tylko grupowo.
0: No to trzeba namówić grupę w takim razie, jeżeli jesteśmy fascynatami. Grupę licealną na przykład, albo szkolną. Proszę przekonywać, jeżeli kochacie kino i czujecie, że koniecznie musicie na tym spotkaniu być. A na indywidualne projekcje można się wybierać i też razem z rodzicami do tego zachęcam, bo dużo znakomitego kina familijnego, za duży na bajki między innymi.
1: Tak, to prawda, za duży na bajki, już trzecia część
0: tak.
1: I niezwykle też ważna. W zasadzie ten film to myślę, że jest... jest taki jak nasz projekt, to znaczy on dorasta razem z widzem, bo jak sobie przypomnimy pierwszą część i drugą i jakie były tam poruszane wątki czy problemy, wchodzimy w trzecią część, która ma niesamowicie ważny temat, temat hejtu. Tutaj taką tylko taki wtręt zrobię, że projekt Polski Kino Młodego Widza odbywa się również w Warszawie w Kinie Kultura. To Państwo znajdą na stronie, jeżeli Państwo są zainteresowani. I tutaj w Warszawie z kolei mamy właśnie takie warsztaty poświęcone hejtowi. I jak sobie z nim radzić, a w zasadzie nie powinniśmy sobie z nim radzić. Natomiast... bardzo ciekawą rzecz opowiadał jakiś czas temu Maciej Karaś, odtwórca głównej roli, a jednocześnie ambasador naszego projektu, który mówił o tym, że będąc kiedyś na jakimś spotkaniu po filmie, zgłosił się jakiś chłopiec, który taki w zasadzie był trochę może zirytowany i powiedział, po co po raz kolejny mówimy o tym hejcie, że cały czas się o tym mówi i tak dalej. I Maciek zadał mu takie pytanie, czy coś się zmieniło? I cisza. Więc no po to właśnie mówimy, żeby może w końcu coś się zmieniło. Natomiast film jest niesamowicie ważny, niesamowicie potrzebny, o ważnym wątku, natomiast też podany w taki sposób nieobciążający. Ja mam nadzieję, że oczywiście on jest pouczający i wierzę w to bardzo i mam nadzieję, że wszyscy widzowie, którzy pojawią się już w poniedziałek w Teatrze Muzycznym na tym pokazie, a później na spotkaniu z twórcami, bo będzie oczywiście cała trójka, jak żeby mogło być inaczej. I będziemy mogli o tym sobie porozmawiać. Także bardzo jestem ciekawa tego spotkania, chyba najbardziej w zasadzie tego spotkania jestem ciekawa ze wszystkich, które się odbędą po pokazach w Gdyni.
0: Znakomita trójka. Też miałam przyjemność z całą trójką rozmawiać w jednej z audycji. I to są, no to są bardzo dojrzali młodzi ludzie i też dzielą się swoimi doświadczeniami. Maciek często opowiada o sytuacjach, których stał się w centrum wydarzeń i które
1: jest żywym
0: były
1: przykładem w zasadzie
0: trudne.
1: Tego, co jest też na ekranie.
0: Tak, jak sobie z tymi sytuacjami poradził. No, wspaniała twarz ambasador.
1: Najlepszy ambasador.
0: Akcji,
1: razem z Magdą Nieć.
0: Tak,

0: z Magdą, jak duet, no trudno wymarzyć sobie wspanialszy. I proszę zaglądać też na stronę Polskiego Kina Młodego Widza, bo to jest projekt, który wystartował, będzie odwiedzał wiele miast i miasteczek na terenie całej Polski. Ta lista jest naprawdę imponująca. W wielu spotkaniach będą uczestniczyli wspomniani ambasadorzy, ale też inni twórcy i świetne projekcje. Więc zaglądajcie koniecznie, bo i projekcje do młodszych widzów, ale także do młodzieży, no i oczywiście spotkania i rozmowy wokół bardzo ważnych, czasami trudnych, ale na pewno zajmujących młodych ludzi tematów.
1: Dokładnie tak, zapraszamy serdecznie.
0: Zapraszamy serdecznie i oczywiście zapraszamy serdecznie do Gdyni na festiwal Odsłona Gdynia Dzieciom. Stowarzyszenie Filmowców Polskich zaprasza Polskie Radio Dzieciom jako patron medialny. Ja już nie mogę się doczekać wyprawy do Gdyni, audycje specjalne zarówno w piątek, jak i w sobotę, więc mam nadzieję, że się spotkamy.
1: Na pewno.
0: Również na miejscu już będziemy pełne wrażeń i też takich nowych wątków. Nowe wątki do rozmowy na pewno się pojawią po kilku projekcjach, spotkaniach i wsłuchiwaniu się też w ten głos młodej publiczności. Bardzo Ci dziękuję, Katarzyno, za spotkanie dziś.
1: Ja dziękuję za ponowne zaproszenie i cieszę się, że Polskie Radio Dzieciom dostrzega tak ważne inicjatywy i stało się też w tym roku partnerem tego projektu. Jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie i cieszę się, że co roku, tak jak rozwijamy projekt, to jest tym więcej tych partnerów i takich instytucji też, które dostrzegają, jak ważna jest taka mądra po prostu edukacja filmowa wśród dzieci i młodzieży.
0: Podpisuję się pod wszystkim, co powiedziałaś i wagę tego tematu też czujemy, więc jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy do Was dołączyć. Zapraszamy na znakomite filmy, spotkania, warsztaty, no i oczywiście programy. O wszystkim będziemy Was informować na bieżąco. Katarzyna Gradowska ze Stowarzyszenia Filmowców Polskich była moją gościnią dziś i Waszą. Pięknie dziękuję i do zobaczenia w Gdyni.
1: Dziękuję, do zobaczenia.

0: Było już dzisiaj literacko, było filmowo, pora na muzykę. A dzieje się muzycznie w Warszawie. Ponad 100 wydarzeń, koncerty orkiestrowe, kameralistyka, recitale, warsztaty, wydarzenia familijne, wystawa, performanse i wiele, wiele innych. Przy ulicy Grochowskiej trwa nowe muzyczne otwarcie Warszawska Orkiestra Sinfonia Varsovia, która ogłosiła nowe otwarcie i zaprasza melomanów w każdym wieku na muzyczne spotkania w pięknie odnowionej siedzibie przy ulicy Grochowskiej 272. Od najbliższego wtorku, moi drodzy, będzie można się tam wsłuchiwać w tegoroczną odsłonę Szalonych Dni Muzyki. I jak mówią organizatorzy, wydarzenia, które odbywają się na Grochowskiej, są zaproszeniem do wspólnego przeżywania muzyki. Nie zabraknie spotkań dla najmłodszych, dla uczniów szkół muzycznych i dla dorosłych melomanów. A o to, co się będzie działo, nasza reporterka Julka Rozbiecka spytała Ksenię Orłowską, zastępczynię kierownika do spraw edukacji w dziale programowym orkiestry.
1: Jesteśmy teraz bardzo blisko ulicy Grochowskiej. Wielkie otwarcie nowej siedziby Symfonii Varsovii.
2: Rozpoczęliśmy Sinfonia Varsovia, nowe otwarcie. Pierwszy weekend za nami, przed nami drugi weekend. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do aktywności nie tylko koncertowych, ale też do warsztatowych.
1: Te warsztaty i koncerty będą w pięknie odnowionych budynkach, które tutaj na terenie siedziby Sinfonii Varsovii się znajdują. Jesteśmy w sali do.
2: Zgadza się. Jesteśmy praktycznie na chodniku tuż przy ulicy Grochowskiej 272. To sala po drugiej stronie pawilonu muzycznego, naszej sali koncertowej. Jest to budynek, który nazywa się Sinfonia Varsovia X. Mamy tutaj przestrzeń wystawienniczą, kawiarnię oraz przestrzeń, która przeznaczona jest dla naszych najmłodszych. Jest to sala edukacyjna, dostosowana do potrzeb naszych najmłodszych słuchaczy. Jest miejsce na wózki.
1: Jest bardzo duża podłoga i właśnie tutaj będą się działy różne spotkania familijne w czasie całego wydarzenia.
2: Tak, jest pięknie urządzona przestrzeń. Mamy już nowiutkie, nastrojone pianino. Jak Państwo już zdążyli pewnie usłyszeć, jesteśmy też super dostosowani akustycznie, a praktycznie stoimy na chodniku przy Grochowskiej.
1: Podobnie jak sala koncertowa, bardzo grube mury i bardzo dużo szyb.
2: Tak, to taka specjalna technika dostosowania akustycznego. Kiedy odwiedzicie Państwo nas na koncercie w pawilonie muzycznym, przekonacie się, że właściwie widzimy jakby jeden budynek w drugim i pomiędzy oknami, ścianami zastosowane są wibroizolatory. To takie specjalne elementy, które pozwalają na nieprzenoszenie drgań i odgłosów z zewnątrz.
1: Co się będzie działo w sali do?
2: W sali do przed nami Szalone Dni Muzyki od 22 do 27 września. Zacznie

0: Zaczniemy we wtorek wspaniałym koncertem Sensorium. Będzie to koncert przyjazny sensorycznie i takich koncertów mamy aż 9 od wtorku do czwartku. Będzie można tutaj słuchać muzyki na swój sposób, bo one mają też podtytuł Słuchaj po swojemu, więc będzie kameralny zespół, będzie można się położyć, będzie można usiąść na poduszce, na krześle, jak to będzie sobie życzył. Będziemy słuchać muzyki na własnych zasadach. Oczywiście w weekend nie zawiodą uwielbiane przez dzieci smykofonie, koncerty dla melomaluszków od 0 do 5 lat będą odbywały się właśnie w sali do, więc będzie i śpiew, i instrumenty. Zapraszamy serdecznie. W piątek, 25 września, Smok Bazylek, nasz wspaniały smok zamieszkujący magazyn instrumentów, wystąpi w koncercie prowadzonym przez Malinę Sarnowską. W koncercie pod tytułem Smocze Fantazje, a ze smokiem wystąpi Szkoła Muzyczna z Białego Stoku. Więc zapraszamy przedszkolaki w wieku 5-6 lat. Będzie też przygotowana taka specjalna strefa dla nich, więc nie będą musieli wszyscy siedzieć na krzesłach, tylko tak jak trochę w domu będą mogli siedzieć na ziemi.
1: Na smykofonie i na wydarzenia w sali do, w której jesteśmy, trzeba pewnie postarać się o bilet.
0: Tak, proszę pytać, proszę dzwonić, bo bilety na część wydarzeń jeszcze są. Na część będą też sprzedawane tuż przed, więc proszę próbować śmiało.
1: Czy są wydarzenia, na które może być wstęp wolny?
0: Jest wydarzenie na pewno sąsiedzkie, do którego gorąco zapraszam. Będą to sploty sąsiedzkie tutaj u nas na terenie. Jest to wydarzenie familijne, więc jak najbardziej dla naszych milusińskich można przyjść z dziadkami, opiekunami, rodzicami.
1: Co się będzie działo na tych splotach?
0: Na tych splotach powstanie instalacja artystyczna, która jest przygotowana przez tutaj nasze warszawskie artystki i będziemy wyplatać takie symfoniowe gniazdo. Instalacja będzie umiejscowiona tuż przy namiocie koncertowym w parku.
1: Kiedy będzie można zacząć pleść?
0: Sploty będą w sobotę i w niedzielę, więc przechadzając się między koncertami, warsztatami i innymi aktywnościami można tam spotkać nasze artystki od splotów sąsiedzkich od godziny 12 do wieczora. One nas poinstruują, co robić i jak to będzie wszystko wyglądało.
1: Wiemy, co się będzie działo w sali do, a co się będzie działo w tym namiocie?
0: W namiocie koncertowym prawdziwa uczta muzyczna. Szalone dni muzyki. Młodzi wykonawcy od wtorku do czwartku, czyli uczniowie ze średnich szkół muzycznych z całej Polski przyjeżdżają do nas szkoły z Poznania, z Wrocławia, z Katowic, z Łodzi, z Częstochowy. Jest oczywiście też nasza warszawska szkoła muzyczna i młodzi wykonawcy wykonają repertuar dla uczniów warszawskich szkół muzycznych, więc zapraszamy wszystkie grupy zorganizowane, szkoły, jeśli tylko chcielibyście zamiast lekcji spędzić czas w Symfonii Warsowi i posłuchać swoich rówieśników czy starszych kolegów, to serdecznie zapraszamy, bo będzie to naprawdę prawdziwe święto muzyki.
1: Kiedy trzeba nastrajać uszy na szalone dni muzyki?
0: Od wtorku 9:30 startują młodzi wykonawcy 24 września. Sensorium o 9:00 w sali do, w namiocie koncertowym młodzi wykonawcy o 9:30. Będziemy grać na Grochowskiej 272 do 27 września, do niedzieli. Zapraszamy serdecznie. Trzeba koniecznie odwiedzić Nowy Dom Symfonii Warsowi i skorzystać z bogatej oferty, bo program jest naprawdę dla każdego. Każdy coś tutaj uważa znajdzie dla siebie. I dzieciaki, i rodzice, i już spragnieni, doświadczeni melomani.
2: Zapraszamy i małych, i dużych melomanów na ulicę Grochowską 272. Oj, dużo się dzieje, proszę Państwa. Nie tylko w Warszawie oczywiście. Tak jak wspomniałam wcześniej, Polskie Radio Dzieciom pędzi do Gdyni. Dziś jeszcze w Toruniu Marta Powałowska. Pewnie mieliście okazję się z nią spotkać. No i najbliższe festiwale, które też zbliżają się wielkimi krokami. No chociażby dziś wystartowała Mała Warszawska Jesień, więc też proszę korzystać z atrakcji muzycznych. A propos muzyki współczesnej, to lada moment w Olsztynie znakomite Sonikalia, a potem festiwale literatury dla dzieci. Między innymi w Gdańsku i w Krakowie. O wszystkim w Polskim Radiu Dzieciom będziemy Wam opowiadać, a jeżeli Wy macie informacje o jakimś ciekawym wydarzeniu i chcecie się tym z nami podzielić, to bardzo proszę do mnie pisać na adres martyna.huderska@polskieradio.pl. Pochylę się nad Waszymi propozycjami i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby informacji.

informacja o nich pojawiła się w audycji Kultura Nie Śpi. Dziękuję pięknie za dziś. Zbliża się godzina 19. Martyna Chuderska, Magdalena Żelazowska. Życzymy Wam pięknego wieczoru i spokojnego weekendu. A Kultura Nie Śpi za tydzień prosto z Gdyni. Do usłyszenia i do zobaczenia. Martyna Chuderska, pa.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
2: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice.
4: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.

Opowieści tej tok przez pustynię i mrok płynie z dzikich, dalekich stron. Z nieba leje się żar, kupców tumult i wrzask. Brzmi złowieszczo, lecz hej, to dom. Opowieści tej wir kusi was, porwie w mig, a jej sens ma magiczną moc. Wzywa was, sina dal, lod dywanem do gwiazd,

0: promocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję.
6: No to posłuchajcie. Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni. Mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
7: Przygody Jot Igiełka. Jak Jot Igiełko szukał swojego imienia. Opowiada Ania Wójcikiewicz. Wyobraźmy sobie las, prastary, szumiący i cienisty. Rosną w nim olbrzymie drzewa, które zakiełkowały tu ponad 100 lat temu. Brzozy o białych pniach i listkach w kształcie serc, rozłożyste potężne dęby, srebrnokore buki ze swoją buczynową rodziną i osiki migoczące na wietrze posrebrzanymi listkami. A teraz wyobraźmy sobie splątany gąszcz jeżynowych krzewów. Złociste promienie słońca zapalają iskierki w kroplach rosy. Jak diamenty ozdabiają wszystko dookoła. Każdy listek, kolczastą łodyżkę, dojrzały o tej porze roku granatowy owoc i pajęczynowe nitki, które rozwiesiło wszędzie babie lato. W najciemniejszym i najgłębszym gąszczu jeżyn przebudził się z bardzo niespokojnego snu Jot Igiełko. Kiedy tylko otworzył oczy, zorientował się, że tak głęboko zaszył się w kolczastych krzewach, uciekając poprzedniej nocy przed drapieżną, cichą sową, że nawet ruszyć się nie może teraz. Muszę się stąd wydostać.

0: dopóki jest jasno, bo co jak zboczyłem z drogi? Martwił się Jerzyk.
1: W jego głowie kotłowały się wspomnienia poprzedniego dnia i nocy. Wzruszeni rodzice, mama, Jacynta i tata Topolian, ceremonia wyruszenia, wielebny jeż Gracjan i jego mina, kiedy Jotygiełko zapytał, czy ma wyruszać od razu. Gramoląc się wytrwale przez splątane gałązki jeżyn, pośród traw, wielkich jak las, młody Jerzyk rozmyślał tak. A więc to już się dzieje? Tak czekałem na to, kiedy będę mógł wyruszyć w świat, szukać swojego prawdziwego imienia. Jak ja o tym marzyłem, śniła mi się ceremonia wyruszenia, chociaż znałem ją tylko z opowieści tych, co już ją przeszli. Ciekawe, dlaczego młode jeże z imieniem tymczasowym nie mogą uczestniczyć w ceremonii wyruszenia. Przecież tam nic tajemniczego nie ma. Pamiętam, jakby to było wczoraj. Przecież to było wczoraj. Taniec rytualny wyruszenia i śpiewy jeży. To było bardzo podniosłe, ale spodziewałem się jakichś czarów czy coś. A tu tylko teraz możesz wyruszyć i tyle. A teraz już idę. I co? Sam jestem zupełnie zdany na siebie, tylko na siebie. To jest trochę przytłaczające. Zaraz, czy ja się boję? Czy to właśnie jest ten prawdziwy strach, o którym mówił Borszysz? Och, on ma to już za sobą, szczęściarz. Jako pierwszy tego lata się urodził przy jeziorku i wyruszył szukać swojego imienia też jako pierwszy. On to miał wspaniałe przygody, bardzo wspaniałe. A ja też się zaczęło ostro. Nawet dobrze nie opuściłem naszych stron, a już mnie zaatakowała sowa. Jak to powiem moim siostrom, to będzie im głupio. Jak sobie poradziłem? Ta przemądrzała makula i modruchna zdębieją, kiedy do nich dotrze, jak ja sobie sprytnie wymyśliłem ucieczkę. Jeże chyba tak nie robią. Rodzice nie uczyli nas zwijać się w kulkę z rozpędu i turlać się w zarośla, żeby uciec od drapieżnika. Może uciekając wczoraj tak przed sową, wynalazłem nowy sposób obrony. Może będę sławny? Oj, lepiej nie myśleć o tym, co będzie kiedyś. Nie ma co. Najważniejsze, żebym się w końcu wydostał z tych jeżyn i rozpoznał dalszą drogę do leśnego źródła. Nie mogę tracić czasu. Tam gdzieś czeka na mnie moje prawdziwe imię. Tak sobie mruczał pod nosem, głośno myśląc jeż Jotygiełko i przedzierał się dalej dzielnie przez jeżynowy gąszcz. Niestety wytrwałość jego nie została nagrodzona. Kiedy biedak ledwo dysząc z wysiłku przysiadł, aby odpocząć, nagle zdał sobie sprawę, że z pewnością kręci się w kółko. Dlatego wciąż nie dotarł do skraju zarośli. I rzeczywiście, zaraz potem zauważył własne ślady zostawione w zwartych zaroślach. Przedarł się bliżej tego miejsca. Zupełnie zdezorientowany zajrzał w ten zielony tunel, który utworzył się w jeżynach po jego marszrucie. Nagle zobaczył, że w chłodnym cieniu unosi się jakaś dziwna mgiełka. Mieniła się srebrzyście w promieniach słońca, ostro przebijających się gdzieniegdzie przez gęstwinę jeżyn. Wyglądało to tak pięknie, że Jerzyk, nie wiedząc nawet kiedy, zanurzył się w świetliste opary i podążył wydeptanym przez siebie wcześniej tunelem. Przynajmniej tak mu się wydawało, że to były ślady jego przedzierania się. Jednak im dalej szedł, tym gąszcz wokoło się zacieśnił, aż w końcu musiał się znowu przedzierać. Nie tracił jednak nadziei i zapału. Sapał, prychał, fuchał, ale parł odważnie naprzód, z bojowo nastraszonymi kolcami. Nagle gęstwina oplatająca go gdzieś zniknęła, jak za dotknięciem czarodziejskiej mocy, a Jotygiełkę oślepiło nieznane światło. Nie było to słońce, bo miało zupełnie inny kolor. Rozejrzał się dookoła, mrużąc oczy i zauważył, że tajemniczy blask, jaki rozsiewa się dookoła, pochodzi z wielkich, zielonkawych kryształów w kształcie owoców jeżyn. Zobaczył też, że zwisają one jak barwne lampiony z zielonych kryształowych kolumn, stojących równo wzdłuż szerokiej polany. Porastała ją o dziwo fiołkowa trawa, miękka i gęsta jak futro lisa. Kiedy łapki jeża zanurzyły się w tej niezwykłej murawie, poczuł wielką błogość i zaczął coraz śmielej sunąć pośród delikatnych źdźbeł, patrząc na niezwykły krajobraz. Fioletowa łąka ciągnęła

ciągnęła się hen daleko, jak wstęga obramowana latarniami z kryształu. Ich wnętrza wypełniała jakaś świecąca, kolorowa substancja. Były tam niemal wszystkie kolory tęczy, ale dominował odcień zieleni i fioletu. I nagle z tej liliowej mgły, delikatnie spowijającej wszystko dookoła,

0: go przypominała. A raczej przypominał. Jed igiełko rozpoznał w nim bowiem skrzata, czy raczej istotę skrzatopodobną. Przed oczami stanęło mu mgliste wspomnienie bajek z wczesnego dzieciństwa, które mruczała mu mama, kiedy jeszcze był tak malutki, że ledwo słyszał i widział. W te wirujące w głowie Jerzyka obrazy wdarł się nagle śmieszny głosik.
1: Witaj w królestwie Jerzynowym, to ja, Rubus pierwszy dobry. Może o mnie słyszałeś? Jestem władcą tej przepięknej krainy, a że jest cudna w istocie, zaraz się przekonasz sam. Tu spełniamy każde marzenie, oczywiście z tych, które możemy spełnić.
0: Dodał jegomość jakby do siebie. Chrząknął dla niepoznaki, po czym jego pyzatą twarz rozpromienił jeszcze szerszy uśmiech. Wyciągnął do przybysza pulchną rękę, na której pyszniły się drogocenne pierścienie. Ubrany był w długą szatę w kolorze jerzynowym, a na łysawej głowie sterczała mu nieco na bakier szypułka od jerzyny, przypominająca koronę. Połyskiwały w niej krople rosy jak brylanty, więc wyglądała bardzo królewsko. Zanim Jot igiełko się zorientował, już jegomość ciągnął go łąkowym gościńcem w głąb świetlistego tunelu. Gadał przy tym bez ustanku.
1: Pewnie nie wiesz, ale niedaleko jest mój pałac i ogród. Tam sobie odpoczniesz po trudach podróży. Na pewno jesteś bardzo zmęczony i głodny. Znajdzie się tam dość tłustych robaczków, które tak lubicie w jeże, żeby nasycić twój głód, młody przyjacielu. A potem mam przewidziane różne atrakcje. Nie będziesz się nudził ani przez chwilę. Zapomnisz wnet o wszystkich swoich troskach. Już nigdy żaden niepokój czy strach nie zakłóci twojego wspaniałego życia, jakie będziesz tu wieść pośród moich jeżynek.
0: Jego głos stał się dziwnie nagle daleki, śpiewny i kołyszący jak wiatr. Jod igiełko rzeczywiście zaczął zapominać, jak się znalazł w tym jerzynowym królestwie. Po co w ogóle wędruje po lesie? A Rubus, dobry pierwszy, powiódł go do jakiegoś przedziwnego miejsca, gdzie pomiędzy kryształowymi kolumnami wisiało coś, co przypominało kokony albo zwinięte płatki kwiatów. Jeden z nich był otwarty, a jego uchylone białe krawędzie jakby zapraszały do środka, jak kwiatowy kielich. Jod igiełko zmierzał już do niego z wyraźnym zamiarem skorzystania z wygodnego miejsca odpoczynku. Jerzynowy król zachęcał go zresztą do tego nieustannie. Nagle sklepienie tunelu, w którym znajdowała się kraina, zaszeleściło złowrogo, a potem ktoś rozdarł je, aż posypały się listki jerzyn dookoła.
1: Czy widział ktoś moje ozyski bucynowe? Może ktoś z was widział, gdzie je zakopałam? Błagam, pomóżcie mi!
0: Rozległ się głos z góry. A należał do wiewiórki, która zaglądała ciekawie w głąb jerzynowej krainy przez dziurę w gąszczu jerzyn.
1: No i cały czar prysnął, bąknął wyraźnie niezadowolony król.
0: Z jego okrągłej buzi zniknął zupełnie szeroki uśmiech. Nieplanowana wizyta wiewiórki pokrzyżowała mu wyraźnie plany. Jod igiełko bowiem otrząsnął się jak z jakiegoś snu, spojrzał zdziwiony na bystry pyszczek wiewiórki i zapytał już całkiem przytomnie.
1: Czy mi się zdawało, czy mówiłeś królu, że niektórych marzeń nie możecie spełnić? Jakie to marzenia? O, nie rozdrabniajmy się, jakie? Żachnął się Rubus pierwszy dobry. No dobrze, wygrałeś. Ta ruda zmora cię uratowała. Tak, miałem zamiar cię uwięzić w tym kokonie, abyś nie znalazł swojego prawdziwego imienia. Tak, od prawieków jerzynowi władcy przeszkadzają młodym jeżom w poszukiwaniach. No i znasz już prawdę, a teraz bądźcie łaskawi opuścić moje włości i więcej tu szkód nie robić.
0: Zwrócił się również do wiewiórki król. Ona zaś zaciekawiona całą sytuacją, pomogła zaraz wygramolić się Jod igiełce z gąszczu. I tak nasz jeż mógł znowu kontynuować swoją wędrówkę w poszukiwaniu prawdziwego imienia.

Cześć, tu Smogadaś. Macie ochotę na kolejną bajkę z mojej zniszczonej księgi bajkowych opowieści? Jeżeli tak, to musicie odpowiedzieć sobie na jedno pytanie. Czy lubicie bajki o wilkach? Pamiętacie, jak niektórzy twórcy bajek wilki w swoich pracach przedstawiają? Są groźne, wredne i złe. I przez kontakt z takimi utworami mogła się w was narodzić odraza do tych zwierząt. Dlatego pytam, czy bajkowe wilki lubicie? Tak naprawdę w naturze wilki są drapieżnikami, ale nie robią niczego więcej niż to, czego wymaga od nich matka natura. Polują stadami, pokazując przy tym, że są zwierzętami bardzo inteligentnymi, które potrafią się uczyć i wyciągać wnioski. Ich związek ze stadem, silna więź z nim, świadczy też o tym, że są bardzo przywiązane do swojej wilczej rodziny. Co innego wilki bajkowe? No weźmy przykład pierwszy z brzegu. Bajka o czerwonym kapturku. Wilk w niej przedstawiony jest jako bandyta i oszust. Czy wilk z bajki o trzech świnkach? No po co on niszczył te domy świnek? No tego zupełnie nie wiem. I zwróćcie uwagę, w jednym i w drugim wypadku wilki występujące w tych bajkach działają same. Może gdyby tak jak w życiu wilki te działały stadnie, szybko by zostały upomniane przez mądrzejsze osobniki swojego gatunku, że tak jak postępują, postępować nie wolno. Ale cóż, bajki rządzą się swoimi prawami. I właśnie w mojej zniszczonej księdze bajkowych opowieści znalazłem kolejną bajkę o wilku, niestety też samotniku. I nie wiem o nim zbyt wiele, bo zniszczeniu uległ prawie cały jej tekst. Zachował się jedynie tytuł i pierwsze dwa zdania. Resztę tekstu zalało coś, co nijak nie pozwala zobaczyć liter tekstu tej bajki, nawet gdy używałem swojego szkła powiększającego. A tytuł brzmi: Bajka o głupim wilku. Pierwsze dwa zdania są następujące. Szedł wilk drogą, zobaczył, że gęsi się pasą, a były to gęsi księdza. Dalej ciemna plama, a ja jestem ciekawy, co było dalej. Wy natomiast pamiętajcie, musicie rozstrzygnąć, czy chcecie posłuchać o tym, co się w tej bajce działo? Chcecie bajki o wilku, czy nie? Zastanowić się nad tym musicie już w tej chwili, bo za chwilę użyję magicznej pozytywki. A wiecie, jak ona działa? Aha, tym, którzy nie wiedzą, przypomnę. Przenosi mnie, Smoka Adasia, do świata każdej z opowieści zawartych w mojej zniszczonej księdze bajkowych opowieści. A gdy z niej wracam, o wszystkim, co mnie i jej bohaterów

bohaterów spotkało, dokładnie opowiadam. To co, podjęliście decyzję? Jeżeli tak, to ja przekręcam klucz pozytywki i do zobaczenia za chwilę!

Chyba nie musieliście na mnie zbyt długo czekać. Muszę wam powiedzieć, że w życiu nie spotkałem takiego niedorajdy. To znaczy niezbyt rozgarniętego wilka. To, co on wyprawiał, było dowodem na jego bezgraniczną łatwowierność, żeby nie powiedzieć głupotę. A ta cecha według mnie żadnemu wilkowi nie przystoi. On po prostu ośmieszał wilczy ród. Może moja rozmowa z nim coś w jego życiu zmieni, ale obawiam się, że najlepiej by było, gdyby sobie znalazł stałego opiekuna. Może mógłby u księdza z tej bajki zostać podwórzowym psem. No, ale to pokaże przyszłość. Teraz chcę wam opowiedzieć, co zastałem w świecie, którego bohaterem był ten nie najmądrzejszy wilk. Znalazłem się na skraju przytulnej wioski. Parę domków, kościółek, teren pokryty wzniesieniami, na których rosła soczysta zielona trawa. I właśnie pod jedną z takich górek zobaczyłem owego wilka, który rozmawiał ze stadem gęsi. Nadstawiłem ucha i dotarły do mnie następujące słowa. Wilk pytał się w nich, czyje gęsi są. One odpowiedziały, że należą do księdza. A wilk na to, wyście dla mnie już dawno gotowe, zjem was. A gęsi mówią, my pójdziemy, wilku, na górkę, a ty stań poniżej. Otwórz pysk, a my ci same do niego wlecimy. Wilk rozdziawił paszczę, a gęsi wzbiły się i poleciały. Nie zjadł ani jednej. Poszedł więc dalej i spotkał kobyłkę. Pyta się jej, czyjaś ty, kobyłko? A ona mówi, że księdza. Tyś już dawno dla mnie gotowa, zaraz cię zjem. A kobyłka na to, to ja wejdę na górkę i sama wbiegnę ci do pyska. Bryknęła kobyłka i pobiegła, a głupi wilk został sam. I musiał pójść dalej. Spotyka wnet barany i owce. I znów je pyta, czyjeście wy owce, co? Owce mówią, że księdza, a wilk znowu swoje. Wyście już dawno gotowe, zjem was. A jeden baran pośród stada odezwał się do niego w te słowy. Siedź tutaj, wilku, w dole, otwórz pysk, ja podejdę trochę wyżej i sam ci do pyska wbiegnę. Co zrobił wilk? Pewnie się domyślacie. A baran, jak się z góry nie rozpędzi, jak nie walnie z całej siły rogami wilka w brzuch? Musiałem go cucić dobre pół godziny. Gdy otworzył oczy, zacząłem mu przemawiać do rozsądku. Wilku, mówię, nie możesz postępować tak, jak postępujesz. Nie uczysz się na błędach. Wszyscy się z ciebie śmieją, a nawet od niektórych obrywasz. Wilk patrzył na mnie, jakby nie rozumiał tego, co do niego mówię. Potem okazało się, że naprawdę nie rozumiał, bo gdy w końcu przemówił, załamałem się zupełnie. Zapytał mnie, czy nie mógłbym przynieść mu trochę wody, bo musi popić ten smaczny i pożywny barani obiadek.

Pora spać, jak sądzisz. Nic nie stracisz już z dnia, nie wydarzy się nic.

0: Smaragdowe?
1: Nie!
0: Nakrapiane?
1: Źle!
2: Białe mleko dała czarna...
3: Autopromocja.
4: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają Apel Twojego Dziecka.
5: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
6: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
5: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
4: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.

0: Dlatego to wystarczający powód, żeby nie zasnąć. Skoro nocą gwiazdy się na niebie złocą, to ja chcę to zobaczyć. I już!
1: W górze tyle.

0: Rodzice chcą was uśpić, a sami będą patrzeć w gwiazdy? A poza tym, czy kiedykolwiek jak ładnie zasnęliście, to obok łóżka leżała rano gwiazdka? Czas dotrzymywać słowa, kochani rodzice.
1: Słuchacie,

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, witam Was w podcaście N97. Ja się nazywam Karina Terconi, a już teraz ze mną w studiu gościni Maja Herman, psychiatrka, psychoterapeutka, medi-influencerka. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć.
4: Chciałam zacząć od pytania, które jest trochę medyczne, ale trochę społeczne, ale pozwalam sobie na nie, bo ty jako osoba właśnie szeroko komentująca to, co się dzieje na świecie, też w kontekście oczywiście medycznym głównie, jesteś zainteresowana tym, żeby po prostu działo się lepiej. I chciałam cię zapytać o to, dlaczego jest ważne, żeby rosła wiedza społeczna na temat niepłodności?
5: Bo bez ludzi nie ma świata. Można tak powiedzieć bardzo ogólnikowo i to jest taka największa, tak zwana prawda prawdziwa. A oprócz prawdy prawdziwej, tak wiem, nie mówi się prawda prawdziwa, ale to tak dla podkreślenia wagi tych słów, ale oprócz tego, znaczy pragnienie potomstwa i pragnienie dziecka, jeśli pojawi się w jakiejś parze, jest jedną z dominujących emocji, która się pojawia. I taką jedną z najważniejszych, bo bardzo pierwotna to jest emocja, taka idąca z takiej struktury w mózgu, uwaga, będzie po psychiatrycznemu, który się nazywa podwzgórze. I o podwzgórzu trzeba wiedzieć tyle, że ono rządzi naszymi instynktami. Czyli rządzi tym, że chcemy jeść, pić, siku, inne rzeczy fizjologiczne, ale też rządzi tym, że chcemy się dobrze bawić, ale też rządzi tym, że chcemy mieć dzieci. I jak ta myśl się pojawi, to podwzgórze przejmuje rolę. I ono jest wtedy instynktowe, popędowe, żądające od nas realizacji. Dlatego też ważne jest, żeby ludzie mieli dzieci, jeżeli pojawi się w nich taka myśl o potrzebie dzieci. Dlatego, że może ich to bardzo

0: zniszczyć, brak realizacji tego celu może być bardzo niszczący dla psychiki. Mhm.
1: Bardzo zwróciła moją uwagę twoja wypowiedź sprzed chyba roku. To był czas, kiedy rząd wprowadzał projekt dofinansowania metody in vitro i leczenia niepłodności. Powiedziałaś o tym, że ważne jest to, żeby politycy nie wypowiadali się na tematy związane z niepłodnością, leczeniem niepłodności również przez metodę in vitro, bo nie mając wiedzy, myląc tak podstawowe terminy jak niepłodność z bezpłodnością, rozpowszechniając też jakieś fałszywe, nieprawdziwe informacje na temat metody in vitro, zapominają, że krzywdzą nie tylko chorych, ale też dzieci, które już są na świecie.
0: Tak jest. I to jest taka główna rzecz. Ja przypominam, mimo że niby media społecznościowe są dostępne od 13 roku życia, my to wiemy z bardzo wielu licznych badań, że dzieci w sieci są obecne o wiele wcześniej. Rodzice rozmawiają z dziećmi na temat tego, jak one przyszły na świat, bo rozmawianie, czy to było poczęcie metodą in vitro, czy poczęcie, choć nie lubię słowa poczęcie, czy to było przyjście na świat za pomocą in vitro, czy przyjście na świat bez tego rozrodu wspomaganego, to są informacje, które dzieci już w tej chwili dostają, bo żyjemy w takim świecie, że informujemy, mówimy i bardzo dobrze, że to robimy. I teraz proszę sobie wyobraźcie państwo, dzieci słuchają tego, że są innym gatunkiem, że są gorszego sortu, gorszej jakości, gorszego rodzaju.
1: Że nie mają duszy.
0: Że nie mają duszy, że mają jakieś bruzdy. To sprawa sprzed X lat, tak? Która była mowa, że są mniej inteligentne, bardziej chore, że są kwestią, że powstają dlatego, że to jest ktoś zwyrodniały postanowił w taki sposób, że ich przyjście na świat obarczone jest tym, że ich bracia i siostry umarli. Bo ja przypominam, że politycy potrafią posunąć się do tego stopnia, że mówią, że pozostałe zarodki to są bracia i siostry, które ten zarodek, czy to dziecko, które już jest na świecie, zabiło. No bo taki jest ten przekaz. Przez to, że dziecko z in vitro się rodzi, inne dzieci, które były zarodkami, już się nie urodzą. No to jaka to jest informacja dla tego dziecka? Że spowodowało śmierć innych osób. Mhm.
1: Czyli to dziecko przychodzi na świat już z gigantycznym obciążeniem.
0: Ze stygmą. Z takim przekonaniem, że coś złego w nim jest, z poczuciem winy. A co nas niszczy jako ludzi najbardziej? Poczucie winy. Mhm. Więc zastanawiam się, jaki jest cel w tym, żeby tworzyć chorujące społeczeństwo. Znaczy cel jest jeden. Chorujące społeczeństwo, i ja tu teraz mówię, chorujące w rozumieniu chorób psychiatrycznych. Mhm. Bo jeżeli my od samego początku dzieci uczymy, że coś z nimi jest nie tak, to znaczy, że one nie będą rozwijać się prawidłowo. Jak nie będą rozwijać się prawidłowo, są narażone na różnego rodzaju zaburzenia i choroby psychiatryczne. Jeżeli ja mam chorujące społeczeństwo, to tym chorującym społeczeństwem łatwiej jest manipulować. To jest takie moje gdybanie już bardzo szerokie i myślę, że to nawet nie jest takim bezpośrednim, takim świadomym myśleniu polityków, tylko takie podświadoma chęć, żeby tak się działo. No bo innego powodu nie ma. Tam nie ma dobrych intencji za tym. Bo jaka jest dobra intencja idąca za tym, żeby powiedzieć komuś, że jesteś potworem? No jaka jest dobra intencja za tym?
1: Manipulacja może bardziej niż dobra intencja, no, ale w punkcie wyjścia do tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, jest po prostu brak wiedzy.
0: Zawsze. Mhm. I zawsze podstawą wszelkich trudności, kłopotów, polaryzacji, stygmatyzacji, różnego rodzaju zaburzeń, konfliktów, zawsze jest to samo. Brak wiedzy w danym temacie. I fajnie by było, jakby ci politycy zaufali jednak i jednak słuchali tych ekspertów, bo ekspertów, tak mówiąc kolokwialnie, kręci się mnóstwo obok polityków. Wiem, bo jestem takim ekspertem, który się tam kręci koło nich, tam cały czas podpowiada, że to jest medyczne, to nie jest medyczne, to jest informacja, to dezinformacja medyczna. Nas tam jest sporo, nam nikt za to nie płaci. My nic nie mamy z tego tak naprawdę, oprócz takiego wewnętrznego poczucia satysfakcji, że zrobiliśmy coś też dobrego, bo w ramach naszego zawodu, jakim jest bycie lekarką, lekarzem, jest profilaktyka i uczenie i edukacja.
1: Łatwo wpaść w taki sposób myślenia, że jeżeli mnie udało się zajść szybko w ciążę, jeżeli moja rodzina nie ma problemu z

Płodnością, to że ten temat mnie nie dotyczy. Ale wydaje mi się, że dane Światowej Organizacji Zdrowia, które mówią, że według różnych statystyk co piąta lub co szósta para na świecie ma problem z niepłodnością, to to sprawia, że ten problem dotyczy nas wszystkich, bo praktycznie każdy z nas ma kontakt z kimś, kto się mierzy.

0: choroba przewlekła, więc nawet jeżeli nie dotyczy to naszej rodziny, przyjaciół, znajomych, to może na przykład dotyczyć naszych pracowników.
1: Tak.
0: I tutaj też ten aspekt wiedzy jest kluczowy.
1: Tak, bo dzięki temu możemy zapewnić albo przynajmniej nie szkodzić. Możemy zapewnić odpowiednie wsparcie albo przynajmniej nie szkodzić. No, tak jak ja uważam osobiście, to już samo, naprawdę już nie mam, moja poprzeczka jest nisko położona już w tej chwili. Już mi wystarczy, żeby ludzie nie szkodzili. Mhm. Czyli żeby milczeli. To już by było, dla mnie to już by było wystarczająca duża pomoc dla osób, które zmagają się z chorobą, jaką jest niepłodność.
0: Właśnie, też warto cały czas podkreślać, że to jest choroba, bo myślę, że też gdzieś w świadomości społecznej to umyka. Czasami myśli się, że to jest wybór, że to jest coś chwilowego, że może to jest kara za coś, a to jest po prostu choroba i warto to podkreślać, warto o tym rozmawiać. Niepłodność to jest taka choroba, która jest bardzo obciążająca pod kątem psychicznym, fizycznym, finansowym. Często doprowadza do wykluczenia, do obniżenia poczucia własnej wartości. No, jest masa obszarów, w których może być decydująca o tym, jak się czujemy. Dodatkowo w jednym z wywiadów powiedziałaś o tym, że nie ma czegoś takiego jak człowiek z silną psychiką, co już mnie dobiło totalnie. Więc czy można się przygotować jakoś na niepłodność, na leczenie, które w założeniu no, raczej krótkie i szybkie nie jest?
1: Tak, dlatego że my nie mówimy, że ktoś jest silny czy słaby psychicznie, dlatego że właśnie w zestawieniu ze słowem silny psychicznie zaraz nasza głowa podsuwa to drugie słowo, słaby. I dlatego my nie mówimy, że są ludzie, którzy są silni psychicznie. Po to to robimy, żeby nie tworzyła się ta druga strona, że jeżeli ten jest silny, to tamten jest słaby. My wolimy mówić po medycznemu, że ktoś ma odporność psychiczną albo nie ma, albo jeszcze inaczej, bardziej po ludzku, że ktoś ma zdolności do regulacji emocji w tym momencie, albo ich nie ma, tych zdolności do regulacji. Bo po co jest mózg? To jest taka podstawowa wiedza, o której ludzie zapominają. Mózg nam służy do tego, żebyśmy tak jak teraz jesteśmy w tej sytuacji. To jest sytuacja ekspozycji na stres, no przynajmniej dla mnie. I mój mózg służy mi w tym momencie do tego, żeby natychmiast to, co się wszystko tu dzieje, powodować, żeby wyrównywać moje emocje, żebym za bardzo się nie zestresowała, ale też za bardzo się nie uspokoiła, bo zasnęłabym tutaj i nie odpowiadałabym na pytania. A z drugiej strony pilnuję, żebym nie była za bardzo zestresowana, żeby mi nie odcięło czoła, które odpowiada za racjonalne myślenie. Więc po to jest mózg. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy w sytuacji, w której cały czas lecą bodźce stresowe dla naszego mózgu, bardzo intensywne, i on po prostu nie nadąża regulować tego. I powoduje, że w pewnym momencie tego stresu, intensywności tego stresu jest za dużo i wtedy następuje koniec. On jakby się rozłącza. I teraz w zależności od tego, jakie mamy predyspozycje, tak się rozłączy. Albo lękowo, albo dysocjacyjnie, czyli tak, że rozszczepi się wszystko tam. Albo depresyjnie, albo psychotycznie, albo pójdzie w próbę ratowania się środkami psychoaktywnymi, takimi jak alkohol, narkotyki, benzodiazepiny, które są niezwykle szkodliwe, wszystkie te substancje, tak? Czyli w większości nas mózgi pracują dobrze, czyli autoregulują. Niestety żyjemy w świecie przebodźcowanym, czyli tych bodźców stresowych jest za dużo w stosunku do czasu dla mózgu, żeby się uspokoił, żeby sobie to wyregulował, co powoduje dysregulację, czyli brak regulacji, co z kolei będzie powodować, w zależności od tego, jakie mamy predyspozycje, daną jednostkę chorobową. I teraz czym jest niepłodność? Niepłodność jest taką sytuacją, takim maratonem, ale maratonem nie, w którym się biegnie 40 kilometrów, bo to nie o to chodzi mi w tym porównaniu, tylko takim maratonem, w którym nie dość, że musisz biec, to jeszcze ze wszystkich stron. Albo ci rzucają kłodę pod nogi, albo ci rzucają patyk w ciebie, albo się potykasz i przewracasz i musisz się podnieść, albo masz górkę, albo masz dół i cały czas dodatkowe, oprócz tego, że musisz biec do celu, to jeszcze cały czas ci rzuca ktoś te przeszkody. I tymi przeszkodami jest właśnie ten stres, który tam jest. Bo ten stres jest wywołany. Czy to sytuacją społeczną, czy to środowiskiem, który jest, czy to genetyką, która jest, czy to hormonami, które przypominam przy leczeniu niepłodności.

0: To jest kolejna taka cegiełka, która się dorzuca do mózgu, żeby mu utrudnić to regulowanie emocji.
1: No tak, często się w ogóle o tym zapomina. Też często jest tak, że gdy rozmawiamy o niepłodności i pada hasło strata, to często synonimem jest poronienie, utrata ciąży. A tych strat podczas leczenia niepłodności jest cała masa, jeszcze na etapie leczenia, nawet gdy tej ciąży nie ma. I o tym też się zapomina, a są to potężne ciosy.
0: Tak, znaczy o tym zapominają głównie ludzie, którzy nie przeszli tego procesu i nie rozumieją, no tak, jak wiele tam etapów. To są takie jakby jak bramki takie, że osoby starające się o dziecko albo leczące się z powodu niepłodności, to one wiedzą, że trzeba jakiś etap, do jakiegoś etapu dojść. Jak do tego etapu dojdę, no to wtedy mogę myśleć, znaczy tak powinno być, znaczy najzdrowiej byłoby tak? Myśleć tylko o tym
1: tymi etapami, tak?
0: Tymi etapami.
1: No to też trochę po sportowemu, że tak powiem.
0: Po sportowemu, tak. Ja te analogie sportowe takie właśnie mam.
1: Jak się biegnie w maratonie, to łatwiej jest, gdy myślimy sobie na przykład od punktu odżywczego do punktu odżywczego, a nie od razu o mecie na 42.
0: Tak. I też takie, no ja osobiście, bo to też trzeba pamiętać, że osobowościowo się różnimy i temperamentalnie się różnimy i każdy z nas też trochę inną drogę będzie widział tą dla siebie i że trochę, że niektórym na przykład pomaga nie przystanki, ale pomaga to skoncentrowanie się na samym celu, chociaż to rzadziej występuje, bo to bardziej wypala, dlatego że musimy mieć te przystanki, żeby mieć taką mini satysfakcję, bo na czym życie polega? Życie polega na tym, żeby znaleźć sens życia. Czym jest sens życia? No bycie zadowolonym, szczęśliwym, posiadającym satysfakcję. I jak ja sobie ustalę, że pierwszą moją satysfakcją będzie to, że zostanę zakwalifikowana do programu in vitro. Na przykład to. I to ja już mam ten mały sukces. Mój mózg się cieszy, bo dopaminka się tam cyk, cyk, cyk, cyk, krop, krop, krop, wydzieliła się. Mózg dostał dopamina, a dopamina jest hormonem takim właśnie, który powoduje, że się cieszymy, że się coś zadziało. I ja mam wtedy siłę na to, żeby iść do następnego kroku. Okej, teraz będę miała badania. Teraz zobaczymy, gdzie jest problem, a jak będę wiedziała, gdzie jest problem, to wtedy kolejny etap już będę miała z głowy. Jak kolejny etap załatwię, no to kolejny. I każdy z nich, dlatego tymi etapami myślimy, bo on przynosi satysfakcję. Bo są cele długoterminowe i krótkoterminowe. Na samym długoterminowym łatwiej się wypalić. Po prostu łatwiej się nasz mózg wypala na tym.
1: Dlatego bo nie ma nagrody.
0: Nie ma nagrody. A mózg musi dostać nagrodę, bo tak jesteśmy ewolucyjnie zaprogramowani i dzięki temu funkcjonujemy. To nas napędza, to nas spala, ale to nas też napędza. I to trzeba pamiętać o tej dopaminie, że to jest królowa wszystkich hormonów. Tak, tak mówi Maja Herman i koniec, kropka, tak musi być. Mój ulubiony neurohormon to dopamina.
1: Czy tej odporności, czy też umiejętności regulowania emocji możemy się nauczyć?
0: Tak, tak. I tego się uczymy, to sobie trenujemy. Są ludzie, którzy mają tą taką wrodzoną zdolność i taką intuicyjną nie, ale taką wrodzoną zdolność, że trochę po ich stronie stoją neurohormony, taka oś przysadka podwzgórze nadnercza, ona zajmuje się tą regulacją i ona jest dobrze funkcjonująca u niektórych i oni już mają na starcie plus 10. Ale jeśli mamy na przykład jakieś uszkodzenie na tej osi, no to wtedy faktycznie musimy trochę więcej włożyć, ale też dostajemy wtedy więcej, bo dostajemy wtedy więcej możliwości i możemy się tego nauczyć. Trzeba o siebie dbać, po prostu. To ja wiem, że to jest taki slogan, który wszyscy powtarzają, że trzeba o siebie dbać, ale naprawdę przynosi to efekty.
1: Czyli taka higiena życia, tak?
0: Higiena życia. Ja zawsze mówię, że jest taka, jak jest taki jeden polityk, który kiedyś mówił, że ma piątkę swoich, piątka tego polityka, a ja mówię, że jest ósemka Herman. I w tej ósemce Herman są zawarte wszystkie prawdy świata, co trzeba zrobić, żeby było dobrze, co wcale nie jest proste, bo tam trzeba spać, odżywiać się, pić, odpoczywać, mieć relacje z innymi, nie używać substancji psychoaktywnych, żadnych, alkohol to substancja psychoaktywna i stosować higienę cyfrową. I to jest 8 zasad zdrowego stylu życia, które i aktywność fizyczna. Jeżeli to wprowadzimy, to już właściwie mamy to.
1: Brzmi prosto, ale wcale tak nie jest.
0: Najbardziej skomplikowaną rzeczą, jaka tylko może być.
1: Bo żyjemy tak szybko, że no brakuje czasami doby, żeby wprowadzić balans w aż tylu obszarach, no ale na
0: pewno... Kto śpi 9 godzin?
1: Warto.

0: To ja na pewno nie. Warto próbować. Od roku mamy program Ministerstwa Zdrowia, w ramach którego jest dofinansowanie leczenia niepłodności. Od roku też powstały placówki w Polsce, które są placówkami finansowanymi przez NFZ lub przez miasto. Zastanawiam się, czy gdy rozmawiasz ze swoimi pacjentkami, to czy jest widoczna jakaś zmiana w tak zwanej, cudzysłów, obsłudze pacjenta? Bo tak jak rozmawiam z moimi gościniami, to jeszcze do niedawna było tak, że te kliniki leczenia niepłodności no trochę działały jak fabryki i brakowało tam takiej empatycznej komunikacji na linii personel medyczny, ale też ten personel administracyjny, nazwijmy to, kontra pacjentka, pacjenci. No i często było tak, że na przykład o tym, że straciliśmy wszystkie zarodki, dowiadywaliśmy się z aplikacji, że nie było do tego komentarza, że właściwie z taką kolejną potężną stratą zostawaliśmy sami. No i zastanawiam się, czy teraz, gdy ta konkurencja wzrosła, bo powstały nowe ośrodki, jest lepiej?
1: Ja jeszcze tego w opowieściach pacjentek nie słyszę. Jeszcze tak, one tak dosłownie jeszcze tego, jeszcze nie widzą tego. Jeszcze się na tym nie skupiają. Zastanawiam się, czy one w ogóle będą, no nie, może jak będzie to duża zmiana, to one wtedy to skupią się na tym i to zauważą. Ale ta zmiana wiem, że idzie i ona jest, bo ja już te drobnostki zauważam, w które one przychodzą i właśnie mówią, że za każdym razem ktoś dzwoni, co najmniej dzwoni i wyjaśnia. Nie informuje. One mówią, wyjaśnia. I to jest ta różnica. I faktycznie konkurencja zawsze będzie powodować, że będzie wzrosła jakość usług, no bo który ośrodek będzie miał lepszą tą ankietę satysfakcji, to ten ośrodek będzie preferowany i wybierany. Teraz trochę, znaczy to, co, żebyśmy nie zapomnieli o tym, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym nigdy nie zapomnieli, że oprócz tego roku, który teraz mamy, to wcześniej 8 lat,
0: była
1: politycy
0: dziura.
1: Ukradli 8 lat naszego życia reprodukcyjnego. I nie należy tego pudrować i używać innych słów. Doszło do kradzieży czasu reprodukcyjnego Polek i Polaków. 8 lat. Bo na to, żeby mieć dziecko, mogli pozwolić sobie tylko osoby, które były naprawdę majętne, albo te, które pozbyły się całego majątku, żeby to dziecko posiadać. Ludzie zapominają, że to tak jest, bo to szybko do dobrego się przyzwyczajamy. Od roku mamy program ministerialny i ta dostępność się zwiększyła i jest lepiej. Rodzą się też dzieci z tego programu, więc jest realne, że się dzieje. Ale ja przypominam, wcześniej, przez 18 lat nas okradano. I to jest rzecz, której nie wolno zapomnieć, bo może się zdarzyć tak, że zaraz komuś tam klapka zapadnie, że to się, a może przeoszczędźmy sobie na tym. I my jako społeczeństwo musimy tego pilnować, żeby nikomu tam na górze nie przyszedł do głowy taki pomysł.
0: Myślę, że też znowu wracamy do tego, że brakuje wiedzy, bo w ciągu tych 8 lat w niektórych miastach było dofinansowanie miejskie do in vitro, ale też, no znowu, świadomość jest taka, że dobra, in vitro, no czyli dofinansowanie do całej procedury, czyli to było za darmo. A to dofinansowanie było właśnie do zapłodnienia pozaustrojowego. No i teraz, jeżeli na przykład zarabiamy najniższą krajową, ja i mój partner, dostaliśmy to dofinansowanie do tej pierwszej części, czyli mamy zarodki, no i tu się program kończy. A przecież, żebyśmy mieli sukces, to jeszcze potrzebny jest transfer. A transfer to jest co najmniej kilka tysięcy kolejnych, które musimy zapłacić za całą procedurę. A jeżeli mamy jeszcze jakieś stwierdzone choroby, dysfunkcje, no to jeszcze jakieś dodatkowe badania, zabiegi i tak dalej, i tak dalej. I z tego się robią bardzo duże pieniądze. I myślę, że też brakuje wiedzy na temat tego, jak to wygląda i wyglądało.
1: Tak, ja się zgadzam z tym w 100%. Ja przypominam, że my w Polsce mamy publiczną ochronę zdrowia. Oznacza to, że konstytucyjnie mamy prawo napisane, mamy w konstytucji, że mamy prawo do opieki i do leczenia i za to odpowiada państwo. My o tym lubimy zapominać, przerzucamy to oczywiście w prywatę, no bo prywatnie też można pracować i prywatnie można korzystać, tylko przez to też nie

0: niektórzy politycy jakby zaczynają spoczywać na laurach, a dobra, bo jakoś to sobie zapłacą, to sobie coś zrobią, tylko zapominamy, o jakich my pieniądzach tutaj mówimy. To nie jest 40 zł miesięcznie, to nie jest 150 zł miesięcznie. To są setki tysięcy. Moja rekordzistka wydała 350 tysięcy na leczenie niepłodności, ale ma dziecko. 11 lat. Ma dziecko.
1: Cudownie, że mogła sobie na to pozwolić i cudownie, że ma sukces, bo ja znam też takie pary, które sprzedały na przykład mieszkanie, pozbyły się całego majątku, no i tego upragnionego dziecka nie ma.
0: I tu jest też dziura. Dziura polegająca na tym, że brakuje trochę specjalistów, i brakuje trochę programów, które będą opiekować się ludźmi, którzy mają niepowodzenie leczenia niepłodności. Nie ma takich specjalistycznych miejsc, a to jest trochę inna opieka, bo to jest trochę inne rzeczy trzeba zaopiekować w pacjencie. Znaczy, to jest właśnie ta strata, taka już jest taki moment, że wiem, że już dalej nie chcę się starać. Wiem, że to już jest koniec mojej drogi i zaczynam sobie bilansować. Ile ja tak naprawdę straciłam? I w mojej głowie powstaje pytanie, a może ja nic nie zyskałam? I tutaj wchodzić powinien specjalista, cały na biało, czy specjalistka, która powie, dobra, dziecka nie ma i to jest prawda, tu nie kłócimy się z tym i nie będziemy z tym dyskutować, ale przez ten czas, co się wydarzyło, żeby pomóc to opracować intelektualnie i emocjonalnie, żeby ta osoba mogła sobie z tym poradzić. Tutaj nie ma takich jeszcze specyficznych miejsc, w których byłyby wyspecjalizowane w takiej typu pomocy. I to jest spora nisza, więc polecam bardzo psychospecom i psychospeckom, żeby się zainteresowały tym tematem. Jak lubią być pionierami w jakimś obszarze, to na pewno jest super obszar do tego, żeby się zaopiekować, żeby stworzyć te programy, żeby stworzyć te takie fundacje, czy takie miejsca, które będą tylko dedykowane takim osobom. No, taki win-win. Z jednej strony będzie móc pomagać pacjentom, z drugiej strony tworzyć historię. Tak zachęcam moich kolegów i koleżanki do tego, żeby pomyślały o tym temacie. Bo jest to jakiś taki temat, który korzyść społeczną przyniesie, ale też indywidualną.
1: Na pewno bardzo ważne. Teraz powiem coś mocnego, chociaż już kiedyś o tym wspominałam, że gdy ja straciłam nadzieję w moim procesie leczenia niepłodności, to pamiętam, jak mówiłam do mojej przyjaciółki, że ja się boję, że jak już podejmę decyzję, że to jest koniec tych prób, to że moje życie nie będzie miało sensu. Tak. Teraz dalej mam ciary, jak to mówię, i w ogóle łzy w oczach. Mnie się na szczęście udało, mam dwie córki, ale gdyby się nie udało, to myślę, że odnalezienie tego nowego sensu byłoby bardzo trudne.
0: I jest bardzo trudne, tu też nie ma co pudrować rzeczywistości, że jest jakoś inaczej, ale też mam pacjentki i pacjentów, którzy odnaleźli ten sens, ale to nie jest proste. Tak, ja się zgadzam i bardzo często też to słyszę. To już nie ma sensu, moje życie już nie ma sensu, ale są osoby, które potrafią się w tym odnaleźć. W różnych obszarach wtedy zaczynają na przykład działać, pomagają, stają się aktywistkami albo stają się właśnie ambasadorkami czy ambasadorami i działają na rzecz osób z niepłodnością, pokazują, pomagają tym osobom. To też jest jakiś obszar, w którym można się wtedy odnaleźć.
1: Wykorzystać też te zasoby, które, czyli jednak jakąś wartość, którą było to staranie przez lata.
0: Że w tym staraniu nauczyłam się tego i tego i mogę dzięki temu pomóc komuś innemu. Ale też nie każdy realizuje się przez pomoc drugiej osobie i to też jest ważne. Nie każdy musi zostawać takim bohaterem drugiego człowieka. To też nie jest tak, że wszyscy muszą, żeby też nikt nie czuł się w obowiązku, bo są osoby, które przechodzą tą drogę i mówią, koniec, nigdy więcej z tym tematem nie chcę mieć nic wspólnego i to też jest okej. I to też jest okej. Bo najgorsze jest takie powiedzenie, ono trochę tyczy się czegoś innego, a ja jestem pani powiedzonko, z pracownika nie ma niewolnika, z niewolnika nie ma pracownika. Więc i ono się tutaj zdecydowanie sprawdza. Jeżeli coś czujesz sercem, że to jest twoje, że chcesz to robić, to rób. Nie czujesz? Nie rób, bo takie jest oczekiwanie społeczne, bo to cię zamorduje, tak mówiąc, przenosi.
1: Mam wrażenie, że pewność, że do 2024 roku, czyli do momentu, kiedy rozpoczął się ten program Ministerstwa Zdrowia, ta sfera opieki tego dobrostanu

0: psychicznego w procesie leczenia niepłodności była bardzo zaniedbywana, no bo musieliśmy takie nakłady finansowe kierować na to leczenie fizyczne, nazwijmy to. No, że jak trzeba było gdzieś przeoszczędzić, no to tu. A dobra, jestem silna, jestem silny. A
1: pogadam z koleżanką, tak, z mamą, przyjaciółką, z partnerem.
0: Wejdę na grupę na fejsie. Tak. I że to było trochę albo bardzo nawet pomijane.
1: Plus stygma zaburzeń,
0: tak,
1: psychicznych,
0: oczywiście,
1: i no trudności psychiatryczne.
0: Jasne, nie dość, że niepłodna, to jeszcze z problemami psychicznymi.
1: Tak, jeszcze
0: no to
1: chora.
0: Już w ogóle, tak, to już masakra. I teraz, odkąd wszedł ten program, to po pierwsze w ramach tego całego pakietu też jest opieka zdrowia psychicznego, ale też mamy zasoby finansowe na to, żeby po taką pomoc sięgać. I chciałam zapytać o to, w jakich obszarach możemy pracować, co możemy sobie zbudować, w czym możemy sobie pomóc w tym procesie leczenia niepłodności, starań o dziecko.
1: Uczyć się siebie samego, siebie samej, to jest po pierwsze. Dlatego, że najpierw musimy się właśnie siebie nauczyć i wiedzieć, gdzie mamy silne strony, gdzie mamy słabe strony, co jest dla nas największą trudnością, a co jest dla nas naszą taką mocną stroną, którą możemy wykorzystać w tym procesie leczenia niepłodności. Każdy z nas będzie inny, bo to będzie zależeć od cech osobowościowych, temperamentalnych. I tutaj nie ma jednego uniwersalnego powiedzenia, musisz budować poczucie własnej wartości. Na przykład nie, to tak nie działa. Niektóre osoby, które starają się o dziecko, mają bardzo wysokie poczucie własnej wartości i to w ogóle nie o to chodzi. Tylko na przykład chodzi o to, że trzeba je nauczyć tego, żeby przestały mieć tak dużą kontrolę i potrzebę kontroli. Że nauczyć je, że dobra, let it be, niech płynie. Bo są osoby, które właśnie to spala, że one są takie skrupulatne, nie? Że jak wykonałam jeden, to musi się zadziać dwa, a jak zadzieje się dwa, to się zadzieje trzy, a jak się zadzieje trzy, to cztery. I w tym procesie leczenia niepłodności, to my doskonale wiemy, że to takie działanie zgodnie ze schematem, to tutaj prawie nic nie działa, tutaj jest, może się wszystko wydarzyć, nic się nie wydarzyć i naprawdę ta kontrola jest tutaj trudna, więc a inna osoba właśnie będzie miała bardzo niskie poczucie własnej wartości i to będzie jej największym problemem i to będzie ją najbardziej zjadać. Nie jestem kobietą, nie jestem wystarczająco dobra, jestem beznadziejna przez to, że nie mogę mieć dziecka, nie udaje mi się nic absolutnie innego i tylko skupiają się na tym. I wtedy, dlatego mówię, poznać siebie, w którym obszarze jest najtrudniej i wtedy ten obszar zaczynać modyfikować. Czyli osoby z dużą kontrolą uczymy odpuszczać tą kontrolę. Że to takim przykładem jest, jak to zobaczy na przykład psychoterapeuta, że ktoś zacznie się spóźniać na spotkania i zapominać o spotkaniach. To już wiadomo, że to jest taka osoba, która oho, zaczyna się leczyć, zaczyna być dobrze, poprawia się.
0: I to pewnie też jest tak, że my nie do końca sami musimy znać ten obszar jeszcze, zanim wybierzemy się na pierwsze spotkanie, prawda? Na pierwszą wizytę.
1: Mało tego. Nasz mózg robi tak, że nam nie pozwala tego samemu zobaczyć. Bo są różnego rodzaju mechanizmy obronne, które bronią naszego ego, czyli naszej zwartości osobowości. Bronią jak po prostu najlepsze psy stróżujące, żebyśmy się tam nie dokopali i nie doszukali za dużo. I te mechanizmy obronne powodują, że my przez to nie widzimy siebie takich, jakimi jesteśmy, tylko widzimy siebie, jakimi chcielibyśmy być albo boimy się być. No to różnie bywa, tak? Ale nigdy tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego tak zobaczyć, bo nasz mózg nas chroni. Chroni nas po to, żebyśmy się nie rozsypali. To po to to jest. To nie jest zła rzecz, te mechanizmy obronne, tak? Ale dlatego sam człowiek nie może się, sam psychoterapeuta się nie wyleczy, bo on siebie nie zobaczy, siebie nie usłyszy tak realnie. Potrzebuje do tego drugiej osoby, drugiego specjalisty, specjalistki, żeby ta pomogła te mechanizmy obronne rozbroić i wtedy możemy siebie zobaczyć. I to nawet właśnie często jest nie to, że my nie mamy wiedzy na ten temat, tylko nasz mózg zabrania nam nawet tej wiedzy mieć. I
0: czyli
1: dlatego jest
0: mechanizm obronny.
1: Tak.
0: Często, gdy rozmawiam tutaj z gościniami, ale też sama pamiętam, że często mówiłam, że czuję się niewolnikiem procedury in vitro, bo nie mogę niczego zaplanować, żadnego startu w zawodach, nie mogę kupić okazyjnie biletów na samolot, nie wiem, do Tajlandii, bo przecież ja nie wiem, a może ja już wtedy będę w ciąży, a może wtedy będę w jakimś zabiegu.

0: procedurze, czymś. I wielkie wrażenie na mnie zrobiła rozmowa z dziewczynami z Akademii Płodności, które opowiadały o tym, że same mają taką historię, że przez 8 lat leczenia niepłodności mają wyrwę w życiorysie.
1: Tak.
0: W ogóle nie pamiętają, co się działo. Tylko wizyty, owulacje, procedury, zastrzyki, suplementy i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to wsparcie psychiczne może nam pozwolić jakoś żyć w tym czasie.
1: I pokazać, że trzeba żyć, żeby później nie było tej właśnie sytuacji, bo na końcu może się okazać właśnie, że tego dziecka nie będzie. I może być tak, że nie mam dziecka i 8 lat mam wyrwy w życiorysie, chociaż tak naprawdę to jest jedna z najczęstszych rzeczy, które właśnie pacjentki powtarzają. Mm-hmm. Że nigdzie nie wyjeżdżam, nic nie robię. Dokładnie to, co ty opowiadasz, to jest jakby żywcem wyjęte z gabinetu. Jakbyś siedziała obok mnie i słuchała tych dziesiątek, setek tych historii, które te kobiety opowiadają. Mm-hmm. Właśnie dokładnie tak. No nie mogę przecież pojechać, bo ja wtedy mogę być w ciąży. Ale teraz ja obserwuję, że to się zaczyna zmieniać, to realnie i to widzę w gabinecie, w opowieściach, że kobiety mówią, że no mam taki pomysł, że lepiej nie pojechać, bo może będę w ciąży, a później sobie myślę, a trudno, jak będę, to wtedy się będę martwiła. Mhm. I wtedy to nie będzie nawet powód do zmartwień przecież, bo jeżeli będę w ciąży, to co, że będę musiała odwołać wycieczkę, to sobie odwołam wtedy wycieczkę i jeszcze z dziką chęcią to zrobię, bo w końcu będę w ciąży. I to jest ta rzecz, której one, myślę, że dzięki wsparciu właśnie, które dostają temu psychologicznemu, które jest już takie na stałe wpisane właściwie przy całym leczeniu niepłodności wszędzie, one to już widzą. Więc to
0: super.
1: Młode pokolenie staraczek, czyli takie mówię te 2-3 lata, które mają tą drogę ze sobą, to one trochę już inaczej. Te stare staraczki, czyli tak z 15 lat do tych 3 lat wstecz, to faktycznie one tak miały, bo im nikt tego nie mówił. Nikt im nie mówił. Możesz też żyć. Możesz też żyć. Ja pamiętam, miałyśmy takie wykłady, takie warsztaty organizowała moja przyjaciółka Sylwia Będkowska, która też ma fundację i też zajmuje się i pomaga osobom, które zmagają się z niepłodnością, obudź sobie życie. No i właśnie my na tych warsztatach, i to było 6 lat temu, i ja na tych warsztatach jak występowałam, to właśnie po to były moje warsztaty. Zaczynałam warsztaty na przykład od tego, że przychodziłam i stawiałam swoje szpilki na środku tego warsztatu i pytałam, z czym wam się to kojarzy. I one na przykład mówiły, szpilki? Ale po co szpilki? My to jesteśmy o niepłodności rozmawiać. Te szpilki nam przychodzisz, przynosisz? Albo o piosenkach z nimi rozmawiałam. Stwórzmy listę najlepszych piosenek. One, piosenki? Jakie? My tu jesteśmy po to, żeby o niepłodności rozmawiać. I ja wtedy ich uczyłam. Jak nauczymy się rozmawiać podczas leczenia niepłodności o całej reszcie innych spraw, to będzie łatwiej, bo życie toczy się obok leczenia niepłodności i nie wolno o tym zapomnieć. Nie wolno, to jest taki must have, żeby pamiętać, że równocześnie są szpilki, równocześnie są piosenki czy wyjazdy za granicę. Są. I tylko musimy to zauważyć, że otworzyć się na to, że to się nic nie stanie, jak się skupisz na tym, czy kupić sobie szpilki, czy nie, czy lubisz chodzić, czy nie, czy to atrybut kobiecości, czy jednak symbol ucieśnienia kobiet, tak? Mhm. Możemy sobie o tym porozmawiać. To jest to miejsce, w którym możemy sobie o tym porozmawiać. I to było dla nich takie, za każdym razem, to teraz jest inaczej, ale wtedy, te 6 lat temu, jak te warsztaty robiłyśmy, to było takie,
0: wow.
1: A przecież o niepłodności musimy rozmawiać, o tej psychice, jak sobie pomóc psychicznie. Tak sobie pomóc. Mhm. To jest jeden z elementów.
0: Też bardzo ważny aspekt poruszyłaś chyba w swoich mediach społecznościowych albo w jakimś wywiadzie, teraz już nie pamiętam, że warto dać sobie taką przestrzeń, opcję, pozwolenie na przerwę w tym leczeniu niepłodności, żeby odsapnąć.
1: Tak. I teraz w tym nowym pokoleniu staraczek nie ma problemu z tym, że jak ja mówię, ale dlaczego nie? A dlaczego nie przerwa? No bo czas, no bo to, no bo tamto. Ale i tak jesteś teraz tak zmęczona, tak zestresowana, kortyzol tak szaleje w tobie w tym momencie, że ja rozumiem czas, no bo jako osoba, która zmaga się sama, zmagała właściwie, bo ja już zamknęłam ten rozdział, tak? Ale chorująca na niepłodność, to ja doskonale wiem, co to znaczy czas reprodukcyjny. Ale też wiem,

0: wiem, że jeżeli nie odpoczniesz, nie zrobisz sobie przerwy wytchnieniowej, to nie będziesz miała za chwilę siły. I tak nic z tego, że teraz się starasz, nie wyjdzie. I dziewczyny teraz o wiele łatwiej w to idą. Kiedyś było bardzo trudno je do tego przekonać. A teraz ta świadomość tego zdrowia psychicznego, tego czym jest psychika i jak ważną rolę odgrywa, faktycznie zmienia ich widzenie i one powoli, powoli odpuszczają. Mam teraz takie dwie pacjentki, które właśnie są na przerwie wytchnieniowej. Wiecie, różnie powiedziały, nie będę o tym mówić, bo jesteśmy w polskim radiu, ale powiedziały, odpuszczam. Pół roku, przerwa, nic się nie stanie. I przychodzą do gabinetu na kontrolę, ja mówię, Boże, najlepsze pół roku od x czasu. W życiu nie czułam się taka wolna. To jest to. Czasami po takiej przerwie przychodzą i mówią, ja już nie chcę wrócić do procesu in vitro. Ja już nie chcę wrócić do starania się o dziecko. Ja już nie chcę wrócić do leczenia niepłodności. To też jest okej.
1: Bardzo. Myślę, że to jest bardzo uwalniające, bo to jest trudna decyzja.
0: Bardzo. I niestety trzeba ją samemu podjąć. Bo musi być z motywacji wewnętrznej, bo jak będzie z motywacji zewnętrznej i tak jak ja czasami widzę w gabinecie i tak mnie korci, aż mnie język tam swędzi, nie? Powiedz jej. Taki głos szatana mi tam szepcze. Powiedz jej, żeby już się nie starała.
1: Ale nie mówisz?
0: Nie. Nie mówię. Nie ma. To jest ciężki moment, ale nie może to być moja decyzja. Bo tak naprawdę to, co ja sobie myślę, powiedz jej, żeby się nie starała, to jest moje. To nie jest tej pacjentki.
1: A to musi być jej.
0: A to musi być jej. Ona musi to poczuć. I są takie, no mówię, tak jak ta jedna, która się powiedziała, nie podda się nigdy. I tej chciałam sobie, tej myślałam, nie trzeba, nie odpuść już, tak sobie myślałam. Ta z 350 tysiącami i ta, która ma dziecko. Dlatego siedzę cicho i to mi ułatwia, bo sobie wtedy ją przypominam i mówię, siedź cicho. Nie masz patentu na mądrość. To nie twoje życie, nie twoja psychika, jej psychika. Podążaj za nią.
1: Piękna puenta, więc ja już tutaj nic nie będę dodawać. Maja Herman dzisiaj była gościnią podcastu N97. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

robiący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa, głupia jest wiekiem stara ziemia. Lecz w moim domu, chwała Bogu, nic mimo zmian tych się nie zmieni.

już. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.